0: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor. Autopromocja.
3: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Pamiętam, jak mówili na mnie.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie Taipingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
5: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Melman.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska nie gotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
1: Autopromocja.
5: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

są na skraju światu astralnym.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Wiąda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja. Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.
6: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja

sleep.

0: get you.
1: Autopromocja.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
5: Autopromocja. Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.

serca. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Rafał Rogiński z Shy Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Wybiła piąta w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
3: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja. Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu Tsar.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Autopromocja.
2: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza Was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
1: Autopromocja.
4: Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
5: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Insight, foresight, more sight. The clock on the wall reads a quarter past midnight.

0: Now approaching midnight!
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
5: Autopromocja.
6: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
4: Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor i życzę wam wszystkiego dobrego.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor. Autopromocja.
5: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak
6: i Dawid Krawaczyński, jesteśmy Mikromuzyki, pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.

0: witamy. O,
1: dzień dobry.
0: Dzień dobry, kto już dostaje?
1: No, my nie akurat.
0: Nie, my nie.
1: Akurat nie. I dzisiaj też nie wstaliśmy późno, byliśmy punktualnie. I to nie jest tak, że, nie wiem, pies zjadł nam klucz do wejścia czy cokolwiek takiego. Nie, otóż mieliśmy evacuation tak. W całym akademiku.
0: Tak, to prawda. To musiał być bardzo ciężki poranek dla wszystkich tutaj mieszkańców Akademika Meteor. No bo 6:40 z tego, co się dowiedzieliśmy od świadków i się budzisz tak naprawdę. Budzi cię głośna syrena i potem przyjeżdża ci straż pożarna i ci chodzi po mieszkaniu i patrzy po prostu, czy to u ciebie było.
1: Wiele osób już podjęło ambitną decyzję, że nie idą spać dalej, po prostu poczekają na zajęcia. No zobaczymy, ile osób faktycznie, bo teraz tak jakby teraz położyć się na drzemkę, to ona może trwać i trwać i trwać.
0: No może trwać i trwać. No także ten poniedziałek faktycznie dla nas trudny, dla wszystkich, co mieszkają w Akademiku Meteor też. Mamy nadzieję, że dla was akurat nie jest 7:28, także ten poranek trochę krótszy dzisiaj też bez Wojtka, ale sobie jakoś poradzimy, prawda?
1: Tak, a poradzą sobie?
0: Ja, Rogo Rzechowski.
1: Oraz Jakub Lubawy. Zostańcie koniecznie z nami i z Kasią Sochacką.

0: utwór pod tytułem Tequila Coma, która bardziej się kojarzy z takim weekendem raczej i to dość mocnym.
1: No, zdecydowanie. Ten weekend akurat nie obfitował chyba w festiwale w Poznaniu, aczkolwiek nie, to również nie znaczy, że nie mogliście dzisiaj wstać lewą nogą, a jeżeli już wstaliście lewą nogą, to może chociaż macie imieninę dzisiaj.
0: Możliwe, że macie. Jeżeli macie na imię Medard albo Seweryn, jest na to dość mała szansa, bo nie znam żadnego Medarda. Wiem, że jest taki youtuber, który nagrywa takie ciekawostki.
1: On ma taką ksywę, czy takie serio
0: imię? Właśnie nie wiem. Teraz nie mam pojęcia. Myślałem, że to jest ksywa, ale teraz możliwe jednak, że imię, ale też Jakub ma dzisiaj imieniny. To są twoje, czy...?
1: Nie, ja obchodziłem dokładnie tydzień temu, czyli pierwszego w Dzień Dziecka.
0: Jezu, imieniny. A ile jest w ogóle?
1: Dużo jest Jakubowych imienin.
0: Bardzo dużo, też mi się tak wydaje, że tam gdzieś... Też dzisiaj mam Maria. Maria też ma ciągle
1: to
0: imieniny.
1: Prawda.
0: To jest mnóstwo. Moja babcia nie wiem, kiedy ma, po prostu patrzę w kalendarz i co trzeci dzień jest Maria, ale Wilhelm...
1: Maria ma cały czas.
0: Wilhelm na pewno jest rzadziej, też ma dzisiaj imieniny i Medarda, czyli zakładam, że żeńska wersja Medarda. Medarda to żeńska wersja Medarda, okej. Okay. Maksymin i Maksymina.
1: Również taka tutaj przeciwstawność.
0: Również tak jest.
1: Także dzisiaj interesujące. Niewiele imienin, ale za to wyjątkowe, jak każde imię.
0: Tak, ale mamy też przysłowie z Medardem. Czasem i na świętego Medarda wiosna jeszcze przytwarda. Okej, okay, no taka wiosna jest faktycznie, no wczoraj na przykład nie czułem wiosny, nie wiem jak ty, dzisiaj trochę ma być cieplej, więc...
1: Dzisiaj trochę lepiej się to zapowiada.
0: Dzisiaj tak, także święty Medard to jest chyba taka postać, która tam w gronie Medardów jest najbardziej taka znana.
1: No właśnie sprawdziłem, to jest biskup Noyon, właśnie Medard z Noyon i on żył bardzo dawno temu, żył od 456 do 440, do 545 roku, czyli
0: to długo.
1: O Jezu, strasznie długo.
0: Jezu, no w tamtych czasach to naprawdę musiał być święty, że tak długo mu się
1: udało. Może to jest jakieś właśnie takie, że może jego świętobliwość dłużej trwała, ale no jest on dość skromnie opisany, ale istniał ktoś taki, to od niego, od Medarda z Noyon mamy to imię.
0: Dobrze, no to pozdrawiamy wszystkich Medardów, w takim razie będziemy jeszcze mówić o tym, jaki mamy dzisiaj dzień, jest ogólnie 8 czerwca, nie wiem czy wiecie, no bo faktycznie dopiero zaczynamy tydzień, więc nie musicie jeszcze być do końca świadomi, co się dzieje, także wstawajcie sobie na spokojnie. Nie mamy nadzieję, że wy bez alarmów przeciwpożarowych, bo to jest słaby sposób, żeby zacząć dzień chyba, co?
1: No myślę, że taki budzik, który może niektórym by się przydał, ale no to trochę nieludzkie.
0: Trochę to.

0: Mamy dzisiaj parę nietypowych świąt, m.in. Dzień Informatyka i to jest akurat najnormalniejsze święto z dzisiejszych, bo mamy też na przykład Dzień Cyrku bez Zwierząt.
1: No ale to fajnie chyba, powinno się wspierać takie rzeczy, bo generalnie w Polsce jeszcze cyrki ze zwierzętami są legalne. Generalnie 5 lat temu zakazano lwów i tygrysów w polskich cyrkach, ale reszta zwierząt, które się pojawiają...
0: w zasadzie 5 lat temu.
1: Słucham?
0: Dość późno zakazali tego.
1: Dość późno, to generalnie z tego co pamiętam było, no teraz są protesty z tym związane i takie dość nieprzyjemne głosy, no bo jednak wykorzystywanie zwierząt w cyrkach, no jest takim tematem dość powszechnie kontrowersyjnym. Także dalej w Polsce można wykorzystywać chociażby wielbłądy, konie, tak z głowy mówiąc, małpy. No także
0: czy
1: mamy...
0: na przykład jakiś mieszkańców oceanów?
1: Mieszkańców oceanów, delfiny myślę, albo foki mogą się pojawiać w jakichś takich cyrkach tego typu.
0: A tak, przecież jest ten taki motyw z foką, która odbija sobie piłeczkę. A przecież powinna w tym czasie siedzieć w oceanie. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Oceanów także.
1: Najlepszego. Generalnie oceany, nie wiem czy dla ciebie, ale dla mnie są trochę przerażające.
0: Są zdecydowanie, no pokrywają ponad 70% powierzchni Ziemi i tak naprawdę są... w bardzo dużym stopniu niezbadane,
1: co tam siedzi, nie? Jest pełno filmów, które pokazują, co może tam być, nie? I niektóre to robią lepiej, niektóre gorzej, ale nie wiem, czy widziałeś taki film The Meg z Jasonem Stathamem, gdzie był po prostu był taki motyw, że był ogromny megalodon nagle się pojawił. Wiesz, megalodon to są te takie duże rekiny prehistoryczne.
0: Tak, właśnie patrzę sobie tutaj.
1: I tam było...
0: chyba odkryłem właśnie rabbit hole'a, na którym spędzę dużo czasu.
1: I to jest taki mega głupkowaty film generalnie, ale jest tak fajnie zrobiony pod względem takim technicznym, właśnie informatycy musieli się postarać, że naprawdę przerażający jest ten po prostu ocean przedstawiony i te wszystkie stworzenia i tak dalej, i ta głębia, ta ciemność po prostu, ta taka pustka, że nie wiesz co jest dalej.
0: No w zasadzie film może wydawać nam się głupi, no ale tak naprawdę... no nie wiemy, co tam siedzi w sumie.
1: No nie mamy pojęcia tak naprawdę, także to jest przerażające. Może są tam jeszcze jakieś megalodony, czy tam jeszcze była taka ogromna ośmiornica, pamiętam, w tym filmie.
0: No sam fakt tego, że te zwierzęta bardzo długo żyją, które żyją w oceanach, to coś tam się mogło zachować dziwnego.
1: O Jezu, nasz strach pomyśleć. Ja naprawdę szanuję tych wszystkich nurków, nie? Co tam po prostu chodzą po tych... pływają po tych wszystkich oceanach, nie wiadomo gdzie, i pobijają kolejne rekordy, nie? To trzeba mieć naprawdę supermocy, żeby to robić, myślisz?
0: Myślę, że tak.
1: Myślę, że tak.

0: Rano Meteor.
1: Mamy muzyczne wiadomości, informacje, ponieważ Dawid Podsiadło ruszył z swoją trasą. Już w tym tygodniu pojawi się w Poznaniu na Enea Stadionie, zaraz po Sanach, także jakby no, Bułgarska ma naprawdę sporo gości po tym, jak Lech Poznań skończył swój sezon i tak tam się pojawia mnóstwo ludzi, wuchta ludzi można powiedzieć, ale to nie jest najważniejsze, gdyż Dawid Podsiadło już zapowiedział, że swój nowy projekt i to z gościem, z którym nie miał jeszcze żadnej piosenki.
2: I z gościem dość nietypowym. Otóż na scenie w Chorzowie Dawid Podsiadło oraz Sobel zapowiedzieli powstanie wspólnego projektu. Przyszłoroczna płyta będzie częścią festiwalu Zorza, wspieranego przez T-Mobile. I to jest to, co mówiliśmy na pozanteniu, że T-Mobile robi mega dobre ruchy w ogóle marketingowe. Tak. I tutaj efektem jest na przykład ta płyta. Oni już doprowadzali kiedyś do crossów muzycznych, bo między innymi Kukon z Chodakiem jeszcze zrobili kiedyś nutę wspólną.
1: No i jeszcze Robert Lewandowski i Tomasz Kot w reklamie.
2: Było coś takiego?
1: tak, było. No co śpiewali, że jestem w T-Mobile, ja też T-Mobile, najlepszy sieć.
2: Okay.
1: To był Tomasz Kot i Robert Lewandowski, jeżeli się nie mylę. Myślę, że się
2: Jezu, faktycznie.
1: Nie mylę.
2: Tak, rok 2016.
1: O Jezu, ale pamięta, to jest akurat taka kolaboracja, której się nie zapomina.
2: A pamiętasz może, jak Sobel był kiedyś raperem?
1: Pamiętam, jak kiedyś był raperem. Pamiętam, że w ogóle ten początek jego kariery był taki bardzo nieudany pod względem PR-owym, że tam, nie wiem, czy pamiętasz, ale że wyszło na przykład, że Fiołkowe Pole było dziewczynie, którą zdradzi. Na koncertach był taki, że jakiś fan do niego podbił, chciał go ten, a on
2: tak,
1: pamiętasz, co tam krzyczał, także te dużo PR-owych strzałów w stopę, ale trzeba powiedzieć, że się zebrał z tego, zaczął robić trochę inną muzykę, już tak nie uderza w ten taki hip-hop, tylko raczej zebrał sobie ludzi, którzy taki bardziej artystyczną muzykę lubią i robi coś innego, więc trochę
2: zrobił to samo, co Tymek, tylko że lepiej.
1: Tylko że lepiej, tak, ale my wam przypomnimy o tych starych czasach, także mamy nadzieję, że Sobel w ogóle, jak byłem na koncercie Sanach w pracy, to się dowiedziałem, że Sobel ma na imię Szymon. Także panie Szymonie, mam nadzieję, że pan się nie obrazi, ale powspominamy trochę starych czasów, które my pamiętamy z liceum, chociażby jak się śpiewało Kinol. Pamiętasz?
2: Pijany jak bala, nie byłem u babci, nie był to komfort.
1: Chyba pamiętasz.

0: To był mało miasteczkowy od Dawida Podsiadło, no wcześniej leciał Kinol, także Sobel i Dawid Podsiadło, zobaczymy, czy...
1: To nie nas, tylko jakoś... Kinol, ziomek.
0: Jestem ciekaw, jak będzie...
1: Skumaj, ziomek.
0: Jestem ciekaw, jak będzie brzmieć ta ich wspólna płyta, bo mi tak aż tak nie pasują razem, ale zobaczymy, to są w sumie wielcy artyści, no szczególnie pod względem liczb, ale my o czym innym trochę mocno zmienimy temat, bo w Polsce mamy ustrój polityczny nazywany demokracją parlamentarną generalnie.
1: Też wiele osób na niego narzeka,
0: ale...
1: twierdzą, że powinniśmy mieć system prezydencki, niż kanclerski.
0: No, jeszcze są tacy, co monarchię by chcieli, na przykład pan JKM,
1: na przykład.
0: Z tego, co pamiętam, miał
1: pan
0: takie...
1: też GB.
0: GB, no oni mieli takie postulaty, no tak, ale czy my mamy aż tak powód, żeby narzekać na sam ustrój? No nie wiem, no są państwa, które mają bardziej skomplikowane ustroje, które też są takie dość nietypowe i my możemy się zastanawiać, ale wiecie, jak to w ogóle działa.
1: No tak, bo na przykład Andora ma współksięstwo parlamentarne, tak zwane, i polega to na tym, że władza reprezentacyjna jest dzielona pomiędzy dwójkę książąt, ale problemem jest to, że żaden z nich nie jest rodowitym Andorczykiem.
0: A kim są? A to są Hiszpanie pewnie.
1: No wyobraź sobie, że jesteś na przykład prezydentem Francji, wiesz, masz strajki, związki zawodowe, tam płoną samochody, bo PSG wygrało Ligę Mistrzów i nagle dostajesz wiadomość, że gratuluję panie prezydencie, został pan właśnie współksięciem Andory. A drugą osobą jest hiszpański biskup z diecezji Urgel.
0: A czyli bycie jakby współksięciem Andory to jest taki bardziej sidequest w życiu chyba, nie?
1: W życiu prezydenta Francji.
0: Że
1: bo
0: co?
1: Prezydent Francji zostaje tym współksięciem.
0: Ale on o tym wie? W sensie pan myśli, że o tym pamięta na co dzień?
1: Ale na co dzień pewnie nie.
0: Budzi się i ma takie, kurczę, muszę nad tą Andorą
1: muszę coś tam przepojechać w końcu.
0: No tak, i jakie są jeszcze takie, bo Andora to ciekawy temat, ale masz jeszcze coś?
1: No jest na przykład San Marino i tam mamy ekspresowych przywódców na 6 miesięcy. Mamy dwóch kapitanów regentów. Długość ich kadencji trwa właśnie 6 miesięcy. Wybory odbywają się w kwietniu oraz w październiku każdego roku. No i generalnie ci kapitanowie rządzą wspólnie, mają prawa weta przeciwko sobie. No i ten system miał po prostu zapobiegać powstawaniu dyktatury, stąd też ten bardzo krótki czas urzędowania. No i po pół roku tak naprawdę ci ludzie wracają do swojego normalnego życia i to często są jakieś takie totalnie casualowe zawody.
0: No tak, no jak powiedziałeś San Marino, to mi się przypomina Watykan, gdzie tak naprawdę nie ma demokracji, w sensie jest taka demokracja, do, po prostu tam rządy przejmuje ten, kto wygra konklawę, czyli papież. I tam generalnie tak,
1: tak
0: działa w Watykanie.
1: I to jest nietypowe, że nie dziedziczy on tronu po swoim ojcu, pomimo tego, że jest to właśnie monarchia absolutna, bo Watykan to jest kolejny przykład.
0: Tak, to
1: monarchii
0: jest...
1: absolutnej, która jest wybierana drogą elekcyjną, właśnie poprzez konklawę.
0: Tak, ale właśnie tylko przez biskupów i kardynałów, także to jest ciekawy przykład i tam właśnie głową państwa wtedy jest papież taką absolutną. Znaczy, no nie oszukujmy się, nie ma wiele decyzji do podejmowania, jeżeli chodzi o sam Watykan, bo tam
1: raczej to w miarę
0: że w mojej wsi mieszka podobna ilość ludzi niż w Watykanie.
1: Miałem śmieszną sytuację, że właśnie byłem w Rzymie i tak próbowałem obejść dookoła, tam ten Watykan był jakiś przebudowy i tak stoimy, patrzymy i czy to jest to? To już?
0: No tak.
1: Okazało się, że to już. To był Watykan.
0: No to jest bardzo małe państwo, ale jakże ważne w historii. Także mamy ósmą 06. Wy się dowiedzieliście, jakie są ciekawe ustroje. Na pewno jeszcze o tym będziemy mówić, bo tak wymyśliliśmy sobie z Kubą, więc musicie tego słuchać. A teraz papierowy księżyc.

0: warto, nie warto.
1: Słuchasz audycji 1800 oświecenia, to był Taco Hemingway.
2: Nieprawda, słuchacie Radia Meteor.
3: Nie, nie, nie, nie, szybkie sprostowanie.
2: Nie, Taco, jakby, bo znowu będziesz cenzurowany. Także uważaj sobie, wysłuchacie Radia Meteora, konkretnie poranka i mamy dla was informacje z Krakowa. Jeżeli jesteście mieszkańcami okolicznymi takiej miejscowości, no to musicie szukać konia, bo krakowskim ułanom uciekł koń Amarant.
3: Ogólnie tak, drogą prezydenta Krakowa zniknął również koń, 12-letni koń o umarszczeniu szarogniadym, chyba tak to się nazywa, koń należał
2: jakim?
3: Do...
2: jakim?
3: Jest maści skarogniadej.
2: A tak na oko jakie jest? No jest brązowy.
3: W kłębie mierzy około 1,65 m. Tak. To prawda. I zginął. Znaczy nie zginął.
2: Zaginął.
3: Krakowscy ułani szukają konia należącego do szwadronu imienia Józefa Piłsudskiego. No rzecz skandaliczna. Nie wiadomo co się stało, ale koń zniknął. Mamy zdjęcia poglądowe jak koń wygląda. No moim zdaniem jest czarny generalnie, Rochu.
2: Nie, no czarny?
3: On nie jest brązowy, no.
2: Dobra, nie, jest czarny, faktycznie.
3: Jest czarny. Leży obok mnie mój telefon, który jest czarny. Patrzę, tego konia są podobni.
2: Okej, no ja mam myszkę w ręce, która jest czarna. Faktycznie ten koń jest raczej tej barwy. Generalnie to jest różne.
3: Ja rozumiem, że gubić telefon albo myszkę, ale konia?
2: No nie, no konia to ciężko, duże są.
3: Konia z rzędem temu, kto zgubi konia.
2: Ale moja teoria jest taka, że ten koń był po prostu fanem prezydenta Krakowa dotychczasowego i po tym, jak został odwołany, to się obraził.
3: Albo był przeciwnikiem przewrotu majowego, no bo uciekł ze szwadronu imienia Józefa Piłsudskiego.
2: Może był Zadmowskim.
3: Być może siedzi w Berezie Kartuskiej.
2: Być może tak, także szukamy konia Amaranta, będziemy informować was, jeżeli się odnajdzie. Miejmy nadzieję, że tak będzie, a już za 3 minuty WUKTA wieści, więc zostańcie z nami.

Słuchajcie, pora na Wuchtę Wieści. Poprowadzą dla nas tę Wuchtę Wieści Dominika Seweryńska oraz Roch Orzechowski. Także zapraszamy.

0: rozbicie motorniczej.
1: Strefa płatnego parkowania na ogrodach.
0: Utrudnienia na moście Chrobrego.
1: Pogoda na dziś.
0: Do brutalnego incydentu doszło w sobotę około godziny 12.35 na pętli tramwajowej osiedle Sobieskiego w Poznaniu. Dowiedział się nasz reporter Stanisław Mazurczak. Jak ustalił 39-letni mężczyzna, bez żadnego powodu zaatakował motorniczą podczas wykonywania przez nią obowiązków służbowych.
2: Ten mężczyzna uderzył ją podczas utarczki słownej, a następnie rozbił butelkę i szkłem jej groził.
1: Mówi Radiu Meteor Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji. W trakcie zajścia uszkodzona została również szyba tramwaju. Na szczęście kobiecie nic się nie stało. Dodatkowo zachowanie mężczyzny zostało zakwalifikowane jako czyn chuligański.
0: Policjanci szybko zatrzymali sprawcę, który trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w komisariacie Poznań Północ.
2: Policjanci postawili temu zatrzymanemu mężczyźnie kilka zarzutów. Został postawiony zarzut gróźb karalnych, zarzut naruszenia nietykalności cielesnej oraz uszkodzenie szyby w tramwaju.
1: Obecnie zakończyły się czynności z udziałem prokuratora. Na wniosek policji i prokuratury sąd zastosował wobec 39-latka tymczasowy areszt.
0: Mężczyzna najbliższe miesiące spędzi w areszcie, a o jego odpowiedzialności karnej sąd rozstrzygnie w dalszym toku postępowania. Informacje zbierał Stanisław Mazurczak.
1: Rusza szeroko zakrojona reorganizacja ruchu związana z wprowadzeniem strefy płatnego parkowania na ogrodach. Już od jutra kierowcy parkujący na osiedlu muszą przygotować się na duże zmiany.
0: W pierwszej kolejności prace obejmą północną część osiedla. Całkowicie zmieni się organizacja ruchu na ulicy Wilkońskich, pojawią się wyznaczone miejsca parkingowe, a samochody będą mogły stać tylko równolegle do krawędzi jezdni. Podczas robót na danej ulicy obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się.
1: Znaki zostały już ustawione. Samochody pozostawione w strefie prac będą odholowywane na koszt właściciela.
0: Zmiana w organizacji ruchu na moście Chrobrego. Od dzisiaj ruszają prace związane z przebudową sieci wodociągowej.
1: Prace te koncentrować się będą na wschodniej części zbiegu ulic Wieżowej i Wyszyńskiego oraz Panny Marii i Wyszyńskiego. Tory jazdy i ciągi dla pieszych mogą ulegać przesunięciu w zależności od postępu robót.
0: Ruszył też remont ulicy Zajlanda na odcinku od ulicy Bukowskiej do Zwierzyneckiej, który potrwa około 2 miesiące. W trakcie prac remontowych możliwy będzie przejazd tylko w kierunku ulicy Zwierzynieckiej.
3: Pogoda w Radiu Meteor.
1: Wbrew temu pięknemu piorunowi, który właśnie usłyszeliśmy, dzisiaj nie czeka nas żadna burza, ponieważ będzie całkiem ładna pogoda. Aktualnie mamy aż 17, aż, może nie aż.
0: Nie no, całkiem aż, jest 8.30, to
1: właśnie,
0: cieplutko.
1: Jak na 8.30 to całkiem ciepło. Maksymalnie będzie dzisiaj do 23 stopni, najcieplej w godzinach 17 i 18.
0: Tak jest i wtedy może być trochę pochmurno, na razie jest raczej słonecznie, więc całkiem ładny dzień nas czeka. Wiatr 11 km na godzinę, więc taki stabilny, zwyczajny wiatr, a ciśnienie również zwyczajne 1021 hektopaskali, więc no spodziewajmy się raczej fajnego, przyjemnego, wiosennego dnia.

0: choć poruszyła morze.
1: Teraz omówimy sobie kandydatów wyborów do Krakowa, a ty, Rochu, powiesz, dlaczego zagłosowałbyś na Korona.
2: Nie powiem tego. Ja nie powiem, ja jestem apolityczny. Przynajmniej kiedy jestem redaktorem, to wtedy nie wypada mówić, na kogo bym zagłosował, nie?
1: Chyba tak.
2: No ale nie powiem, bo tak szczerze to pewnie na nikogo, ale jednak to jest tak z wyborami, że głosujemy, bo mamy taki obowiązek, że skoro możemy głosować, to wypada głosować. Także tak to będzie wyglądać, no bo w Krakowie, jak pewnie dobrze wiecie, odwołano pana Mizgalskiego z różnych powodów. Referendum poszło. To naprawdę mega duże wydarzenie, po prostu prezydenta takiego ogromnego miasta odwołać przez referendum.
1: To no się... właśnie, to jest chyba całkiem... Nie, w sumie chciałem powiedzieć, że to jest całkiem łatwe, ale nie jest łatwe odwołanie. I w ogóle jest taki paradoks w Polsce z tym związany, że na przykład, żeby kogoś nie odwoływać, kiedy jest opcja go odwołać, to po prostu trzeba nie iść na wybory, bo na przykład jeżeli pójdziesz na wybory i zagłosujesz przeciwko, to podbijasz frekwencję i tym samym zwiększasz szansę na to, że referendum będzie po prostu ważne, dlatego jeżeli na przykład nie chciałbyś odwoływać swojego prezydenta miasta, to lepiej, żebyś został w domu.
2: Po prostu.
1: I to jest takie trochę paradoksalne.
2: Dokładnie tak, tak jak samo jak było referendum prezydenckie Andrzeja Dudy, z tego, tak? Z Andrzeja Dudy? Tak.
1: Nie pamiętam, czy to było jego referendum.
2: No ale... No,
1: nie, to chyba było takie po prostu...
2: Okej, okay, ale promowane przez Prawo i Sprawiedliwość najbardziej, to wtedy właśnie było nieważne, więc jeżeli ktoś nie chciał, żeby ono w ogóle przeszło, to nie szedł
1: odmawiał
2: i nie mówił
1: karty,
2: nie, tylko odmawiał po prostu karty. Także tak to działa. A tutaj naprawdę zebrało się 175 tysięcy osób z Krakowa, czyli naprawdę mnóstwo ludzi, 30% frekwencji, także no, nie brzmi to łatwo. No i teraz pytanie, co dalej? No będą wybory oczywiście. Oczywiście i mamy kilku możliwych kandydatów i jedną z tych osób jest pani Marianna Schreiber. Przepraszam, ale nie wiem, jakoś mnie to bawi. Nie wiem czemu.
1: Marianna Schreiber za pośrednictwem X-a, platformy wcześniej znanej jako Twitter, a
2: tak
1: Twitter
2: jest.
1: Mamy od Tweet.
2: Tweet.
1: Bo to tak, chodzi o tego ptaszka, który
2: no tak,
1: tak robi.
2: Tak.
1: Ale oprócz niej wystartuje również Marian Banaś, z kolei kandydatką bezpartyjnych samorządowców Małopolski będzie Grażyna Zofia Świat.
2: Fajne.
1: Grażyna Zofia Świat, bardzo fajne w sumie i imiona, i nazwisko pasuje. Koronę Konfederację Korony Polskiej będzie reprezentował Michał
2: Klimek,
1: Partię Razem Aleksandra
2: Owca.
1: Bartosz Bochenczak to Nowa Nadzieja i Michał Drzewnicki, Prawo i Sprawiedliwość, nie wiadomo jeszcze co.
2: Bartosz Bochenczak to Konfederacja.
1: Tak.
2: A Nowa Nadzieja,
1: bo on jest sekretarzem Nowej Nadziei, ale
2: tak.
1: Startuje z ramienia Konfederacji. Nie wiadomo jeszcze, co będzie z partią rządzącą i Lewica też chyba nie wystawiła swojego kandydata, z tego co widzę.
2: Więc razem
1: prawdopodobnie trwają rozmowy i no być może KO i PSL wskażą wspólnego kandydata.
2: No jest taka szansa, no, że jeszcze tam koalicja będzie
1: wiążąca.
2: Wystawi
1: kogoś wspólnego po prostu, tak.
2: Tak,
1: to będzie, myślę, duży sprawdzian generalnie te wybory w Krakowie przed przyszłorocznymi wyborami, no i na przykład właśnie pod kątem tego zastanawiania się, czy koalicja wystartuje osobno, czy wystartuje wspólnie jako koalista 15 października, no to myślę, że te wybory w Krakowie mogą dużo pokazać i być może tam właśnie będą oni chcieli przetestować taką wspólną listę.
2: Tak jest, no zobaczymy, czy to się uda. Koalicja, w ogóle tak zauważyłem, że oni zwlekają bardzo często z tym wystawieniem, tak znamy już kandydata.
1: Oni też nie mają trochę pecha do prezydentów.
2: Trochę tak, czekają nadal na kandydata na premiera.
1: Znaczy... No i w końcu Miszalski był kandydatem wspieranym przez koalicję, no i został odrzucony, więc tutaj pewnie dużo zastanawiania się i planowania będzie.
2: Tak, zobaczymy, co będzie z Krakowem, a co jest teraz w Radiu Meteor, Kings of Leon z piosenką Sex on Fire.

0: Znowu wracamy z tematem sztucznej inteligencji, dlatego że no, sztuczna inteligencja nas
1: zabiera
0: już tak otacza
1: innym ludziom.
0: No trochę tak, szczególnie teraz, ale generalnie dwa kontrowersyjne tematy teraz zbieramy w jedno, czyli sztuczną inteligencję
1: i
0: szczepionki. Szczepionki już trochę przestarzały temat kontrowersyjny, no bo nie ma już korona świrusa, tylko teraz jest jakiś nowy, ale chyba na razie nic z nim się nie dzieje, więc szczepionki trochę zeszły na drugi plan w dyskusjach internetowych i nie tylko, ale okazuje się, że naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge stwierdzili, że zrobią szczepionkę na podstawie tego, co wymyśli AI, czyli dali mu po prostu kody genetyczne różnych wirusów, właśnie w tym koronawirusów, i dzięki temu AI mogło stworzyć super antygen, tak tutaj zostało to nazwane. Przeprowadzono pierwszy test, który sprawdza, czy ta szczepionka będzie już bezpieczna. Podobno jest, chociaż to wiadomo, tutaj też trzeba się poradzić ekspertów, czy tak będzie.
1: Ostatnio tak jeszcze a propos koronawirusa, mam krótką historyjkę do opowiedzenia.
0: Słuchamy.
1: Prenumerata Gazety Wyborczej jest teraz za złotówkę na miesiąc i korzystając z tej okazji przeczytałem sobie artykuł archiwalny, który chciałem już od dawna przeczytać, o legendach miejskich, między innymi o Czarnej Wołdze. I tam w tym artykule z 2004 roku jest opisana właśnie legenda miejska o rozprzestrzenianiu się wirusa SARS.
0: SARS.
1: I ja na moment zapomniałem, że to jest artykuł z 2004 roku, no i później połączyłem SARS-CoV-2, czyli że COVID i że SARS, że już w 2004 roku na przykład istniały legendy miejskie związane z COVID-em i z rozprzestrzenianiem się COVID-a, to szczególnie w Azji. No i jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że po właściwie 17 latach to stanie się naprawdę.
0: I stało się po tym, bo ktoś z Chin zjadł nietoperza. Przynajmniej taka jest teoria.
1: Na targu w
0: Mega śmieszne. Ale to jest zabawne, nie? Że siedzisz w domu przez rok i potem się dowiadujesz, że to dlatego, że ktoś zjadł nietoperza. Znaczy, że jest taka szansa. To chyba nie jest oficjalna wersja, ale całkiem zabawne.
1: No właśnie, czy w ogóle wiadomo, co tam się w końcu stało? Tak?
0: Nie, no wiadomo, że chodziło o Wuhan, tak?
1: Wuhan, tak.
0: Z Wuhanu. Nie wiem, czy to było laboratorium w końcu, ale chyba nie ma takiej oficjalnej wersji, są tylko teorie. No teoria jest taka, że...
1: Teoria jest zdecydowanie dużo.
0: Teoria jest taka, że za jakiś czas możemy się szczepić tym, co wymyśli sztuczna inteligencja. No i pojawia się kolejne pytanie, czy to już trochę nie za daleko, czy jednak to nie są sprawy na tyle ważne, żeby jednak powierzać je ludziom, którzy się na tym znają. Czy może jednak ta sztuczna inteligencja jest na tyle dobra, że może...
1: Żeby pisać książki za Olgę Tokarczuk.
0: Słucham?
1: Żeby pisać książki za Olgę Tokarczuk.
0: No myślisz, że lepiej było, jakby właśnie AI pisał książki za Olgę Tokarczuk, czy jakby nam szczepionki wymyślało?
1: Szczepionki. Bo ja lubię Olgę Tokarczuk.
0: Dobrze. No nie, no, sztuczna inteligencja nie wygra ci Nobla, nie?
1: No,
0: chociaż...
1: Tak, no w sumie wtedy jeszcze jej nie było, ale no zobaczymy w sumie, jak to będzie. Jak tworzy szczepionki, to może i Nobla. Ale na pewno nie stworzy takiego bangera jak Bubble Tea.
0: Na pewno nie.

of duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Jest godzina 9:11, 9:11.
1: To prawda, jest godzina 9:11.
0: Zastanawialiście się, czy wchodzić teraz na antenę i czy nie był dobry pomysł.
1: Myślę, że nie. Jednak nie. Mamy taką porę, taką ciepło-zimną, bym powiedział. I generalnie mam dzisiaj pytanie, jaką najbardziej lubisz taką porę roku?
0: Wiosnę, ale wtedy mam alergię, ale lubię też lato i lubię też pierogi ruskie, a pierogi ruskie stały się ostatnio tematem rosyjskiej propagandy, która zastanawia się, skąd w nas tyle rusofobii, skoro lubimy pierogi ruskie. No ale... Również agencja RIA Nowosti podaje, że oni próbują przekonać Rosjan, że tak naprawdę wcale nie jesteśmy rusofobami, ponieważ ta próba zmiany pierogów ruskich na pierogi ukraińskie okazała się niepowodzeniem. No i tutaj na przykład ikoniczny lokal pierogi Utani, który jest niedaleko naszego wydziału, on serwuje pierogi ukraińskie.
1: Tak, a to jest to w ogóle inne, czy to jest to samo, tylko zmieniona nazwa?
0: To jest to samo, tylko zmieniona nazwa i zawsze właśnie to były pierogi ruskie, teraz znacznie częściej są pierogami ukraińskimi, ale one chyba są sprzedawane jako ukraińskie w wielu miejscach. W sensie teraz to się zmieniło, ale generalnie tak w samym założeniu pierogi ruskie i pierogi ukraińskie to było trochę coś innego, tylko teraz to się rozmyło.
1: No tak, tylko że generalnie pierogi ruskie to nie jest od słowa Rosja, tylko od Rusi Czerwonej, czyli od krainy takiej, gdzie...
0: Naprawdę?
1: No tak, więc to też, pamiętam, były z tym oczywiście po wybuchu wojny kontrowersje, czy zmieniać tą nazwę i dużo osób mówiło, że no po co, skoro to nie jest, że rosyjskie pierogi, tylko nazywają się z jakiegoś powodu ruskie, bo chodzi o Ruś, a nie o Rosję. I generalnie tak jest, ale dalej ta... No nie wiem, czy to można nazwać cezurą.
0: Tak, to chodzi o krainę geograficzną na zachodzie Ukrainy.
1: Tak jest, także...
0: To jest też zabawne na przykład w kontekście tego, jak Rosjanie próbują przekonywać, że Ukraina nie ma swojej historii, że to Ukraina pochodzi od Rosji, jest zupełnie na odwrót, to Rosja pochodzi od Ukrainy.
1: No tak, no bo Ukraina to tak naprawdę kiedyś po prostu była Ruś Kijowska, między innymi.
0: I z tego później stała się Rosja i Rosjanie nie chcą pamiętać o tym, że ich... początki to jest właśnie fakt bycia Rusią Kijowską, a później bycia jakby takim państwem wasalnym dla Imperium Mongolskiego.
1: No tak, no więc w sumie no, pierogi ruskie nie powinny być w taki sposób cenzurowane, bo to jest od Ukrainy, tylko od dawnej nazwy Ukrainy zasadniczo. No to jak jest? Jak jest teraz?
0: No teraz jest tak, że w sumie te pierogi no różnie jest, ale na przykład internauci mają opinię. Jeden z internautów pisał, pierogi smakują najlepiej z łzami Rosjan. I to jest zabawne.
1: No to dobrze, to smacznego w takim razie, jeżeli lubisz takie pierogi, to spoko. Może one są po prostu gotowane w garku z łzami w Rosjan zamiast wody z kranu w takim razie. Może tak pan sobie robi, myślisz?
0: No, ja życzyłbym sobie, żebyśmy tak robili.
1: Dobra, no to trochę za dużo tych dyskusji. Może przejdziemy do czegoś przyjemniejszego, czyli do utworu Miu i Zali, dopóki się nie znudzisz.
2: Ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzin.

0: dishes, I feel.
1: Autopromocja.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? Audycje Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
3: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00.

0: Słuchasz Radia Meteor. Uwaga, uwaga. Na dzisiejszą Pętę Sportu zapraszają
1: Jakub Lubawy
0: i Roch Orzechowski.
1: Kończą się pieniądze na przebudowę Camp Nou. Według różnych wyliczeń ma brakować 300 do 400 milionów euro na pożyczkę. Dotychczasowe środki, które zostały pożyczone od Goldman Sachs, już są na wyczerpaniu. No i to wszystko dość komplikuje kwestię właśnie dokończenia tej przebudowy stadionu, na który Barcelona wróciła już w listopadzie ubiegłego roku, no kiedy jeszcze dodamy do tego fakt, że klub ściągnął nowego zawodnika, Antonego Gordona, tak za 80 milionów. No to robi nam się trochę taka karuzela finansowa. Nie wiadomo do końca, jak to się stanie, tym bardziej, że władze klubu, Joan Laporta, zapowiada, że to jeszcze nie koniec transferów.
0: No, generalnie wracamy do tego tematu. Nie wiem, kiedy ostatnio Barcelonie nie brakowało pieniędzy na coś, na cokolwiek.
1: No, bo nawet w 2015 roku, kiedy sięgali po trofeum Ligi Mistrzów, no, to też brakowało pieniędzy. Tylko wtedy były wyniki sportowe.
0: Wtedy tak.
1: Teraz są, ale trochę mniejsze.
0: Teraz są trochę mniejsze, nie jest aż tak źle, ale no z tą Barceloną jest naprawdę zabawna sprawa. To wydawanie pieniędzy na piłkarza, takie dość, wydawałoby się, nie do końca może rozważne w tym momencie. Szczególnie tak szybko, kiedy jeszcze przebudowa Camp Nou nie jest gotowa. No nie wiem. Znaczy wiem, że Laporta...
1: Pytanie, co musiałoby się stać, no bo ale... chyba nawet za zdobycie Ligi Mistrzów się nie dostaje aż takich pieniędzy.
0: Aż takich nie, ale pamiętasz w ogóle, jak Laporta przychodził do tego klubu i ciągle było, że dźwignia transferowa odpalana, pierwsza, druga, trzecia, nie?
1: Tak, no miał w ogóle Messi wracać tam. No było wiele różnych postulatów, nie tylko te dźwignie finansowe słynne już.
0: No tak, no Julian Alvarez to już od 2 lat przychodzi do Barcelony za te 150 milionów, nie?
1: Podobno chce.
0: No to fajnie, że chce.
1: Ma też podobno klauzulę 120 na odejście, no Barcelona zaoferowała 100. Zobaczymy, czy uzbiera się 120 milionów. Wtedy to już będzie 200 milionów wydanych na dwóch zawodników. Nie wiem, czy Barcelona ma takie pieniądze.
0: Szczególnie,
1: że jeszcze wtedy pewnie przydałby się jakiś obrońca środkowy.
0: Nie, no już nie
1: przesadzaj. Może Eric Garcia znowu będzie grał wszędzie. Może on na dziewiątkę.
0: Chyba tak. No ciężko tutaj, jeżeli chodzi o Barcelonę, żeby jej fani byli w raju, no musieliby chociażby zdobyć Ligę Mistrzów albo cokolwiek, bo no ta La Liga jest bardzo fajna i fajnie, że znowu wygrali z Real Madryt, że pokonują ich ciągle, ale kibice chcą czegoś więcej, także może kiedyś trafimy do tego raju fani FC Barcelony, a o raju zaśpiewa teraz Coldplay.

0: Godzina 9.30 wybije za 10 sekund, a to oznacza, że przyszedł czas na drugą WT Wieści, którą przeprowadzą dla Was Dominika Seweryńska oraz Roch Orzechowski. Uprzejmie zapraszam.
1: Wypadek na Głogowskiej.
2: Kontrowersje wokół baneru Lecha Poznań.
1: Lednica 2000.
2: Tramwaj upamiętnia poznański czerwiec.
1: Wczoraj doszło do tragicznego wypadku na ulicy Głogowskiej. Przebieg zdarzenia oraz jego skutki opisuje podkomisarz Łukasz Paterski.
3: Wczoraj około godziny 23.30 służby, w tym policjanci, otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na ulicy Głogowskiej w Poznaniu. Tam na ten moment z niewyjaśnionych przyczyn kierujący Volkswagenem Polo, jadąc w kierunku Poznania, na łuku drogi zjechał na lewe pobocze, przeciął pas zieleni, wjechał na przeciwległą jezdnię, a następnie doprowadził do zderzenia czołowego z pojazdem marki BMW, który poruszał się lewym pasem drogi dwujezdniowej jednokierunkowej. W wyniku tego zdarzenia cztery osoby trafiły do szpitala, dwóch mężczyzn z Volkswagena oraz kobieta i mężczyzna z BMW. Późno w nocy otrzymaliśmy informację, że życia pasażera z Volkswagena Polo nie udało się uratować. Kierujący jest w stanie ciężkim. Osoby z BMW na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo utraty życia. Policjanci wciąż pracują przy tym zdarzeniu. Ustalone są dokładne okoliczności i dane uczestników tego wypadku. Głogowska w tej chwili jest całkowicie przejezdna. Podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
2: Materiał przygotował Stanisław Mazurczak.
1: Z okazji zdobycia przez Lecha Poznań 10. Mistrzostwa Polski na budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zawisł ogromny baner w klubowych barwach.
2: Inicjatywa była szeroko komentowana przez kibiców i mieszkańców miasta. Poparcie dla tej realizacji wyrażał m.in. wiceprezydent Poznania Marcin Gołek, podkreślając wyjątkowy charakter sportowego sukcesu kolejorza.
1: Teraz sprawą zajmuje się jednak Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Urzędnicy wszczęli postępowanie i zwrócili się do miejskich służb o sprawdzenie, czy przy montażu banera dopełniono wszystkich wymaganych procedur.
4: Uzyskaliśmy informację z Wydziału Urbanistyki właśnie, że inwestor tego nośnika umieszczonego na budynku Uniwersytetu Ekonomicznego nie dokonał wymaganego przepisami prawa budowlanego zgłoszenia, tak? Czyli w świetle przepisów prawa budowlanego mamy do czynienia z samowolą budowlaną.
2: Mówi Radiu Meteor Paweł Łukaszewski, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Kontrola objęła również zgodność reklamy z poznańską uchwałą krajobrazową.
1: Wątpliwości urzędników wzbudziły m.in. rozmiary nośnika umieszczonego na elewacji budynku. W środę do Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Lecha Poznań wysłano wezwania do złożenia wyjaśnień.
4: Jeżeli inwestor nie złożył skutecznego zgłoszenia do Wydziału Urbanistyki w sprawie umieszczenia tego nośnika na fasadzie budynku, no to wtedy niestety będę zmuszony wydać decyzję nakazującą usunięcie tego nośnika z budynku Uniwersytetu Ekonomicznego. Natomiast jeżeli okazałoby się, że jednak takie zgłoszenie zostało skierowane do Wydziału Urbanistyki, no to wtedy oczywiście postępowanie będzie umorzone.
2: Postanowiliśmy skontaktować się także z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Rzeczniczka uczelni poinformowała nas, że zgodnie z zawartą umową, organizatorem całej inicjatywy jest Lech Poznań i to właśnie klub powinien odpowiadać na pytania dotyczące przedsięwzięcia.
1: Jak wynika z nieoficjalnych informacji, Lech Poznań zamierza przedstawić dokumenty mające potwierdzać, że odpowiednie wnioski i zgłoszenia zostały wcześniej skierowane do właściwych instytucji.
2: Na odpowiedź uczelni klubu urzędnicy czekają 7 dni od momentu doręczenia wezwania. Informacje zbierał Stanisław Mazurczak.
1: Dziesiątki tysięcy młodych ludzi z całej Polski przybyły dziś nad Jezioro Lednickie, by wspólnie świętować wiarę podczas jubileuszowej 30. edycji ogólnopolskiego spotkania Młodych Lednica 2000.
2: Hasłem tegorocznego spotkania jest Genesis. Lednica, która zaczęła się w 1996 roku jako jednorazowe wydarzenie, stała się jedną z największych i najważniejszych inicjatyw młodzieżowych w Polsce. Co roku przyciąga tłumy, które chcą w wyjątkowej atmosferze modlić się, uwielbiać i doświadczać żywej wiary.
1: Lednica od lat pozostaje największym otwartym kościołem w Polsce i miejscem, gdzie młodzi ludzie spotykają się z Bogiem i ze sobą nawzajem.
2: Na poznańskie tory wyjechał specjalny czarno-czerwony tramwaj, którego celem jest upamiętnienie poznańskiego czerwca. W tym roku mija 70 lat od tego wydarzenia, dlatego miasto Poznań rozpoczął ogólnopolską kampanię w tym temacie. Czarny czwartek był pierwszym masowym butem w okresie przeciwko rządowi PRL-u.
1: Podczas protestu zginęło kilkadziesiąt osób, a miasto Poznań stworzyło słuchowisko na temat tego tragicznego wydarzenia. Kod QR do słuchowiska można znaleźć na wybranych przystankach. Tramwaj będzie miał numer boczny 444 i będzie kursować z Górczyna na Zawady.
5: Cześć, tu Fismul. Słuchacie Radia Meteor.
6: Radio Meteor.

0: Czas na tłumaczenie piosenek. Nie ma Wojtka, który wymyślił ten segment, ale zrobimy to dla niego z myślą właśnie o nim. Mam piosenkę. Jakub, ty też masz piosenkę?
1: Mam.
0: Tym razem będę ją znał. Obiecuję.
1: No, mam nadzieję.
0: Obiecuję. Ty moją na pewno będziesz znał, bo to jest znana piosenka, dlatego będziesz ją znał.
1: No dawaj.
0: Dobra. Czy to jest prawdziwe życie, czy tylko fantazja? Złapany w lawinę, nie ma ucieczki przed rzeczywistością. Otwórz swoje oczy, popatrz na niebo i zobacz. Jestem tylko biednym chłopcem, nie trzeba mi współczucia. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Czasem lepiej, czasem gorzej. Gdziekolwiek mnie wiatr poniesie, nie ma dla mnie znaczenia. Dla mnie. Jak tam?
1: Nie mam pojęcia. Metallica, Nothing Else Matters?
0: Nie, ale jest jakiś trop. Jest to zbliżone czasowo, powiedzmy, ta piosenka do tej.
1: O, Jesus.
0: To jest coś starszego generalnie.
1: Jesteś w stanie coś jeszcze mi zapodać?
0: Jestem w stanie, tak próbuję znaleźć fragment, który nie będzie taki łatwy. Dobra, tu jest jedno słowo, którego ci nie przeczytałem, bo będzie za łatwe i tak. Właśnie zabiłem człowieka, przyłożyłem pistolet do jego głowy, pociągnąłem spust i jest martwy. Życie się dopiero zaczęło, lecz teraz zrobiłem to i wszystko przepadło. Nie chciałem sprawić, żebyś płakała. Jeśli nie wrócę do tego czasu jutro, idź dalej, jakby nic nie miało znaczenia.
1: Jezu, wiem, co to jest za piosenka.
0: Wiesz?
1: Wiem, ale nie pamiętam tytułu, ale...
0: A zespół? Znaczy, no, podpowiedź, że to jest zespół.
1: Nie przypomnę sobie, ale wiem, znam to.
0: Dobra, no to ostatnia podpowiedź w takim razie. Przecież jestem tylko biednym chłopcem i nikt mnie nie kocha. On jest tylko biednym chłopcem z biednej rodziny. Oszczędź mu życie za tę potworność. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Wypuśćcie mnie. No nie wiesz?
1: Nie wiem.
0: Jeszcze, no to, a chcesz zgadnąć, czy mam ci powiedzieć?
1: Chcę zgadnąć.
0: Galileo Figaro. Tego się nie przetłumaczę akurat na polski, chyba się nie da.
1: Nie wiem, nie mam pojęcia.
0: Dobra, no to uwaga, no to ostatnia rzecz, bo inaczej to się obrażę na ciebie. Mamo, właśnie zabiłem człowieka. Żyłem pistolet do jego głowy.
1: Queen.
0: Tak.
1: A tytuł piosenki?
0: No.
1: Nie zgadnę, nie pamiętam.
0: Bohemian Rhapsody.
1: O Boże, ale wstyd.
0: Okej, no myślę, że będzie łatwiejsze, ale nie szkodzi. Dobra, to teraz twoja kolej. Może ja będę znał.
1: Obniżę loty.
0: No.
1: Masz w razie czego koło ratunkowe w postaci Bartka Łęczuka.
0: Jest z nami, to prawda.
1: To będzie tłumaczenie z angielskiego na polski.
0: Okej.
1: I got something for concentration like Ritalin. All of my clothes are made in Italy.
0: Okej. Chyba
1: you
0: wiem.
1: You get beaten today, so call me Vitali.
0: Okej.
1: Shout out to all of those who got closed up. Call me Vitali. They're greeting us and our men were shooting.
0: Krótka piłka. Short ball, tak zwany.
1: No to jest simple. To jest przetłumaczone.
0: To jest, jak jest przetłumaczone?
1: The math is simple.
0: The math is simple.
1: You either.
0: Tak. To jest oczywiście Sebastian Alvarez z Vitali.
1: Tak jest.
0: Brawo, dobrze. Czyli w końcu znałem jakąś twoją piosenkę. Cieszę się z tego niesamowicie. Także pozdrawiamy redaktora Piasnego. Jest 9:46, także niedługo się z wami pożegnamy, ale jeszcze trochę wam puścimy fajnej muzyki.
2: Kto późno wstaje?

0: Wszystko, co piękne, kiedyś się kończy po, no tym razem nie 3 godzinach, tylko 2, no przez to, co mówiliśmy, przez sytuację
1: tak,
0: poranną.
1: Słuchajcie, był alarm w Meteorze, w Akademiku, w którym teraz właśnie urzędujemy i będziemy tu urzędować, będziemy tu miażdżyć kokosy.
0: Kokosy będziemy miażdżyć, dobrze. No i tak, więc mamy nadzieję, że wszystkie osoby, które są obudzone o 6.40 już sobie smacznie śpią, albo chociaż to jakkolwiek odespały.
1: Albo na zajęciach, cokolwiek. No, może zjadły dobre śniadanie z tej okazji.
0: No tak, no mamy nadzieję, że po prostu lepiej mija im ten czas, niż się na to zapowiadało i mamy nadzieję, że z wami też wam dobrze. Czas minął, jest 9.54, więc się żegnamy, przekazujemy zaraz pałeczkę naszym prezenterom na Kto Późno Wstaje, Julii Cichej oraz Alicji Rychlewicz, także bądźcie z nimi, a my dziękujemy. A kto dziękuje konkretnie?
1: Jakub Lubawy.
0: I Roch Orzechowski. Dziękujemy i pozdrowienia. Nie powiem, nie chciałem tego mówić.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Autopromocja.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska nie gotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
5: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? Audycje społeczne kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
6: Autopromocja.
7: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
8: Wybiła 10 w Radiu Meteor.
9: Kto późno wstaje?
3: Dzień dobry, godzina 10, więc melduje się skład Kto Późno Wstaje, jeszcze bez Alicji Rychlewicz, ale zaraz do nas dołączy, a z tej strony Julia Cicha. Mam nadzieję, że trochę zostanę z wami do tej 13. Jak wam minął poranek? Jak się czujecie, możecie nam znać na naszych social mediach. Jest obecnie na dworze dość ciepło, mam nadzieję, że będzie całkiem gorąco, jeśli zostaniecie z Radiem Meteor.

0: na noże, nie, przepraszam, Anuszka Krzysztofa Zalewskiego, już troszkę wyprzedzam czasy, ale niespokojnie, tutaj jesteśmy z wami na bieżąco. Co dzisiaj jest za dzień? Dzisiaj jest 8 czerwca i?
1: I mamy na przykład Dzień Informatyka. Dzisiaj można opowiedzieć jakiś żart o informatyku. Z pomocą przychodzi forum pasjainformatyki.pl, która podaje taki suchar. Myślę, że bardzo się spodoba naszemu sekretarzowi redakcyjnemu Szymonowi Kołaskiemu. Jaki jest zorientowany obiektowo sposób na zdobycie fortuny?
0: Jaki?
1: Dziedziczenie.
0: Szczerze, uderza mocniej niż się spodziewałam i myślę, że jak najbardziej powinno wejść tutaj do portfolio naszych ulubionych komików. A my co? My życzymy w takim razie wszystkim informatykom co najlepsze, żeby mogli klikać w ten komputer po prostu bez problemów i zawsze mogli znajdywać bugi, nieważne w jakim kodzie grzebią.

0: poza świętami również wiele osób obchodzi dzisiaj imieniny i imieniny, które zobaczycie na wyświetlaczu w tramwaju dzisiaj, to Seweryn i Medard. Medarda żadnego jednak nie znam.
1: Ja też żadnego Medarda nie znam, no i widać musi się to zmienić, no bo komuś trzeba życzyć to wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Ale za to Seweryna myślę, że chociaż jednego każdy kojarzy, a jak nie, no to zaraz możecie usłyszeć na antenie Radia Meteor najpiękniejsza właśnie Seweryna Krajewskiego.
0: A już za chwilę o 10.30 w Uchtawieści Roch Orzechowski i Dominika Seweryńska.

0: Godzina 10.30 już za 3 sekundy na zegarze. To oznacza ostatnią na dzisiaj WT Wieści, którą poprowadzą
1: Dominika Seweryńska i Roch Orzechowski.

0: ostatnio ukulele,
1: konferencja o zdrowiu dla seniorów,
0: Polska pod ciśnieniem,
1: pogoda na jutro.
0: Po 10 latach grania, śpiewania i wspólnego muzykowania zakończył się festiwal Cały Poznań Ukulele. Jubileuszowa 10. edycja była jednocześnie ostatnią odsłoną wydarzenia, które przez lata wyrosło największy w Europie darmowy festiwal poświęcony ukulele.
1: Przez 4 dni Plac Wolności oraz Klub Muzyka na Nowo wypełniały koncerty, warsztaty i spotkania muzyków z Polski oraz zagranicy. Na scenach wystąpili artyści m.in. z Francji, Włoch, Niemiec, Portugalii, Czech czy Stanów Zjednoczonych. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem Party Time. Hej.
2: Nazwałem to festiwalem, bo nie miałem innego słowa, żeby to ująć, ale nie do końca nawet słowo festiwal mi pasuje. To jest po prostu czas, dobry czas w towarzystwie fajnych, sympatycznych, uśmiechniętych ludzi i tego instrumentu, ukulele, który tak naprawdę też nie jest chyba tutaj najważniejszą rzeczą w tym festiwalu, jest kluczem, magnesem, interfejsem. Przez niego po prostu ściągamy i integrujemy ludzi.
0: Mówi Piotr Kończal, twórca i organizator festiwalu. Pomysł na wydarzenie narodził się po wizycie organizatora na festiwalu Ukulele w Pradze. Z roku na rok poznańska impreza rosła, przyciągając coraz więcej artystów i uczestników. Oprócz koncertów organizowano również bezpłatne warsztaty oraz wspólne granie dla początkujących i zaawansowanych muzyków.
2: Kończymy festiwal, bo rzeczy należy kończyć. I to jest jedyna odpowiedź, tu nie ma żadnego drugiego dna. Po prostu 10 lat, 10 edycji. To jest naprawdę szmat czasu, naprawdę zrobiliśmy, wierzę w to gorąco, dużo dobrego, cieszymy się z tego bardzo, ale ja uważam, że każdą rzecz trzeba świadomie w pewnym momencie skończyć. Żyjemy w czasach przesytu, dostępności i tych inicjatyw jest mnóstwo. Festiwal w tej formie zamykamy i dajemy przestrzeń, żeby inne inicjatywy mogły się rozwijać.
1: Dodaje Piotr Kończal. Organizatorzy podkreślają, że festiwal od początku miał być przede wszystkim miejscem spotkań i integracji ludzi, których połączyła muzyka.
0: Po 10 edycjach projekt przechodzi do historii, pozostawiając po sobie tysiące uczestników i jedną z najbardziej rozpoznawalnych muzycznych inicjatyw w Poznaniu. Materiał przygotował Stanisław
1: Mazurczak. Poznań zaprasza konferencję poświęconą zdrowiu i bezpieczeństwu seniorów. Wydarzenie odbędzie się 11 czerwca w sali białej Urzędu Miasta Poznania. Organizatorzy, a więc Poznańska Straż Miejska oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych, przygotowali program, który łączy praktyczną wiedzę z tematami bliskimi codziennemu życiu osób starszych.
0: Spotkanie zostało podzielone na 3 główne bloki tematyczne. Pierwszy poświęcony będzie zdrowiu i aktywnemu stylowi życia. Druga część konferencji skoncentruje się na bezpieczeństwie. Ostatni blok poświęcony zostanie miejskim inicjatywom skierowanym do osób starszych.
1: Seniorzy będą mogli poznać ofertę programów aktywizacyjnych, dowiedzieć się więcej o działalności Miejskiej Rady Seniorów oraz zapoznać się z projektami przygotowanymi specjalnie dla mieszkańców po 60 roku życia.
0: Do Poznania dotarła profilaktyczna akcja Polska pod ciśnieniem. Dzisiaj od godziny 10 do 16 w mobilnym gabinecie będzie można za darmo wykonać EKG i zmierzyć ciśnienie na rynku Łazarskim.
1: Nadciśnienie dotyczy około 11 milionów Polaków, czyli co trzeciego dorosłego obywatela Polski. Celem akcji Polska pod ciśnieniem jest zwiększenie społecznej świadomości i promocja regularnych badań profilaktycznych. Akcja dotrze łącznie do 12 polskich miast, a finał będzie miał miejsce w Krakowie.
0: Ruszył także Narodowy Licznik Ciśnienia. Każdy może wejść na stronę kampanii Ziko dla Zdrowia, aby wpisać swój wynik pomiaru i dołączyć do ogólnopolskiej mapy zdrowia.
3: Pogoda w Radiu Meteor.
1: Niestety jutrzejszy dzień nie zapowiada się tak ładnie jak dzisiaj, ponieważ mimo tego, że będzie taka sama temperatura, czyli 23 stopnie Celsjusza w ciągu dnia, no to będziemy mieć niewielkie opady deszczu od godziny 11 aż przez większość dnia.
0: Tak jest, no przynajmniej noc nie będzie aż taka zła, nie ma padać, ma właśnie padać w ciągu jutrzejszego dnia, także z dzisiaj na jutro jeszcze nie będzie tak tragicznie, ale będzie pochmurno, będzie deszczowo, także no trochę gorzej niż dzisiaj, czekamy w końcu na to lato, może kiedyś nadejdzie.
4: Czy to powody, żeby odwoływać jakieś plany jutrzejsze na grilla?
0: Nie, ja ostatnio robiłem grilla w deszczu, da się.
4: No i pięknie.
0: No i pięknie.
3: Autopromocja.
5: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
6: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil. Zapraszam Was na katalogi pod ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
7: Autopromocja.
8: Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
9: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
8: I Dawid Korbaczyński.

0: Radio Meteor.
1: Nigdy nie ma drugiej okazji, żeby zrobić pierwsze wrażenie, jak pisał Andrzej Sapkowski w Mieczu Przeznaczenia, czyli z tej serii Wiedźmin. I jak myślisz, Julia, jak ważne jest to pierwsze wrażenie dla ciebie?
2: Jest bardzo istotne, ponieważ dla mnie Andrzej Sapkowski wywarł pierwsze wrażenie takie, że bardzo oponował przy produkcji nowych gier Wiedźmin i to był moment, w którym ja się o nim dowiedziałam. Także nie zrobił na mnie dobrego pierwszego wrażenia, trzeba przyznać.
1: Może być, że taki miecz obusieczny, że mu się trochę przez ten cytat odbiło w takim razie.
2: Od własnej broni zginął, no.
1: Dosłownie od własnej broni, od własnego miecza.
2: No, nie na
1: wiem,
2: to chodzi.
1: Nie wiem, czy było to mu przeznaczone, ale z pewnością jest to takie poetyckie. Myślę, że mu by się spodobało jednak. Może nie tak bardzo jak pieniądze za sukces gier wideo, ale by mu się spodobało.
2: Wy sami uważajcie, żeby od własnej broni nie zginąć. Myślę, że to jedno z najważniejszych.
1: Taki cytat dnia od nas dla was życzy Julia Jalazy, Radio Meteor. Wiosna!

0: Polska znowu zainteresowała się tenisem, już nie tylko za sprawą Igi Świątek, czy sięgając pamięcią przez Jurka Janowicza, czy Agnieszkę Radwańską, mamy nową gwiazdę w Polsce, ale również i nowych zwycięzców poza naszym krajem. Po prostu skończyło się French Open i Ala nam zda relację, co się
1: tak,
0: wydarzyło.
1: Tak, oczywiście, by emocji nie brakowało, no tutaj Maja Chwalińska stała się praktycznie, no, przeszła tutaj taką niesamowitą drogę, nazwaną taką drogą Kopciuszka, nawet przez te legendy tenisowe, jak tutaj Venus Williams nam mówiła podczas French Open. No tutaj niestety nie udało się tego, tej przepięknej drogi zwieńczyć zwycięstwem samego turnieju, ale można się zdecydowanie cieszyć z tego, jaki sukces osiągnęła Maja. No tutaj zwycięstwo poleciało do Miry Andrejewej, młodej Rosjanki, 19-latki, tym samym stając się najmłodszą zwycięzczynią French Open, tym samym wyprzedzając pod tym w tej kategorii Igę Świątek sprzed już 5 lat. Oprócz tego u mężczyzn wygrał Aleksander Zwieriew, którego to był czwarty finał Wielkiego Szlema, trzy pierwsze przegrał. No tutaj w końcu udało mu się wygrać w Lavio Cobolim, Włochem, więc tutaj Niemiec też nie miał łatwej przeprawy, bo rozegrali 5 setów, ponad 4 godziny grania, więc no działo się tutaj na korcie Filipa Chartiera w Paryżu. No zdecydowanie był to pełen niespodzianek turniej, no wiele gwiazd podpadało dosyć wcześnie, no tutaj wśród mężczyzn zdecydowanie jest to jeden z pierwszych takich zaskakujących, chociaż trochę też wyczekiwanych właśnie zwycięzców. No na długo pewno go zapamiętamy, a na Maja na pewno na długo nam zagości przede wszystkim i w umysłach, i w przestrzeni. No będzie po prostu wszędzie. No tutaj można się już pochwalić, że 19 tysięcy osób śledziło jej lot właśnie z Paryża do Polski i już wylądowała w Warszawie, więc zdecydowanie się będzie działo.
0: Ze mnie taka fanka tenisa hydraulik, ale wydaje mi się, że dużo zaskoczeń było w trakcie tego French Open.
1: No zdecydowanie, tutaj właśnie myślę, że ta

0: można łatwo utknąć w korku.
1: W rzeczy samej można łatwo utknąć w korku. Robimy drobny segment motoryzacyjny dzisiaj. Zapraszamy serdecznie na 21 na Chłopaku z Pitwallu. Prowadzi nie chłopak, Zuza Leszczak prowadzi, ale serdecznie odsyłamy, bo sezon jest w pełni, a my chcemy wrócić troszkę do historii Formuły 1.
2: Tak, no dzisiaj 8 czerwca, czyli dzisiaj jest, uwaga, uwaga, 18 rocznica wygrania przez Roberta Kubicę wyścigu Formuły 1 jako pierwszy Polak w historii. Chodzi tutaj o Grand Prix Kanady.
1: Bardzo zaszczytne chwile. Robert Kubica w pamięci kibiców F1 zapisał się jako taka osoba, której ulice nigdy nie zapomną, niezależnie od tego, czy jesteście w Polsce, czy za granicą. Mógł mieć kontrakt z Ferrari, niestety do tego nie doszło, ale udało mu się wygrać wyścig Le Mans, także nie wszystko stracone.
2: Nie wszystko stracone, no my będziemy pamiętać zdecydowanie, a my zapraszamy już też na 21 na Chłopaków z Pitwallu, jeśli mieście taki, można powiedzieć, prolog.
1: I ruszamy jak bolid F1. You know we back, right? Clear the streets out. Come on with it.

0: Bardzo urodzinowo dzisiaj nie tylko wiele znanych osób ma imieniny, ale wiele osób takich naprawdę celebryckich, bym powiedziała, celebryckiego formatu. Jakie ty masz propozycje? Kto ma dzisiaj urodziny?
1: Dzisiaj między moimi urodzinami ma Rafał Brzozowski, no bardzo popularny polski piosenkarz, też reprezentant przecież Polski na Eurowizji 2021, tak dobrze, 2021, więc zdecydowanie wielka osobistość.
0: To ja mogę od siebie zaproponować Sentino, tatuażyk, Sebastian Alvarez Pałucki, Enrique, słynny raper niemiecko-chilijsko-polski, który w ostatnich latach bardzo mocno się rozpopularyzował.
1: Tak nie odchodząc od tematyki rapu, no to mamy również tutaj Kanye'ego Westa, popularnego amerykańskiego rapera, wokalisty i producenta muzycznego, bardzo kontrowersyjnego, ale no również ma dzisiaj imieniny i urodziny.
0: To jeszcze nie odchodząc od tematu muzyki, ale troszkę cofając się w czasie, Kora, słynna jako wokalistka Manamu, ale również solowa wokalistka.
1: Tak, a tak odchodząc dalej, no to myślę, że Kamil Grosicki mówiłaś?
0: Jeszcze nie mówiłam.
1: No właśnie, no bo mamy Kamila Grosickiego, słynnego turbogrosika, naszego piłkarza.
0: To jeszcze idąc dalej w czasie, Robert Schumann, kompozytor, który ułożył hymn Unii Europejskiej.
1: No, mamy naprawdę tutaj chyba zbiór wielkich osobistości, więc nic jak tylko życzyć wszystkim wielkie 100 lat.
0: I teraz jedna z osób, która by miała dzisiaj urodziny, czyli Kora, przed wami i ma nam i rządza pieniądza.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
5: Kto późno wstaje?
6: Już o 11.30 zapraszamy na retrobity Benka Kocikowskiego, trochę retro historii ze świata gier i technologii.
7: Jaki jest twój ulubiony sprzęt retro?
6: Ja mam jakiś taki sentyment do gramofonów Unitry.
7: Gramofonów Unitry? U mnie pewno byłaby to jakaś stara konsolka, chociaż o nie, u mnie to byłby jakiś Walkman, taki od Sony.
6: Zobaczymy, o czym my dzisiaj będą retrobity. Już o 11.30 zapraszamy serdecznie.

Retrobity. Komputery, starocie i gadżety z duszą. W dzisiejszym wydaniu Retrobitów cofamy się do roku 2003. Każdy dzieciak marzył wtedy o posiadaniu Game Boya Advance, a w ich kieszeniach gościły raczej cegiełki Nokii, niżeli kieszonsolki Nintendo. Właśnie wtedy gigant komórek wpadł na pomysł stulecia i stworzyli konsolę do gier, która była także telefonem. I tak narodziła się Nokia N-Gage. Ja nazywam się Beniamin Kocikowski, a wysłuchacie Retrobitów w Radiu Meteor.

Z założenia N-Gage miał być dorosłą alternatywą dla Game Boya i na papierze brzmiało to genialnie. Grafika 3D, system Symbian, MP3, radio, Bluetooth do multiplayera. Technologicznie wyprzedzał Game Boya o lata świetne. Tylko że był jeden, ty ciszko pół. Ergonomia. Słuchawka wyglądała jak taco, wiecie, takie meksykańskie danie. I to wyglądało absurdalnie, komicznie. Zamiast trzymać telefon prosto podczas wykonywania połączeń, trzymało się go wąskim brzegiem, bo tam znajdowały się słuchawka i mikrofon. Określenie takofon zdawało się być na ustach wszystkich. Urządzenie miało być cool, a stało się żartem wśród konsumentów. Poza tym ergonomia to tak naprawdę dopiero pierwszy problem urządzenia, o czym usłyszycie za chwilę.

Gdy myślimy o konsoli, kluczowym aspektem są oczywiście gry. Tylko że Nokia, projektując takie szansolkę, odleciała myślami w kosmos. Żeby wymienić grę, telefon trzeba było wyłączyć, zdjąć tylną klapkę, wyjąć baterię i dopiero wtedy otrzymywaliśmy dostęp do karty MMC, na których były gry. Jeden wielki absurd. I pomyślcie o systemie. Ich autorski Symbian był genialny jak na tamte czasy, ale dla telefonów komórkowych. Cegła z Symbianem nadawała się co najwyżej do grania w Snake'a, a brak wygody po prostu zabijał radość z grania. Do nawigowania w grach używało się oczywiście przycisków na klawiaturze telefonu, które były płytkie i niewyczuwalne pod palcami. Nokia bardzo dobrze zdawała sobie sprawę z tego, jak absurdalnie obsługuje się ich urządzenie i podjęli nawet próby ratowania sytuacji, wypuszczając odświeżony model QD, ale było już zdecydowanie za późno. Reputacja Engage'a była zrujnowana. Ludzie nie chcieli płacić za drogi telefon, będący przy okazji turbo niewygodną konsolą.

Trzeba tutaj podkreślić, że to nie był projekt skazany na porażkę z powodu braku pieniędzy. Nokia współpracowała z gigantami. Zapewnili sobie tytuły od Eidos, czyli Tomb Raider, Asphalt od Gameloftu, a nawet gry z serii The Elder Scrolls. To był katalog, który miał zmiatać konkurencję. Tylko że tutaj wracamy do sedna problemu, czyli wykonania. Gry były różne. To, co miało być przełomowym 3D, często sprowadzało się do kilkunastu klatek na sekundę. To nie była płynna gra, a pokaz slajdów, który męczył oczy. Pomyślcie tylko. Płacicie duże pieniądze za high-tech, a dostajecie wolno działający, niewygodny, plastikowy wynalazek. Świetnie. Nawet Sony Ken nie uratował sytuacji, no bo jak tu się ścigać przy takim klatkarzu? To całe wsparcie gigantów rozbiło się o techniczną rzeczywistość i fatalny design. Po takim falstarcie nie mogło być dobrze i nie było, bo sprzedaż była katastrofalna. Nokia pomimo wsparcia deweloperów w Stanach sprzedawała się w takim tempie, który Game Boy Advance osiągnął w jedną godzinę. To był absolutny knockout.

W 2005 roku projekt Engage oficjalnie umarł po przetrwaniu na rynku całych 2 lat. To, co miało być przyszłością, stało się bolesnym wspomnieniem i jedną z największych pomyłek w historii gier mobilnych. Jaka z tego nauka? Technologia i wsparcie gigantów nie znaczą absolutnie nic, jeśli projekt jest skazany na śmieszność i frustrację. Nokia, komórkowy gigant, upadła, bo postawiła innowacje ponad zdrowy rozsądek. A ironia jest taka, że kilka lat później rynek podbił telefon, który też był konsolą, bo mowa tutaj o iPhone'ie, ale to już zupełnie inna i o wiele wygodniejsza historia. Nazywam się Beniamin Kocikowski, a wysłuchaliście Retrobitów w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gięda
1: i Adam Zawadzki.
4: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
0: Autopromocja.
5: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Kto późno wstał?

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Pan też do Poznania, bo tutaj ta walizka ciężka, trzeba będzie mi pomóc wziąć. Tyle ludzi na tym peronie, masakra, ale pan...
4: Przepraszam, pani do mnie mówi?
3: Tak, pytam, czy jedzie pan do Poznania, bo trzeba będzie mi zdjąć walizkę, ja mam tam sprzęt.
4: Ale właśnie pani mi przerwała słuchanie PKP.
3: Ale my jedziemy PKP.
4: A ja właśnie słucham PKP. W Radiu Meteor, w każdy piątek o 18.
3: Głosowanie na meteoramu.edu.pl w zakładce PKP.
4: Zapraszają
3: Julia Sobierańska i Mateusz Stasiak.
5: Masz dość notowania na zajęciach?
6: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
5: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17. W Radiu Meteor.
7: Autopromocja.
3: Kto późno wstaje?
8: Wybiła 12 w Radiu Meteor.
9: Radio Meteor.
2: Tak już sobie takie tempo kubicowe zarzuciliśmy, to nie zatrzymujemy się, ale zatrzymał się troszkę, bo ciutkę, Armand Duplantis, słynny skoczek o tyczce, był niepokonany, stawiał sobie coraz co nowsze rekordy, jak niegdyś słynny ukraiński zawodnik w latach 80-tych, 90-tych, bardzo małymi kroczkami coraz to nowsze rekordy pobijał i w pewnym momencie się zatrzymał i po raz pierwszy od 3 lat przegrał zawody.
10: Tak, zdarzyło się to w Sztokholmie, więc na jego tutaj własnej ziemi, gdzie przegrał zawody tutaj, raczej takie okazane, taki zwykły meeting lekkoatletyczny. Nie udało mu się doskoczyć do wysokości 6 metrów, które zwykle pokonywał bez problemu, z wielkim zapasem. No jest to w zasadzie pierwsza przegrana od 2023 roku.
2: Czy są jakieś podejrzenia, dlaczego mogło to się stać? Czy po prostu jakaś chwilowa zniżka formy, czy może kryzys?
10: Myślę, że raczej chyba każdemu zdarzy się taki trochę gorszy dzień w pracy, to myślę, że i dla Armando Duplantisa też się mógł taki zdarzyć, że po prostu może źle też wymierzył wysokość, źle wymierzył tyczkę. No wiadomo, tyczka była zła, poprzeczka była zła, materac mógł być zły.
2: Wszystko było złe. Szyny też były złe.
10: Możliwe, że też właśnie były złe.

0: uwaga, uwaga, ułani poszukują konia, który zaginął ostatnio w okolicy Krakowa. Krakowscy ułani niestety byli świadkami wypadku. Jeden z jeźdźców został strącony przez konia Amaranta. Miało to się wydarzyć wczoraj, około godziny 14. Niestety koń nadal się nie odnalazł. Wydarzyło się to w okolicach osiedla Branice przy kanale odpływowym do Wisły i teraz ogłaszają, że poszukiwania trwają i jeżeli ktoś ma jakiekolwiek informacje, to powinien zgłosić się do nich.
1: Tak jak sami krakowscy ułani mówią, Amarant ma 12 lat i jest maści skarogniadej i w kłębie mierzy około 165 cm, więc jeśli ktoś zauważy takiego konia biegającego pewno po Krakowie czy jego okolicach, to trzeba być na uwadze i właśnie powiadomić naszych ułanów, bo jest to koń reprezentacyjny, który pojawia się m.in. na obchodach z okazji Święta Niepodległości czy uchwalenia Konstytucji 3 maja, więc trzeba pamiętać, że to jest jednak skarb.
0: Gdyby były jakieś wątpliwości, to koń był ubrany w kulbakę oraz ogłowie kawaleryjskie, więc raczej nie powinien być pomylony z innymi końmi, chociaż z drugiej strony, czy są jakieś dzikie konie chodzące po Krakowie?
1: Nie dawno wiem, mnie tam nie było, może się zmieniło. Wszystko jest możliwe, co nie? Jak mogą być i szczury we Wrocławiu, to mogą być i konie w Krakowie.
0: Nie tylko w Krakowie.
2: U nas

0: Ostatnio było głośno o tym, że kto się zarysowuje samochody, zwłaszcza te czarne, najgorsza możliwa opcja, na Wildzie, a teraz na ratajach ktoś postanowił nie być gorszy i przeprowadza kradzieże katalizatorów. Wszystko zostało zgłoszone poznańskiej policji i podkomisarz Łukasz Paterski wypowiedział się dla ePoznań w tej sprawie.
1: Także powiedział on, że przez cały ubiegły tydzień mamy zgłoszone 2 kradzieże katalizatorów i to z poznańskiej północy, więc rzeczywiście mamy tutaj chyba nie zbieg okoliczności, a może bardziej tutaj zorganizowaną akcję. Jedna tutaj z osób poszkodowanych na przykład mówiła, że w niedzielę rano wsiada do samochodu, odpalała, okazuje się, że nie ma katalizatora. Z obserwacji nieformalnej grupy ratajskiej wynika, że to nie pierwszy samochód z ostatnich miesięcy, a policja ma olew, bo jest ich 4 w niedzielę na Polance, tak mówi właśnie jedna z poszkodowanych.
0: Z kolei podkomisarz twierdzi, że w ostatnich 5 dniach nie było żadnego zgłoszenia, były one rejestrowane wcześniej. Być może pani jeszcze do nich po prostu nie dotarła, tak twierdzi podkomisarz.
1: Tak, więc jak widać, no mamy do czynienia z niemałą, zorganizowaną przestępczością. Oczywiście, jeśli ktoś zostanie tutaj ofiarą takiej kradzieży, to należy się zgłosić na policję i po prostu zgłosić taką akcję, taką właśnie takie popełnienie przestępstwa, no bo jednak nie możemy złodziejom czuć się bezkarnymi.

0: Wracamy do prędkości jak Robert Kubica, tak jak zapowiedzieliśmy na początku pasma. Może nie Free Free Zero jak Zbigniew Stonoga, ale Tutu Zero. Podążała ukraińska modelka Darina Anderżanowa, która jechała po Warszawie swoim Lamborghini. No nie jest to oczywiście legalne w Polsce, policja się tym zainteresowała, a modelka ma wytłumaczenie, że było to AI.
1: Mówimy co o prędkości powyżej 220 km na godzinę, więc z pewnością bardzo, bardzo dużo, no a na jednym z nagrań widać nawet prędkość 140 na godzinę w miejscu, gdzie jest ograniczenie do 70 km na godzinę, więc ponad dwukrotne przekroczenie prędkości w danym odcinku. No tutaj policja się już zainteresowała tą sprawą i bada, ale no jak sama modelka wskazuje, nie, no to Montes sztuczna inteligencja, gdzie ja tym Lamborghini tyle po Warszawie.
0: Niestety, ale grozi za to utrata prawa jazdy oraz możliwe dalsze konsekwencje prawne, także nie radzimy ani generować takich materiałów AI, ani tym bardziej udawać się po tak szybkie przejażdżki po Warszawie i innych miastach.
1: Tak, mamy nogi, więc warto z nich korzystać.

0: Kto późno wstaje?
1: No Julia, chyba musimy się wybrać na Ironmana i spróbować ukończyć owy triatlon.
2: My?
1: Tak, ja uważam, że możemy sobie poradzić.
2: Nie mam pewności, wiesz, ale poradziła sobie za to Ewa Makówka. Ukończyła Ironmana na bardzo zaszczytnej pozycji, myślę, że to się naszemu sekretarzowi spodoba, numer 67. Nieco za trombombombą, ale jednak długi czas wyścigu to ona była na prowadzeniu w tej bitwie.
1: Tak, i jakby nie patrzeć, też podbiła chyba serce kibiców, bo nagrania z udziałem właśnie Ewy w tym triathlonie obiegają internet, stają się niemałymi viralami, więc zdecydowanie było o czym mówić.
2: No jest o czym mówić. Że akurat Ewa Makówka przebiegnie Ironmana, to się nie spodziewałam.
1: No, przyznaję, że też. Dlatego mówię, że nam też się może udać. Nie wiem, może ja będę pływać, ty będziesz biegać.
2: Aha, że tak na raty.
1: Na raty.
2: Dobra, to przemyślę to, dobra?
1: Dobra, trzymam ci za słowo.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja. Cześć, tu Young Stadium Club.
3: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.
4: Radio Meteor.
5: Wszystko, co dobrze kiedyś się kończy, to było przedostatnie, kto późno wstaje w tym składzie. Słyszymy się jeszcze za tydzień, wtedy przyjdzie czas na takie oficjalne pożegnanie, a teraz zapraszamy Was jeszcze na resztę dzisiejszego dnia.
6: Zgadza się, o 14 blok daje się usłyszeć z muzyką, którą przysłali nasi słuchacze i potem o 15 przez 2 godziny backstage w niezmienionym składzie Zofia Najewska, Natalia Pawlik i Natalia Nowacka.
5: Następnie o 17 społeczne kadry, Kacper Ryskę będzie miał na audycji gościa, tak samo jak Planeta Sportu Maciej Chwaliński i Roch Orzechowski.
6: Tak, o 19 Meteor Exe w składzie Jakub Bołtacz i Paweł Łuczak, a o 20 magazyn muzyczny w składzie z Julią Cichą i Aleksandrem Wilkiem.
5: Następnie Chłopaki z Pitwallu, Zuza Oleszczak i na końcu Weird Sounds Adama Leśniewicza.
6: Tak, więc zapraszamy Was na garść jeszcze emocji tutaj w Radiu Meteor. My dla Was nadajemy do tej późnej nocy, więc spokojnie jesteśmy z Wami. No ale za dzisiejsze KPW dziękuję Wam.
5: Julia Cicha
6: i Alicja Rychlewicz i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gięda
1: i Adam Zawadzki.
4: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
5: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
6: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
7: Wybiła 13 w Radiu Meteor. Party!

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja. Cześć, tutaj Sokso.
5: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
4: słuchaczy Radia Meteor. Ahoj.
5: Yo.
6: Najlepsze albumy kwartału teraz w Radiu Meteor.

0: autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Julia Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja. Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego Radia Meteor.

plays disaster films inside an empty home.

0: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
1: Twoja muzyka. Nasza antena. Daj się usłyszeć.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam Was ja, Pusław.
4: Daj się usłyszeć. Teraz w Radiu Meteor.

0: emocje.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gęda
1: i Adam Zawadzki.
4: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
5: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
6: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
7: Autopromocja. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.
8: Daj się usłyszeć. Teraz w Radiu Meteor.

0: Wybiła 15 w Radiu Meteor.
1: Hej, tu Natalka.
2: Zosia.
3: I Natalia.
2: A wy słuchacie?
1: Backstage.
4: No właśnie, wysłuchacie Backstage co drugi poniedziałek od 15 aż do 17, więc no moi drodzy, słyszymy się na dwugodzinnej uczcie, no dla fanek i dla fanów seriali w tym przypadku, no bo właśnie o tym dzisiejsza audycja.
3: Tak, jeżeli ktoś jest fanem tak zwanego binge-watchingu, czy ogólnie platform streamingowych i tego, co aktualnie mają one dla nas do zaoferowania, a jest tego coraz więcej, no to zdecydowanie dzisiaj odnajdziecie się bardzo dobrze w tej audycji. Oczywiście nie porozmawiamy tylko o tym, co jest teraz, ale również o tym było, co było kiedyś, ale jednak no skupimy się na tym, co teraz jest popularne.
2: Tak, ponieważ ta zmiana krajobrazu telewizyjnego dla młodzieży, która nastąpiła między wczesnymi latami 2000 a obecną erą streamingu, no to jest takie niezwykle wyraźne i takie fascynujące w sumie zjawisko, można powiedzieć. I właśnie dzisiaj będziemy chciały się na tym skupić, że już jednak nie mamy takiej potrzeby wrócenia do godziny 16 w środę do domu tylko po to, żeby włączyć się konkretny kanał w telewizji, tylko jednak ta dostępność wszystkiego wokół jest nieco luźniejsza, trochę inaczej. Czy już to wygląda?
4: No racja, pula jest naprawdę ogromna do wyboru, do koloru, no ale piosenek w Radiu Meteor też macie dosyć sporo do posłuchania, a na naszej audycji wyselekcjonowałyśmy dla was te no, najbardziej ikoniczne, no i tak naprawdę, które nam się najbardziej podobają, żeby nie było. No i w tym przypadku nie jest inaczej, no bo właśnie przed waszymi odbiornikami Girls de Kid Laroi.

0: Radio Meteor.
1: No jak możecie usłyszeć, no tutaj są same bęgery i tak będzie do końca audycji, a jeżeli byście się zastanawiali, kto wam takie tutaj bęgery zapodaje, no to oczywiście dzisiaj bez zmian przed mikrofonami mamy
2: Zofię Najewską,
3: Natalię Pawlik
1: i Natalię Nowacką. Realizuje nas Jan Salamon, a my dzisiaj no, wracamy do tematu, który zapowiedziałyśmy, czyli właśnie no, te seriale młodzieżowe, tak? No ale musimy pamiętać o tym, że kiedyś było inaczej, teraz jest zupełnie inaczej.
2: Kiedyś
1: no
2: i właśnie, były czasy, teraz nie
1: kiedyś,
2: ma czasu.
1: No właśnie, kiedyś to były czasy.
2: Piękne podsumowanie, Zofia.
1: No a jakie to czasy były, no... Zaraz wam opowiem.
3: No ale właśnie, wydaje mi się, że warto się również skupić na tym, że no dzisiaj nie mówimy typowo o bajkach, z czego nas możecie kojarzyć. Bardziej skupimy się jednak na tych serialach aktorskich, na jakichś, wiecie, smaczkach z planu, no jak to u nas, no ale również tym, jak zmieniły się one na przestrzeni lat. No ale to chyba w późniejszej części. Zacznijmy może od tego w ogóle, co było takim punktem może zapalnym tej całej popularności wszystkich platform streamingowych.
2: Taki kamień milowy, można powiedzieć.
3: Tak, dokładnie.
2: Produkcji polskiej, bo jednak tutaj chciałbyśmy się na tym skupić. No i niewątpliwie było to wejście platformy Netflix na nasz tutaj rodzimy rynek. Nastąpiło to oficjalnie w 2016 roku, ale jednak takim prawdziwym boomem popularności okazał się rok kolejny, czyli 2017. Wtedy to całkowicie zrewolucjonizowało to sposób, w jaki polska młodzież konsumowała popkulturę. Jednak już nie było takiego właśnie czekania przed telewizorem typowego i po prostu bycia ograniczonym do tego, co akurat tam jest puszczane, tylko jednak taka swoboda po prostu poruszania się po tej sieci i sprawdzania tytułów, które nam się akurat podobają, no na pewno zmieniło to wiele.
3: No na pewno. No i teraz wiecie, również możecie sobie obejrzeć taki serial, czy to w pociągu, czy to gdzieś w samolocie, jak macie pobrany, czy nawet w szkole, gdzieś tam pod ławką, czy nawet w
2: nie
3: domu.
2: Róbcie tak, tak
3: nie. Nie, ale wiecie, są możliwości, prawda? Jak są możliwości, nieraz trzeba z nich korzystać. No ale właśnie, można je obejrzeć praktycznie wszędzie. No a znaleźć taką, wiecie, typowo powtórkę na Disney Channel, gdzieś w nocy pewnie coś leciało, no jednak było to troszeczkę ciężkie. A już w ogóle nie mówiąc o serialach, na które rzeczywiście się czekało, no i nie można było ani jednego odcinka pominąć, jak na przykład Violetta czy Sojluna, no bo na przykład takie Leafy Maddy, czy dajcie mi jakieś dziewczyny tytuły, proszę, proszę.
1: Powodzenia Charlie.
2: Blok na cztery łapy.
3: Dokładnie, jak ominęliście jeden odcinek, to wiecie, jeszcze się nic nie stało tak naprawdę, bo ta fabuła szła do przodu, ominęliście jeden odcinek, a nadal się to fajnie oglądało. No a teraz ominąć jeden odcinek takiego serialu, jak na przykład Off Campus i potem nie wiedzieć, co się tutaj zadziało dalej.
4: Działo się dużo.
3: Działo się dużo, więc no jednego odcinka ominąć ciężko, ale w takich właśnie Disney typowych produkcjach było to, że tak powiem, dozwolone i za dużo nie traciliście.
1: No tak, rzeczywiście ta kultura oglądania zupełnie zmieniła się na przestrzeni lat, no i właśnie te streamingi no, zrewolucjonizowały to w sposób diametralny. No i jeśli chodzi właśnie o ten boom na naszym polskim rynku, kiedy ten Netflix już się tak powiedzmy trochę rozbujał, ostatecznie no, podjęliśmy tą ciężką decyzję, żeby no, zakupić tą subskrypcję, wydać te pieniądze, no bo jak wszyscy oglądają i wszyscy rozmawiają o tych serialach, których wtedy nie było aż tak dużo, więc rzeczywiście było można porozmawiać o tych samych produkcjach między sobą, no to wtedy rzeczywiście ludzie no, brali się za to i oglądali. No i rzeczywiście takimi pierwszymi, chyba najbardziej znanymi produkcjami właśnie Netflixa, które były bardzo popularne, zwłaszcza w tej grupie takiej bardziej młodzieżowej, młodych dorosłych, no to na pewno było to 13 powodów, które w ogóle reżyserowała Selena Gomez, co też warto pamiętać, że ona w ogóle jakby no... stworzyła ten serial. No i Riverdale, które również miało premierę w tym samym roku, czyli w 2017. No i to były takie dwa seriale, które rzeczywiście, no myślę, że wszyscy, co mieli Netflixa w tamtym czasie, no to rzeczywiście obejrzeli, wiedzą, z czym to się je i że no rzeczywiście było to coś zupełnie, zupełnie nowego.
3: No ale też myślę, że akurat nawet jeżeli ktoś nie miał tej subskrypcji, to właśnie tak duża popularność tych seriali, bo wiecie, jednak w takim środowisku no nastoletnim, mają wszyscy mniej więcej podobne tematy. Wychodzi jakiś nowy film, jakiś nowy serial, każdy sobie o tym rozmawia, no i nagle nie jesteście jakby w tej bańce informacyjnej, nie wiecie, co się działo w Riverdale, więc no automatycznie kupujecie tą subskrypcję tak, żeby no jednak, no wiadomo, nie odejść tutaj z obiegu społecznego. No i właśnie ten rok 2017 na pewno był przełomowy, ale przełomowe było też to, że jednak taki Disney, który no w sumie tak samo celował w podobną grupę Young Adult co właśnie Netflix, no produkował teoretycznie seriale no dla tej samej grupy wiekowej, no a jednak były to zupełnie inne produkcje.
2: Tak jest. Na pewno da się zauważyć różnicę w tym, jak duża była przepaść tematyczna. Myślę, że... na przykład tutaj przepaść tematyczna. Ponieważ Disney uciekał od wszystkiego, co kontrowersyjne. Problem na miarę finału sezonu była taka jedynka ze sprawdzianą, powiedzmy. A jednak taki oblegany casting czy kłótnia z najlepszą przyjaciółką to również znajdowało się na liście Disneya. Natomiast Netflix, który wszedł po prostu, no... bardzo silnie w tą popkulturę i obecność wśród właśnie młodszych odbiorców, takich młodzieżowych bardziej, no jednak on po prostu dekonstruował takie nastoletnie życie przedstawione przez Disneya i poruszał tematy delikatniejsze, trochę bardziej takie tabu i on się tego nie bał i pokazywał to i no, na pewno różni się to od tego, jak to teraz jest poruszane, o czym również będziemy mówić, ale te pierwsze już produkcje, właśnie jak 13 powodów, czy Riverdale, oczywiście też już poruszały te tematy.
3: No i właśnie, jak Zosia wam tutaj powiedziała o Riverdale, no to aż szkoda nie puścić wam piosenki, która no cofnie was tak jednak leciutko do tego roku 2017, gdzie właśnie Riverdale zaczynało tutaj swój fenomen. Wiadomo, potem się troszeczkę popsuło, no ale jednak te pierwsze sezony były bardzo fajne. Więc teraz dla was Mad World.

0: No, świat się na pewno w tamtych czasach zrobił troszeczkę bardziej mad w tym przypadku, ale no właśnie, no przechodzimy z takiej ery kolorowego Disneya, gdzie jednak wszystko było finalnie takie prostsze, raczej każda produkcja Disneya już na samym końcu kończyła się tym happy endem. Każda para zostawała razem, każdy się godził, no jednak ta przyjaźń, ta rodzina i to wszystko było taką główną ścieżką całej takiej dyskografii Disneya w tych wszystkich serialach. No a jednak jak wszedł Netflix, no to tematy zaczęły się robić troszeczkę takie, wiecie, no bardziej mroczne, może troszeczkę bardziej realistyczne, no ale na pewno też brutalne, prawda?
1: No tak, no zdecydowanie były brutalne, zwłaszcza jeśli chodzi o ten serial 13 powodów, który już w ogóle był takim, no czymś zupełnie nowym, czymś takim bardzo też kontrowersyjnym i no na tamte czasy też ludzie myślę, że doceniali to, że poruszał te tematy, które wcześniej nie były poruszane, zwłaszcza w tym środowisku młodzieżowym, gdzie też istnieje ta potrzeba rozmowy o tym wszystkim, ale no też myślę, że teraz z perspektywy czasu też inaczej się to wszystko ogląda i jednak no jest parę rzeczy do zarzucania temu serialowi, no ale wiadomo, to już było, już do tego jakby no nie wracamy, no ale też wiadomo, no sam serial nie był takim dużym odcięciem, tylko ogólnie to, co podjął po prostu Netflix w swoich produkcjach.
0: No ale wiecie, w sumie co jest ciekawe, my tak mówimy właśnie o tych, no bardziej troszeczkę negatywnych stronach tych 13 powodów, ale wiecie, że ten serial był prawie 10 lat temu nagrywany? W 2017 roku, to wiecie, 10 lat to jest tak naprawdę kupa czasu.
2: No jeszcze w podstawce byliśmy.
0: No,
2: to teraz to sobie uświadomiłam.
1: No a my to porównujemy jeszcze z serialami na Disneyu, które były na przykład 20 lat temu.
0: No.
1: To nie jest normalne.
0: To jest nienormalne.
1: To znaczy, że no ten czas upływa, okay. Tak? No, no niestety, takie są realia. No ale no co? No co tam się zmieniło w tych streamingach, Zosia?
2: No myślę, że też, już ci mówię, Nati. Myślę, że oprócz samej tematyki również warto tutaj zwrócić uwagę na kontrast pomiędzy tematem a całą otoczką, tym jak one były konstruowane od strony tej takiej bardziej scenograficznej, można powiedzieć. Takiego ich po prostu wyglądu, że jednak ta estetyka tych jaskrawych kolorów odeszła gdzieś tam na rzecz neonów, mgły, trochę mroku i tak dalej. Jednak no Disney, no raczej nie dało się zauważyć tej właśnie mgły, mroku, jakiejś ciemności, takiej estetyki trochę noir i tak dalej, a tutaj już Netflix faktycznie stwierdził, że on postawi tutaj pewną ścianę i totalnie odejdzie od tej jaskrawych, od tej kolorów i tak dalej, na rzecz właśnie trochę takiego wprowadzenia w zupełnie inny klimat.
1: No tak, no i to właśnie widać w Riverdale, który typowo tą estetykę swoją osadzał właśnie na tych neonach i takiej, no po prostu mrocznym klimacie. No i to się ściśle wiązało też z tą początkową tematyką serialu, czyli on był takim dramatem trochę kryminalnym. No potem wiadomo, to się rozwinęło już na taką skalę, że
0: magia, czarownice.
1: Nie ubierzemy już tego w słowa, nawet myślę, że chyba nikt nie skończył tego serialu. No tak, ale no rzeczywiście znowu też ta tematyka była inna, że jak była tematyka kryminalna, no to nie było to tak jak w przypadku na przykład jak Zendaya miała ten swój serial na Disneyu, ten Casey Undercover, no to tam też można to podpiąć pod jakąś tam kryminalną tematykę, bo ona była tajną agentką, tu jakaś zagadka, tu coś, ale no rzeczywiście, no to jest coś zupełnie innego, zupełnie inaczej ugryziony temat, no i tam jak było morderstwo, no to było morderstwo.
2: I tak, to już w pierwszych scenach pokazane.
1: Tak, tak, no tam było wszystko, tam było wszystko, no i rzeczywiście to było coś nowego dla młodego widza i to było może na przykład dla naszego pokolenia takie przejście rzeczywiście w tą taką bardziej dorosłą telewizję, no ale jednak wciąż to były treści dla młodzieży, co nie? Więc no też były młodsze osoby, które to oglądały na pewno. Też pewnie miało to związek z takim naciskiem, że no wszyscy dookoła to oglądają. No i rzeczywiście było to coś zupełnie, zupełnie innego.
0: No bo właśnie, możemy zauważyć, że tak naprawdę każdy odcinek w takim typowym Disneyu no polegał troszeczkę na tym, żeby rozśmieszyć jednak tego właśnie oglądającego. No i jednak każdy epizod kończył się takim, powiedzmy, miłym zakończeniem, żeby jednak nie zostawiać tego oglądającego z niedosytem. No bo jak już wcześniej mówiłam, nie każdy odcinek udało się na Disneyu obejrzeć, które były emitowane w takich typowych serialach. No a właśnie, jednak takie Riverdale kończyło się zostawiając no właśnie oglądającego z takim lekkim niedosytem, z taką chęcią zobaczenia kolejnego odcinka. No i dosłownie siedzieliśmy w tych fotelach, wyczekując tylko, aż wyjdzie nowy odcinek właśnie na Netflixie.
2: Ale ciekawym też było zmiana podejścia w ogóle do postaci dorosłych, ponieważ w Disneyu było takie widać pewien schemat, że dorośli byli często takimi pociesznymi gapami, których ci nastolatkowie musieli wyciągać z opresji i to jednak trochę takie zaburzało, jak to powiedzieć, kolejność może tego, jak faktycznie mieli jakby się opiekować, kto kim, o autorytetami. No. Można to było w sumie zobaczyć na przykład w iCarly. Czasem miało się takie wrażenie, że ten Spencer, on nie jest takim typowym starszym bratem i opiekunem prawnym i tak dalej, tylko jednak ta jego siostra, no, przyjmowała jednak trochę inną rolę, była czasem taka poważniejsza i to ona musiała gdzieś tam decydować, więc to było widoczne, a na przykład na Netflixie relacje z dorosłymi stały się już takim źródłem realnego zagrożenia i dramatu. Na przykład w serialu 13 powodów dorośli, czyli nauczyciele, szkolny pedagog, no byli często bezradni, ślepi na pewną tragedię, która się jednak tam odbywała w tym serialu, w tej treści, lub wręcz systemowo zawodzili młodzież, czyli no jednak zupełnie inaczej podejście było widać do tych ról społecznych.
0: No i właśnie, w sumie w Disneyu głównie wszystkie wątki opierały się tak naprawdę na tych młodszych bohaterach, a rodzice byli troszeczkę takim tłem. No teraz jest troszeczkę inaczej, mam wrażenie, że jednak rodzic nieraz stoi na równi, bo często tłumaczy na przykład zachowania, jakieś traumy z dzieciństwa tych młodszych bohaterów i widzimy może więcej tego rodzica w samym serialu, na przykład w takim Riverdale, gdzie było pokazane, każdy bohater miał jakąś swoją rodzinę, te rodziny były rozbudowane, każdy miał swoją inną historię i to jednak było tak fajnie pokazane, że jednak ta rodzina odgrywa dużą rolę, a nie, że jest tylko tłem, jak było to w Disneyu jednak.
1: No i też nawet ci rodzice na przykład mieli jakieś tam swoje wątki. Wiadomo, one nie były głównymi wątkami, no ale jednak gdzieś tam to się wszystko przewijało w tle, więc no rzeczywiście to się wszystko zmieniło. No można powiedzieć, że w sumie w obu przypadkach ten obraz dorosłych jest raczej negatywny. Przynajmniej tak było na początku Netflixa, że zarówno tak jak w Disneyu, no nie był typowo negatywny, no ale był taki umniejszany, to właśnie na Netflixie na początku też to wszystko było takie bardziej negatywne, no i nadal w tych wszystkich takich serialach bardziej tych dramatycznych, no to rzeczywiście to jest taka bardziej ciemna strona, no ale na szczęście to się też wiadomo rozwija w zależności od gatunku serialu czy filmu, także to oczywiście ewoluuje, no ale tak jak właśnie wcześniej wspomniałyśmy, no po prostu Netflix miał ten swój fenomen, bo się idealnie wstrzelił w to, że nasze pokolenie chciało już przejść w tą dorosłą bardziej telewizję i w te dorosłe tematy, ale w bardziej taki płynny sposób. No i dlatego to wszystko odniosło taki sukces i miało w ogóle przestrzeń do tego, żeby się rozwinąć na tym polskim rynku. No ale co, no myślę, że ten temat został wyczerpany. Czas przejść do konkretów, na które myślę, że no wszyscy czekali, tak? No,
2: jeśli ktoś widział naszą grafikę.
1: Tak, tak. Tutaj
2: a wiemy, że ktoś widział.
1: Shoutout dla tutaj dla Natalki Pawlik za piękną grafikę, która ucieszyła oczy wszystkich.
0: Dzięki, dzięki. No dzisiaj nasi tutaj chłopcy z Off Campus w kolorach backstage, że tak powiem.
1: Tak, ale myślę, że też na pewno ucieszą się z naszej audycji książkary, ponieważ no nie jedna książkara na pewno marzy o tym, żeby tą historię, którą czyta, obejrzeć na ekranie. No i na szczęście ten trend przyszedł do nas i rzeczywiście to się zaczyna dziać, także no przejdziemy sobie do tego tematu, ale najpierw no zacznijmy od pierwszej strony, czyli Page One.

0: z Jennifer Lopez tutaj przemierzyłyśmy praktycznie cały świat. Vegas, Monaco, London, Ibiza. Wszystko to było.
1: Ale pamiętajcie, tam nie jest Maroko, tam jest Monaco.
0: Ale wracamy do Poznania i wracamy do naszego tematu. I słuchajcie, no myślę, że teraz ta piosenka już ma zupełnie inny wydźwięk. Już nie jest samą piosenką J.Lo i Pitbulla, tylko jest piosenką Off Campus.
1: No właśnie, niektórzy sobie lubią potańczyć na parkiecie. Mamy nadzieję, że wy również, jak my w studiu, rozkręciliście sobie u was, czy to w domu, czy to gdzieś na uczelni, imprezkę. No i również na takiej imprezce byli no główni bohaterowie tutaj, którzy zasłynęli z tej piosenki.
2: No tacy, wiecie, główni, nie główni, bo na razie poboczni, ale na szczęście będą głównymi bohaterami kolejnego sezonu, także to tylko szybko tutaj wam przekażemy jako najświeższą informację odnośnie tego serialu, że no Dean i Ali powrócą.
1: Tak, powrócą w drugim sezonie, no i nagrywki się już zaczęły, więc no czekajcie i oczekujcie, no bo zapowiada się kolejny wspaniały sezon.
0: Tak jest, ale żeby tutaj ładnie przedstawić wszystko klarownie, no bo jeśli ktoś jeszcze nie słyszał o tym tytule,
1: to jest dziwne.
0: Nie wiem jak, ale może są takie
2: postacie. To się nawet cieszcie, bo jeszcze macie to przed sobą i to jest piękna sprawa. Zazdroszczę wam.
0: No to właśnie w maju tego roku na Amazon Prime Video miała premiera pewnego serialu Off Campus. No jest to serial, który na pierwszy rzut oka bazuje na najbardziej klasycznym schemacie, czyli cicha, skupiona na nauce studentka muzyki, Hanna, u nas właśnie w tym przypadku, no i arogancki, gwiazdorski sportowiec Garrett Graham, no, którzy wchodzą w pewien, powiedzmy, układ udawanego związku. No i tam jakoś się to wszystko toczy po swojemu, są pewne zawirowania i tak dalej, i tak dalej. I może się wydawać, że to jest tak bardzo oklepana fabuła, że w sumie niczym nie może nas zaciekawić, a jednak
1: zaciekawiła, no i chyba takim, też nie chcemy wam oczywiście spoilerować, żeby nie było, ale chyba takim głównym tutaj punktem jest zachowanie głównych tutaj bohaterów męskich akurat w tym serialu, no bo nie są oni takimi stereotypowymi. Łamańce językowe przed audycją nie pomogły, no ale właśnie, dziewczyny tutaj jak zawsze pomagają. Właśnie, tak, stereotypowymi bohaterami, no bo właśnie, ich zachowania przejawiają dosyć ciekawe, takie no nietypowe wartości, które mogliśmy zobaczyć w produkcjach takich jak Riverdale, Szkła dla Elity, czy no wiele innych, gdzie jednak te dramaty, ta toksyczność, oczywiście też toksyczna męskość, jak w Pamiętnikach Wampirów, no przejawiała się niejednokrotnie.
2: No rzeczywiście, no utarł się taki jeden schemat u mężczyzn, że na początku oni są tacy toksyczni, a potem okazuje się, że tam wiecie, no to jest niby bad boy, ale że on jest zakochany, więc wszystko jest oczywiście super i takie bardziej wybielone i po prostu to wszystko jest takie, wiecie, niby kontrowersyjne, ale wszyscy jesteśmy zadowoleni z tych męskich bohaterów, a tutaj się okazuje, że można to zrobić lepiej, że można stworzyć bohatera, który jest po prostu napakowany green flagami, nie ma w sobie nic toksycznego i nawet jeżeli na początku widzimy tego takiego, powiedzmy, wiecie, sportowca, no i już nam się układa taki stereotypowy obraz właśnie takiego, powiedzmy, tam playboya, który ma tam super wysportowane ciało, no to on tam może sobie robić wszystko, co by chciał. No i wiecie, nie? No, tak by mogło się wydawać. Otóż nie, bo Off Campus pokazuje nam, że to są tylko pozory i szybko możemy zdać sobie sprawę, że nie możemy się tutaj kierować stereotypami, że to nie jest to, co nauczyły nas poprzednie produkcje tego typu, jeśli chodzi właśnie o takie seriale młodzieżowe, czy po prostu takie takie gatunki romansowe, czy właśnie jakieś dramaty, że to nie jest to, co było.
0: Ale tutaj też warto wspomnieć, żeby nie było, żeby to za chwilę ktoś do nas nie przyszedł, czyli że zawsze to ci mężczyźni są źli. Tutaj jednak ta strona kobieca również jest przedstawiona poniekąd trochę inaczej, ponieważ nie jest taka fałszywa. Jednak są takie dwie przyjaciółki, które są ze sobą na dobre i na złe, wspierają się, żadna drugiej po prostu źle, żadnego słowa nie jest w stanie powiedzieć. I jednak to wszystko się tak super toczy, tak naturalnie i po prostu tak jakby każdy chciał, żeby to się toczyło.
1: Dosłownie, a to jest bardzo ciekawa uwaga, bo naprawdę w większości serialów jednak są takie małe zgrzyty pomiędzy tymi głównymi przyjaciółkami, a tutaj pomiędzy Ali i Haną takiej sytuacji przez cały sezon dosłownie nie było, więc Zosia, bardzo ciekawa uwaga.
2: Ale też jeszcze, co jest, mi się wydaje, jeszcze bardziej takie nowe i trochę kontrowersyjne w porównaniu z tymi poprzednimi produkcjami, zawsze jest jakaś kobieca postać, która próbuje na przykład odebrać tej głównej bohaterce tego tam wymarzonego mężczyznę, czy tam no tej docelowego tego takiego no love interest, że tak powiem, nie? No, że jednak zawsze jest jakaś kobieta czy mężczyzna, którzy próbują stanąć na drodze i robią właśnie jakieś intrygi, albo po prostu widać u nich taką zazdrość i to wszystko takie jest, wiecie, od razu negatywne, a tutaj, mimo że jest taka postać, która chciałaby być z tym głównym bohaterem.
1: Ale w sumie z główną bohaterką też.
2: I z główną bohaterką też.
0: Ale to nie jest ta sama postać, żeby nie,
2: nie
0: było.
2: Nie. Ale właśnie jeśli chodzi o tą kobiecą postać, no to ona jakby przedstawia swoją, że tak powiem, propozycję tutaj związku. Zostaje odrzucona, ale to nie wiąże się z jakimiś potem intrygami czy jakąś taką próbą odegrania się. Tylko po prostu, no wiadomo, czuje zawód, jest trochę, jest jej przykro, czuje się zraniona, ale potem jest rozmowa, no rozumiecie, wszystko jest w taki bardzo zdrowy sposób przedstawione i poprowadzone i tak jak to powinno wyglądać po prostu w prawdziwym życiu.
0: To prawda, to prawda. I jeszcze kolejny temat. To naprawdę tutaj można byłoby wybierać po prostu z mnóstwa tych tematów, które i wątków, które są tutaj poruszone w tym serialu w zupełnie inny sposób, zupełnie odmienny sposób, ale też ważną tutaj kwestią poruszaną jest na pewno odzyskiwanie kontroli nad sobą i nad takim podejściem do pewnych traum, które spotkały głównych bohaterów i tego, jak oni sobie z nimi radzą w sposób zdrowy. W sposób taki, że oni mają o nich świadomość, próbują nad sobą gdzieś tam pracować i nie odbija się to na drugim człowieku, tylko zatrzymuje się na danej postaci. Ona próbuje sama sobie właśnie pomóc najpierw i dopiero potem gdzieś tam się zagłębia i wchodzi w relacje z innymi ludźmi.
1: No dokładnie, bo w większości seriali jednak mamy wątek tego, że na przykład kobieta czy mężczyzna no mają jakieś traumy, obarczają przy tym drugą osobę, to idzie wszystko w takim złym kierunku, w którym no jednak w rzeczywistych realiach no nie powinno być, a jednak w serialu Off Campus mamy taką zdrowe podejście do relacji i właśnie bliskich nam ludzi, żeby jednak nie krzywdzić, a wspierać i to jest chyba w tym najpiękniejsze.
2: Tak, ja się zgodzę. Ja jestem zachwycona. Ale jeszcze też, co fajne jest, sorry, już mi ciężko tak, wiecie.
1: Wiecie,
2: tak ładnie tak mówić, bo to takie
1: dodać.
2: Emocje się budzą
1: tak,
2: od razu,
1: tak,
2: bo
1: tak.
2: To jest tak dobra produkcja. No. Jeszcze co fajne, no to rzeczywiście, że w przypadku tutaj naszego... jakby to powiedzieć, no mężczyznę, którego chciała nasza główna bohaterka na początku, który był poniekąd taką, powiedzmy, konkurencją dla głównego bohatera, no to mimo na przykład odrzucenia, oni mają normalne relacje, kumplują się, współpracują, to też jest coś zupełnie nowego, coś, co nawet w prawdziwym życiu jest czymś, myślę, egzotycznym, więc no to jest znowu pokazanie, że można, że to jest wręcz pokazywanie nawet nie tego, jak to wygląda w prawdziwym życiu, ale nawet jak powinno to wyglądać w prawdziwym życiu, że dosłownie my powinniśmy dążyć do właśnie takich zdrowych relacji, że nawet my jeszcze nie osiągnęliśmy tego poziomu, który został przedstawiony w tym serialu, że to przeszło zupełnie na drugą stronę.
1: No dokładnie, no bo też wiecie, jednak komunikacja w dzisiejszych czasach jest troszeczkę utrudniona, a serial Off Campus pokazuje nam, że da się i to naprawdę w dosyć taki prosty sposób, bo wystarczy dosłownie rozmawiać pomiędzy sobą, czy to w związku, czy to w rodzinie i przekazywać właśnie te informacje. I tak samo wsparcie właśnie od drugiej osoby jest bardzo ważne. No i to wszystko pokazuje nam właśnie ten serial, ale Naty jeszcze się wyrywa do odpowiedzi, moi drodzy. Ona tego
2: tak,
1: potrzebuje się wygadać. Trzeci raz ogląda, słuchajcie.
2: Bo mnie po prostu olśniła taka myśl i co wy o tym myślicie? Bo
1: dawaj,
2: jak wygląda w ogóle, że tak powiem, wpływ social mediów na właśnie bohaterów i jakie one mają udział w ogóle w tej fabule? One są albo nawet można powiedzieć, że ominięte, ich kwestia, gdzie one bardzo często pełnią funkcję takiego, wiecie, no nie katalizatora, tylko takiej właśnie czegoś, co tak zamiesza trochę, nie, w tej fabule, mhm. że tu ktoś kogoś obgada, tu ktoś jakiś komentarz negatywny o kimś napisze. Rozumiecie, o co chodzi? Tutaj Aha. się zobaczy, że ktoś z kimś spędza czas, jakieś dramy, a tutaj nie dość, że w ogóle bardzo małą jakby rolę odgrywają social media, co też jest bardzo takim zdrowym podejściem.
1: Chociaż, to jeszcze, chociaż też mam
2: tak, właśnie. To jeszcze właśnie jest pokazane to,
1: mam
2: że...
1: Mind, wiecie.
2: To jest, można używać tych social media w pozytywny sposób i mimo, że tam jest wątek takiego, powiedzmy, kanału plotkarskiego, który zazwyczaj bardzo mocno miesza w życiu bohaterów w innych produkcjach, to tutaj, mimo, że to jest, to jakby nie... Wiecie, o co chodzi? To pełni taką konkretną funkcję do rozwoju fabuły.
1: No dokładnie, ale też te social media są pokazane w taki realny sposób, że wiecie, jednak, no... Rzadko na przykład tutaj w Polsce możemy znaleźć, nie wiem, królową czy króla szkoły, nie wiadomo jak to jest tak rozwinięte dziwnie, ale jest to bardziej pokazane w taki sposób, że wiecie, jednak nie będę wam też spoilerować, ale lubimy sobie nieraz postalkować kogoś w socialach, no i tam też jest taki wątek, że jednak po różnych ciężkich przeżyciach fajnie sobie wejść i zobaczyć, co u kogoś słychać, no i w tym przypadku również jest to pokazane, że no tak życie wygląda realnie, że lubimy sobie wejść, zobaczyć, nawet jeżeli coś poszło w związku na przykład nie po naszej myśli.
3: Ale też fajnym jest poruszone to, że ta osoba, która prowadzi social media i tą pewne, właśnie ten kanał plotkarski, to jest nawet zaznaczone w serialu, że ona kieruje się tylko faktami i że ona nie tworzy własnych jakichś tam
1: teorii spiskowych
3: i że nie idzie właśnie tak typowo plotkarsko, nie podchodzi do tego, tylko jednak właśnie stara się samemu to doświadczyć, zobaczyć na własne oczy, przeanalizować i dopiero wtedy, jeśli jest pewna, to wstawia to na social media.
1: No właśnie, ale jak wiecie, pierwszy sezon opierał się głównie na bohaterce Hanie i właśnie Garecie Grahamce, no i właśnie dla niego będzie kolejna piosenka, bo właśnie Hana śpiewała ją mu na lodowisku. Więc posłuchajcie sobie, jak to można ładnie komuś wyznać swoje uczucia.

0: No i co, no i jak wy byście byli taką grahamką w ciężkiej sytuacji emocjonalnej, jeździcie po tym lodowisku, próbujecie po prostu wyrzucić z siebie te emocje i nagle słyszycie anielski głos Hany. No ja bym też pobiegła do niej. Też ja bym do niej pobiegła, bo no miło, miło się słucha. Dziewczyna ma bardzo ładny głos, także to trzeba jej oddać. Tutaj super obsadzili też naszą bohaterkę, no ale my nie o tym oczywiście.
1: Czy nie o tej Hanie?
0: Nie o tym teraz.
1: My nie o tym teraz?
0: O głosie, w sensie Hany.
1: A, no to tak. Ale
0: shoutout musiał być, bo no, ona podobno nie była taka, wiecie,
1: no tak,
0: do śpiewania.
1: Tak, że ona...
0: pod prysznicem tylko.
1: Tak, a tu jednak się taki anielski głosik objawił. Myślę, że teraz w produkcjach różnych może być obsadzana nawet w jakichś musicalach.
0: Tak. No ale skromna dziewczyna, no dobrze, że ktoś to zauważył.
1: No i bardzo młoda, no bo tylko, wiecie, 19 lat. I jednak porównując sobie, wiecie, bohaterów, który na przykład Grahamka, czyli właśnie Belmont, ma 29
2: lat. A wiecie,
1: lat.
2: Że nie ma imię Belmont, a ma na imię Filip.
1: No, bo on taki polski Dobra. Jednak chłopak swojski, wiecie. Filip to Filip. No ale właśnie...
0: Filip.
1: No ale właśnie, Belmont ma 29 lat, a Ella ma tylko 19, więc jednak ta 10-letnia różnica wieku jest no, dosyć zauważalna, ale na ekranie tego nie było widać. No ale co było widać na innych ekranach w latach 2017?
2: No tak, no bo już wspominałyśmy wam o takiej produkcji, jaką było 13 powodów. Teraz wspomniałyśmy wam o takiej produkcji, jaką jest Off Campus. No i tutaj można zauważyć pewien taki wspólny czynnik, mianowicie obie bohaterki ma na imię Hana i obie bohaterki zmagają się z podobnymi demonami z przeszłości, można tak to powiedzieć?
1: Tak, dla wszystkich, którzy oglądali, raczej będą kojarzyć, my tutaj niestety nie możemy powiedzieć wam dokładnie, o co chodziło, no ale właśnie, dziewczyny miały w swojej młodości różne problemy, doświadczyły różnych sytuacji, no nie takich, nie bardzo przyjemnych z mężczyznami, prawda? Były wykorzystywane na różne sposoby, no i właśnie, dwie bohaterki, niby teoretycznie z podobną historią, a jednak ich losy potoczyły się zupełnie inaczej. Jedna znalazła, no, miłość swojego życia, jej cała historia potoczyła się, no, z takim, powiedzmy, happy endem, no a jednak druga skończyła w tragiczny sposób.
0: No ale też trzeba pamiętać, że obie bohaterki trochę w innym środowisku się obracały, w sensie zupełnie inaczej to środowisko wyglądało i też myślę, że chyba ta Hana z 13 powodów, ona też bardziej tą sytuację przeżywała na świeżo, z tego co pamiętam, a tutaj jednak Hana z Off Campusa jest tak przedstawiona, że ona ma już ten rozdział za sobą, to w ogóle do pewnego etapu jest, no, taka, powiedzmy, tajemnica. No i ona bardzo się tak odgradza od tamtej przeszłości. No i też w ogóle miała na to możliwość, bo ona się wyprowadziła ze swojego rodzinnego miasta, gdzie wszyscy o tym wiedzieli. No i też mogła zacząć taki nowy rozdział, gdzie na przykład Hana z 13 powodów no nie miała tej możliwości. Ona cały czas jakby żyła jeszcze w tym liceum i była zamknięta w tej takiej, no, negatywnej bańce.
1: No tak, ale myślę, że takim czynnikiem, który jakby rozgrodził te dwie bohaterki, było szukanie o pomoc, bo jedna bohaterka dosłownie, no, zamknęła się w sobie i jednak poszła w tym takim nurcie, że poradzi ona sobie sama, typu, że no poszła też do psychologa szkolnego i no i niby miał on jej pomóc, jednak nie było to dopilnowane na takim poziomie, jak powinno być. Natomiast Hana z Off Campus poszła do profesjonalisty, do osoby, która no jednak pozwoliła jej rozgrodzić te traumy z przeszłości z życiem dotychczasowym, no i jej to pomogło.
2: I tutaj też wspominałyśmy trochę o roli social mediów, nie tylko w tym naszym takim świecie współczesnym, ale również w tym, jak jest to przedstawiane w różnych produkcjach. No i tutaj również da się to zauważyć. Tak jak wspominałyśmy, w Off Campus jest to taki raczej pozytywny wydźwięk i jest to pozytywnie te wszystkie social media przedstawiane. Tak, niestety w serii 13 powodów zdecydowanie negatywnie to wpłynęło na samą bohaterkę, na to, jak jej losy się potoczyły, mogłyby zupełnie inaczej. I tutaj no jednak widać totalnie tą różnicę.
1: No ale wydaje mi się, że zostawmy na razie ten temat. Zostawiamy was również z Haną, czyli właśnie z Ellą Bright, no i właśnie piosenka, która tak naprawdę zakończyła ten serial. Więc posłuchajcie sobie już na koniec, żeby tak domknąć ten piękny wątek off-campusowy.

0: Wybiła 16 w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: No, jak to powiedziała Katy Perry, au, a my zaczynamy drugą godzinę backstage. Kto wie, ten wie, to była mała dygresja.
3: Nati się chyba nie naglądała tylko w campus, ale też Love is Blind.
2: Jakby tu porównywać teraz green flagi i red flagi z off campusa, a w ogóle wizerunek mężczyzny off campus kontra Love is Blind. Yes. To jest praca doktorska, kochani.
3: Myślę, że może czasu antenowego by nie starczyło.
2: Nie, nigdy.
3: Kiedyś powinniśmy zrobić w ogóle taką audycję o reality show i wszystkich green flagach i red flagach.
2: Ale to by musiał być jakiś, wiecie, challenge, audycja 12 godzin albo 24 godziny, maraton i no wtedy sobie można o takich rzeczach mówić, bo no jest o czym wtedy mówić, tak? Ale wiecie, nie wchodzimy w to, my dzisiaj, wiecie, non-toxic.
3: Ja chciałam bardziej podejść do tematu Katy Perry i do tego, jak co teraz będziemy mówić, że Legendary Lovers, czyli takie jednak taka historia takich kochanków, takiej po prostu miłości pewnej i tak dalej, to jest bardzo standardowy wątek poruszany w książkach. Mm-hmm. A teraz te książki znajdują swoje adaptacje filmowe i serialowe. Mm-hmm.
4: No właśnie, jest tego naprawdę ogrom, ale myślę, że tutaj jednak ten Prime Video, on przewodniczy temu takiemu rozszerzeniu popularności książek, bo jak spojrzycie sobie w ogóle na takie ogłoszenia, które nawet nie już powstały, czy powstają, to są zapowiedziane, że mają nad tym pracować. No ja tutaj zrobię szaraucik dla moich współprowadzących, które siedzą obok, no bo jednak Four Wings, tutaj książka, również poszukuje tutaj swoich aktorów.
2: Poszukujemy Xaydena. Pomóżcie nam.
3: I nie może być to
2: Justin
3: pewien aktor
2: z campus. On nie może być, ale boimy się, że to będzie on, bo w bio na Instagramie ma niestety smoka.
3: Może lubi poddymić po prostu chłopak.
5: Spełnij mi to, nie cieszy wiem. I nie bawi.
2: Ja
5: to w ogóle nie jest śmieszne.
2: Tak, ja już wolę Grahamkę, naprawdę. Mimo, że na początku wizualnie nie. Ale teraz? Tak. Czyli Justin jednak trochę zjechał tak swoją jakby aparycją w serialu. No ja rozumiem, że to była kwestia roli, tak? Ale on jest po prostu za niski. Musiałam to powiedzieć.
3: Ale Nati, to się liczy charakter.
2: Nie przy Xaydenie.
3: Dobrze, ale w oficjalnej wersji liczy się charakter. No bo właśnie, mamy tych wszystkich bohaterów w campusie, no to na początku myślę, że w większości dziewczyn mogli tak nie podpasować wizualnie, a jednak ten taki progres osobowościowy i ten cały lore pokazany wokół nich, myślę, że przekonał do siebie większość dziewczyn. Takie jest moje zdanie i też zdanie internautów, bo można poczytać tego bardzo dużo na różnych forach internetowych.
5: I jest to prawda.
2: Tak.
5: Zgadzam się.
2: No ale myślę, że ogólnie poruszając teraz tematykę właśnie tych adaptacji książkowych, no warto w ogóle opowiedzieć o tym, jak to się wszystko zaczęło, że to był proces, żeby dojść do tego poziomu, na jakim teraz są te adaptacje, no bo kiedyś było można sobie takich adaptacji to policzyć na palcach u jednej ręki, no i rzeczywiście, no nie wiem, czy pamiętacie te czasy, ale no zaczęło się wszystko od adaptacji serii After.
5: Tak.
2: To były filmy, ile ich części było, nie wiem, 3-4?
5: Trzy na pewno.
3: A nie ma przypadkiem z 5 już książek?
2: Wiem. Ale słuchajcie, to leciało normalnie w kinie. To jest niesamowite.
3: Leciało i to były te czasy, że się na takie filmy chodziło z mamą.
5: Trzecie było w campus, leciało.
3: Kto popełnił błąd, rękę do góry?
5: No a nie? To się chodziło. No bo ile wy miałeś lat? 12 wtedy? 13?
2: Ja, nie wiem, ale też trzeba podkreślić, że te pierwsze adaptacje to nawet nie były na podstawie książek, tylko były na podstawie fanfików. Najprawdopodobniej z Wattpada. I to były książki po prostu, które zostały napisane przez fanki. Najczęściej były to, nie chcę tak mówić za siebie, bo ja wtedy jeszcze nie należałam do tej grupy, ale no były to fanki zazwyczaj One Direction, tak? No i zazwyczaj to było albo tam, no najczęściej o Harrym Stylesie oczywiście, fanfiki. Też był taki jeden bardzo popularny, może tutaj ktoś zna, bo to był taki ikoniczny, nie? Muszę powiedzieć, to był głównym bohaterem był Niall tam. O dziwo, bo on nie zawsze tak wychodził jako główny bohater. I ja nawet czytałam ten fanfic jeszcze nie znając One Direction, ja nie wiedziałam, o kim ja czytam. I się nazywał Teenage Dirtbag. To było ikoniczne. No, ja się dziwię, że nie powstał, tak, bo to było z tej piosenki, no. I ja się dziwię, że to nie miało swojej ekranizacji, bo to był chyba jeden z największych w ogóle fanfików na Wattpadzie ever, nie?
4: Słuchaj, jeszcze wszystko przed nami, no jakbyście też nie wiedzieli, Natalia sama nieraz coś tam lubiła sobie napisać. My od 3 lat prosimy ją, żeby znalazła nam swój
2: konto,
4: fanfic.
2: Słuchajcie, no.
4: Więc no jak wy znajdziecie tutaj konto Natalii Stitch Corner, no to...
2: Właśnie to jeszcze nie było, to...
4: Nie, a jak się nazywało, pamiętasz?
2: Szczerze nie wiem, ale wiem,
4: Nadi
2: że...
4: Słodziak pewnie.
2: Wiem, bo wiem, jaki jest tytuł, wiem, jaki jest tytuł tego fanfika, tylko okazało się, że tyle jak? Ludzi pisało, w sensie ma taki tytuł, że jak wpiszecie, to nie ma szans, że znajdziecie
4: jaki?
2: To. Together despite all odds.
4: Okej, okay, moi drodzy, to teraz zadanie dla wiernych fanów backstage'u. Jeżeli macie chwilkę, poszukajcie, znajdźcie nam, bo my pragniemy to po
2: tam
4: prostu
2: było kilka tysięcy
4: przeczytać.
2: Czytelników, to nie było takie tam.
4: No widzicie, mamy tutaj popularną autorkę po naszej lewej stronie. No dobrze, ale moje drogie, możemy chyba się już przestać tak rozwodzić naszymi fantazjami dzisiejszymi, no bo wiecie, to jest taki ciężki temat.
2: No to są fajne tematy.
4: Tak, bo my jesteśmy na świeżo, po 3 rewatchingu Off Campus, więc to są ciężkie dla nas tematy.
2: Ciężkie tematy, bo tych punktowych to było oczywiście więcej. Ale no, chodzi do tego TikTok.
6: A to bardzo dobrze to poruszyłaś, bo w sumie fakt, że twórcy wybierają adaptację po prostu książek, to jest też bardzo dobry chwyt marketingowy, tak, moim zdaniem, tak. Bo jednak TikTok i te platformy takie do szybkiego streamingu i do szybkiego po prostu przewijania jakichś rolek i filmów i tak dalej, to jest naprawdę dobre źródło marketingowe i oni sami tworzą reklamy.
2: No ale też zobaczcie, że jak się tworzy taka adaptacja książki, to ta baza fanów, ona już istnieje.
6: To prawda.
2: Ona już wie, co ona chce, no nie? Więc to wiecie, oni mają gotową publiczność.
4: No tak, jest to taki no tak naprawdę darmowy marketing, a tym bardziej, że jeszcze do tego całego kontentu wokół serialu tworzą się edity, piosenki robią się bardzo popularne, no i po prostu fani no oglądają. No jednak kończymy serial, przynajmniej w, myślę, takim dziewczyńskim środowisku, tak to funkcjonuje. Kończymy serial i następnie przychodzimy na TikToka i programujemy
2: i
4: tam sobie nasz algorytm.
2: Algorytm już wie, co ma zapadać.
4: Tak, no i potem co dziesiąty, w sumie co dziesiąty, co drugi TikTok, Gareth Grahamka, no i tak to idzie do przodu, no.
6: Jeśli ktoś szuka tematu na pracę jakąś naukową, to jakby nie ma za co.
2: Fenomen Grahamki.
4: Efekt Grahamki.
6: Ale wracając też do takiego tematu właśnie tych książek i od tego, z czego wyszłyśmy, czyli jednak After, no to After wiadomo, jakie ma opinie. Być może ta pierwsza część jeszcze zrobiła takie wow, bo to było faktycznie coś innego, coś nowego, ale no jednak zestarzało się, no tak nie powiedziałabym, że dobrze i jednak ta toksyczność i takie trochę podejście, no nie takie, jakie powinno być, gdzieś tam na pewno wybrzmiało, a z drugiej strony jest taki pewien przykład książki, bardziej komiksu bym mogła powiedzieć, który jednak te wartości ma zupełnie inne, przekazuje fajne po prostu tutaj rzeczy i jest to Heartstopper. Myślę, że tutaj też jednak odbił się on echem. British accent.
2: Bo to jest British production.
6: Aha, wszystko
4: takie British ostatnio. Nawet Ellie z Off Campus była, jest British w sumie. A słyszeliście, że ona jakby jest
2: jest British. Nie możemy tego
4: ale ona jest, wiecie, ona jest Brytyjką, a jednak ma tak super akcent amerykański, że nawet nikt nie wiedział, że ona jest tak naprawdę z Wielkiej Brytanii. Ale tutaj kończę mój wątek Off Campusowy, sorki.
6: Dobra, dobra.
2: Dobra, dobra, bo potem wiesz, jak będzie. Jeszcze, no dobra.
6: Wracając,
2: no Heartstopper, tak, rzeczywiście on zupełnie inaczej ugryzł temat. Co ciekawe, jeszcze on miał zupełnie inny materiał, że tak powiem, do pracy, bo nie wzoruje się na klasycznej takiej no prozie, tylko po prostu na komiksach. Takich typowo, myślę, że no jednak takich trochę dziecinnych, w sensie jeśli chodzi o wydźwięk, ale jednak poruszających takie ważne młodzieżowe tematy, oczywiście tematykę LGBT i tak dalej. Także no to było rzeczywiście fajne, bo serial mocno oddał klimat i charakter tych komiksów, też tą estetykę, to wszystko było takie nawet trochę Disneyowe, bo takie wiecie, landrynkowe, takie kolorowe, przyjazne i wiadomo, są poważne tematy poruszane, ale jednak w taki sposób bardzo przystępny, delikatny i zdrowy.
4: A wiecie, co jeszcze odróżnia Off-Campus od innych serii?
6: Wiedziałam.
4: To, że na potrzeby właśnie tego serialu zostały stworzone również piosenki, które puszczałyśmy wam przed chwilą, co w tych obecnych czasach no, nie jest takie typowe, żeby jednak piosenki powstawały typowo pod jakiś serial. Raczej już wchodzimy teraz w takie coś, że no, piosenki są brane troszeczkę taką popularnością, żeby, no wiadomo, wpasować to w klimat i w ogóle, ale jednak jak usłyszymy taką Taylor Swift w Tego lata stała się piękniejsza, to od razu
6: która nam też się... książką.
4: Tak, dokładnie.
2: Tak.
4: To od razu każdy jest taki rozmarzony, przypomina sobie te wszystkie czasy nastoletnie, to lato, to te miłości, a jednak w Off Campus, wiadomo, mamy te piosenki, ale również były te takie stworzone typowo pod serial.
2: Albo stworzone covery jakby znanych piosenek, które może nawet nie były aż tak znane, ale rzeczywiście były fajnie zaaranżowane właśnie pod tych bohaterów, pod tą historię i fabułę, także rzeczywiście fajnie to zrobili.
6: No fajnie.
4: Bardzo fajne to było, tak. Zgadzam się.
6: Powtórzmy, że to było fajne.
4: Tak, fajne.
2: Ale jeszcze tutaj ostatnia kwestia, myślę, w tym temacie do poruszenia, czyli tych różnic, jak to się zmienia na przestrzeni lat. No to rzeczywiście kiedyś było bardzo dużo odcinków i sezonów. Szczerze, nikt nawet nie wiedział, gdzie się zaczyna, gdzie się kończy dany sezon, ani ile ich jest.
6: Ale jak miłość.
2: Trochę, może nie na taką skalę, ale tak.
6: To byś no, poleciała, Zosia.
2: Damy tutaj klasyczny...
6: Ja bym chciała, żeby Off Campus miał tyle odcinków, no, co jak miłość.
2: To akurat prawda, ale tutaj polecimy klasyczkiem i wspomnimy o Pamiętnikach Wampirów, że no tam jest bardzo, bardzo dużo sezonów. No to powiedzmy, że się udało, chociaż no rzeczywiście te ostatnie sezony, no, że tak powiem, tego poziomu aż tak nie utrzymały. No ale rzeczywiście było tego dużo, ale to się wszystko oglądało i to wcale nie zajmowało tak dużo czasu i to nie był wcale problem i dużo było takich seriali. Nadal jakieś tam są, no ale wiecie. A jednak teraz, no teraz jest tego mniej. Wszystko jest takie konkretne.
4: No ale właśnie, może w sumie coś w tym jest, no bo pamiętamy, czy to właśnie Pamiętniki Wampirów, czy The 100, jednak te ostatnie sezony już troszeczkę tak, wiecie, ubolewały, ciągły się, no i troszeczkę nadal uciągały na tym fenomenie tych pierwszych sezonów i w ogóle, no ale właśnie, może teraz twórcy, to jest taka w sumie luźna rozkminka, nie chcą psuć oglądającym reszty tej historii, tylko nastawiają od początku do końca na dany schemat, kończymy dany wątek, daną historię, no i już nie rozciągamy tego dalej za kolejne sezony, no bo potem, no nawet jak było to z Grom o Tron, fani są zawiedzieni.
6: Myślę, że to będzie jeden argument, który za tym przemawia. Drugi, wydaje mi się, że jednak taka współczesna niezdolność do utrzymania koncentracji, która jednak gdzieś tam się zaniża.
4: Nie, wytrzymałabyś koncentracji 8 sezonów Geretta Graham.
6: Nie, no to jest jak miło.
2: Bo to trzeba umieć zrobić po prostu, tak?
6: Zależy od fabuły i od tego, kto jest na tym ekranie, okej?
4: Okay? Bo oczywiście oglądamy Off Campus dla fabuły.
6: No tak, totalnie. Więc to byłabym w stanie. Ale jednak też zauważyłam jedną rzecz. Być może nie jest ona zawsze obecna, ale długość samych odcinków. Kiedyś mam wrażenie, że te odcinki były krótsze, tak, ale było ich więcej, mm-hmm, a teraz idą twórcy w jednak dłuższe te same sekcje, ale jest ich mniej.
4: No bo właśnie, wcześniej było tak, że no 40 minut odcinka to była taka podstawa, no a teraz możemy zobaczyć w sumie godzinę 20, czyli w sumie to w jednym odcinku.
6: Film praktycznie.
4: Tak, no, ale w sumie w jednym odcinku mamy takie dwa odcinki ze starszych seriali, na przykład Pamiętników.
2: Tak, no ale nawet były odcinki po 20 ileś minut, co nie? Więc to już w ogóle jest mega króciutko, dlatego też to się wszystko tak ciurkiem oglądało. No ale też znowu, jak już wróciliśmy do tego naszego ulubionego tematu, no to jeszcze powiem, że właśnie to takie konkretne przekazanie tej historii, która jest do przekazania, właśnie zostało dobrze to wszystko przedstawione i zrobione właśnie w Off Campus, tak? Ponieważ no tam serial kończy się piosenką, którą już mogliście usłyszeć na naszej antenie, czyli tą śpiewaną przez Hanę, główną bohaterkę Girl That I Am. I tam rzeczywiście to jest takie mocne odcięcie, takie zakończenie historii, taka postawiona ściana, że tutaj w obrębie tych bohaterów zrobiliśmy wszystko, co miało się wydarzyć. To jest zamknięty rozdział, on jest zamknięty takim przytupem i rzeczywiście możemy poczuć taką satysfakcję, że ten rozdział został rzeczywiście zamknięty, no i właśnie możemy przejść do kolejnego wątku, czyli tak jak właśnie jest to zaplanowane, że każdy sezon ma odpowiadać danej części tej serii, jeśli chodzi właśnie o książki, ponieważ w książkach było tak, że no mamy tych czterech przyjaciół, którzy są właśnie tymi
4: hokeistami,
2: tak dokładnie. No i każdy ma tą swoją historię miłosną, która wygląda zupełnie inaczej. No i rzeczywiście tutaj też tak ma być, może ta kolejność trochę jest zaburzona, ale rzeczywiście mamy odgrodzenie, mamy zakończenie naszej grahamki. Oczywiście będzie się ona przebijać, mam nadzieję.
4: To po prostu w naszym słowniku jest przecinek w aktualnych tygodniach,
2: tak,
4: więc
2: tak.
4: No musicie to wytrzymać, no ale wiecie, no
6: za 2 tygodnie będzie lepiej.
4: Tak,
2: co
4: może
2: dwa tygodnie to wyjdzie, wiecie co.
4: A, kurde.
2: Your fault.
6: No to nie, to no jednak to nie będzie lepiej.
4: Czyli za 2 tygodnie będziemy o niku mówić. No ale
6: my to robimy też pod was, bo możecie przeżywać to razem z nami.
2: My wszyscy jesteśmy w tym razem, no trzeba o tym rozmawiać, tak?
4: All this together. No właśnie, ale chyba trzeba zakończyć ten nasz kącik plotkarsko-śpiewaniowo-fałszeniowy i przejść do kolejnej piosenki, która może nie jest jakoś wybitnie tutaj popularna, ale jednak kojarzy się z takim jednym serialem.
6: No jest ona coverem.
4: No i jest ona coverem, więc możecie sobie teraz posłuchać, zgadnąć, może kto śpiewa i przenieść się w te lata 2017.
7: Are we gonna have a problem? Did zombies eat your brain? You've come so far, why now are you yanking on my chain? I'd normally slap your face off, and everyone here could watch. But I'm feeling nice, here's some advice, listen.

0: Radio Meteor.
1: Sweet cherry pie.
2: No, obsesja wciąż trwa, no nie da się tego zwalczyć.
3: Obsesyjną obsesję my mamy.
2: Ale wiecie, żeby tak...
3: Jakiś wiersz powinniśmy ten temat ułożyć, myślę.
2: No to po kolejnym wejściu bardzo możliwe, że usłyszycie wiersz od nas.
3: Inwokacja by backstage.
2: Ale gdyby wam już się
3: studził ten temat, to oczywiście są też inne produkcje, które no, wyznaczają, powiedzmy, nowe standardy, nie tylko Off Campus i nie tylko Heartstopper, który gdzieś tam już został przez nas wspomniany, ale jeśli ktoś nie zna i chciałby poznać, no to oczywiście na Netflixie, który również już został przedstawiony, można znaleźć takie tytuły jak na przykład Sex Education, czyli serial, który ubrał trudne tematy, czyli te odkrywanie seksualności, pewna tożsamość, pewne traumy również, w taką kolorową, komediową formę i zaprezentował to światu.
2: To jest taka trochę pokazana alternatywna droga, jak właśnie można ugryźć tego typu tematy w inny sposób niż na przykład jak zrobiło to właśnie 13 powodów na samym początku platformy, no to rzeczywiście z czasem oni myślę, że zaczęli też tworzyć takie produkcje, żeby trochę zejść z tonu, a jednak wciąż zachować taką merytorykę i żeby wprowadzić jednak w taki dialog społeczny właśnie te tematy.
3: Dokładnie, oni pokazali tak naprawdę nastolatkom w tamtym czasie, że jednak można mówić o takiej seksualności w sposób otwarty i nie robić z tego tematu tabu, czy też jakichś wielkich traum życiowych, więc no, był to taki serial naprawdę rewolucjonistyczny za tamtych czasów.
2: No i też był ugryziony w taki komediowy sposób, nie? Więc to też było, myślę, że fajne, bo jednak wtedy się tak przyjemnie ogląda takie rzeczy, a też nie było to zrobione w taki sposób, wiecie, przesadzony, co nie?
3: Dokładnie.
2: No, ale to była tylko taka wzmianka, bo my już musimy trochę, wiecie, trochę przehamować, tak? Trochę przehamować.
3: Pasa.
2: Tak, już nie mamy tyle do powiedzenia na temat tych produkcji, chociaż no akurat o tej kolejnej to ja bym miała, bo też
3: no
2: miałam takie
3: na
2: swoje
3: chwile. Dawaj na ci. Uważajcie, bo to będzie dobre.
2: Nie nakładaj do mnie takiej presji.
3: Trochę muszę, ale, no, żeby byli gotowi.
2: No dobrze, dobrze. Kolejną produkcją Netflixa, która no też potrafi trochę, tak wiecie, zakręcić w głowie potem te edity i to wszystko, no to też była ta droga. Przynajmniej ja mogę mówić za siebie, ale wiem, że na pewno też dużo innych osób tak miało. Ponieważ no, mamy jeszcze serial Książęta, bardziej znany myślę jako Young Royals. Tak, no szwedzka produkcja, tak? Teraz jest moda na Szwecję, Zara Larsson, także wiecie, no to się wszystko sprzedaje, to był tak naprawdę początek, bo tam właśnie wystąpił kto? Omar Rudberg, który robił support Zarze Larsson i w ogóle wiecie, to jest wszystko jedno uniwersum, w Szwecji się wszyscy znają, aż mi przykro, że ja ich jeszcze nie znam, chociaż Omara widziałam na żywo i chłopaka Zary Larsson, no muszę się pochwalić, tak, no bo jednak ten serial sprawił, że no chciałam zobaczyć na żywo, wiecie, tego naszego Omarka. No ale dobra. Ogólnie przechodząc do konkretów, sam serial też miał podjąć takie tematy młodzieżowe, znowu tematy też LGBT. Trochę był alternatywą dla serialu Heartstopper, ponieważ wiem, że też często był porównywany właśnie z tamtą produkcją, ale w takim bardziej poważnym tonie ugryziony, ponieważ tam były też oczywiście inne problemy, typu tam życie księcia kontra życie no takiego chłopca raczej z biednej rodziny, no i te wszystkie kontrowersje, także no tutaj mieliśmy taką trochę alternatywę właśnie dla tego cukierkowego Heartstoppera.
3: No ale właśnie, tutaj mieliśmy bardziej takie tematy LGBT poruszane w tej produkcji, natomiast kolejna produkcja mówi nam bardziej o takiej tożsamości i właśnie jest nim serial Never Have I Ever, który no jednak ma taki swój lekki komediowy wydźwięk, natomiast porusza no dosyć nieoczywiste tematy, bo opowiada właśnie o losach Devi, czyli takiej amerykańskiej nastolatki, ale hinduskiego pochodzenia, która no w swoim życiu przeżywa totalny chaos, no ale jest osobą no, straumatyzowaną, leczy się właśnie, próbuje zapobiec takim swoim rozterkom wewnętrznym, no i radzi sobie ona właśnie z żałobą, napadami furii, no i próbuje to właśnie przezwyciężyć.
0: Ale też jednocześnie myślę, że warto tutaj poruszyć pewien element, który został właśnie poruszony w tym serialu, czyli szukanie takiej tożsamości kulturowej, bo to jednak też spotyka główną bohaterkę, czyli Devi. No bo jednak jest to jeden z takich pierwszych seriali, gdzie jednak bohaterka jest innej narodowości niż brytyjska, amerykańska czy szwedzka, czy taka no jednak bardziej nam bliższa po prostu jako kultura sama w sobie, ona jest jednak hinduską. Tak.
2: No i też właśnie, że to, że jest hinduską, to dodatkowo jeszcze właśnie tworzy ten wątek tego szukania tej tożsamości i rzeczywiście jest pokazana ta kultura i to, w jaki sposób te rodziny właśnie żyją właśnie na przykład w Ameryce, czyli no nie w swoim kraju jednak i próbują właśnie zachować te tradycje, te wartości, także rzeczywiście to było coś nowego pod tym względem, czyli no tutaj też oczywiście były wątki humorystyczne i to wszystko było pokazane w takim bardziej lekkim tonie i takim nawet lekko disneyowym.
3: Dokładnie, ale platformy nie publikują tylko i wydają anglojęzycznych produkcji, bo również znajdziemy produkcje no, w innych językach. No i właśnie tutaj przychodzi na myśl od razu serial Maxton Hall, który właśnie no, stał się jedną z najchętniej oglądanych produkcji nieanglojęzycznych w historii platformy Amazon Prime zaraz po premierze. Więc jednak tutaj takie może bliższe rewiry naszemu europejskiemu sercowi, bo właśnie niemiecka produkcja.
0: To prawda. I w sumie tutaj jako osoba, która zna Maxton Hall nie z ekranów, a z papieru, ponieważ najpierw poznałam tą historię jako książkę, czyli Save Me, gdzieś tam w moich zamierzchłych czasach licealno-podstawówkowych. Nie ukrywam, że właśnie zaskoczyłam się informacją o tym, że nie jest to angielska produkcja i że aktorzy będą mówić po niemiecku i miałam takie, ale jak to? Ale naprawdę to było pewien takie odświeżenie. Tak bym powiedziała, tak bym to ujęła i naprawdę zostało to super zrobione z racji tego, że faktycznie jest podobne do książek, a to nie zawsze się zgadza i nie zawsze tak jest, a jednak tutaj widać, że ten nacisk na to, żeby jak najbardziej oddać tą rzeczywistość przelaną na papierze i oddać ją na ekranie, faktycznie tutaj widać te starania.
2: A to ja mam pytanie, jak tutaj znasz tą historię, że tak powiem oryginalną, no to gdzie to się odbywało, pamiętasz? Oryginalnie, w jakim kraju? To było właśnie gdzieś tam w Wielkiej Brytanii na przykład? Czy... Bo raczej klimat pewnie jest bardziej i tak brytyjski niż amerykański, tak, więc podejrzewam, tak, że jak anglojęzyczne, to jak już brytyjskie.
0: Oni na pewno zrobili jakąś podróż do Londynu. Gdzieś tam w pewnym etapie była podróż do Londynu samochodem.
2: Aha.
0: Więc to nie mogło być daleko.
2: No. Czyli raczej Wielka Brytania.
0: Tak.
2: Coś tam wyspę brytyjskie.
0: Z tego, co kojarzę. Mogę się mylić, bo czytam to dawno, ale z tego, co pamiętam, z tego, co kojarzę, to tak coś tam było.
2: Albo Francja, bo wiecie, w Heartstopperze na przykład z Londynu, czy nie z Londynu, ale z Wielkiej Brytanii, to do Paryża sobie tam w serialu, nie?
3: No tak.
2: Pojechali też chyba tym, autokarem przez kanał.
3: Nawet pociągiem 2 godzinki tak naprawdę jesteście no w sumie z jednej z największych stolic, bo z Paryża właśnie w Londynie, no ale może nie wiemy szczegółów tutaj na temat lokalizacji Maxton Hall, ale za to wiemy no gdzie odbywał się no tutaj fabuła główna. Tego lata stałam się piękna, no właśnie w Ameryce, właśnie na plaży w jednym z takich domków letniskowych.
0: To by takiego nie chciał.
3: No właśnie, chyba no, każdy
2: takie,
3: zazdrościł.
2: Wiecie, takie nowobogackie vibe.
3: Każdy zazdrościł, no ale jednak nie każdy może doświadczyć. No i na pewno nie każdy też może doświadczyć takiego wybuchowego i pełnego wybojów trójkąta miłosnego, tak, jaki miał miejsce właśnie w tym
2: debata
3: serialu.
2: Debata społeczna
3: Team
2: była
3: Jeremiah
2: ogromna.
3: Czy Team Conrad?
2: Team Conrad byłam, ale teraz nie jestem żaden team, bo jestem team Grahamka.
0: Ale? Okej.
2: Jakby po Grahamce ja nie mogę na nich patrzeć.
0: Ale to jest właśnie dobre pytanie, ponieważ jeśli ktoś oglądał tylko serial, a nie znał książek, to bardzo często była sytuacja taka, że był team... czekaj, żeby teraz nie pomylić, że był team Jeremiah. Natomiast jeśli ktoś przeczytał książki, to wiedział, że ten Jeremiah coś tam swoje, kurczę, zrobił. I
3: nie
0: tak nie do końca to tak było fajnie, jak mogłoby być. I faktycznie jednak tak jak tutaj Maxton Hall zostało fajnie przełożone na ekran, tak właśnie osoby, które czytały i gdzieś tam były zaznajomione z produkcją tego lata stała się piękna jako papier, no nie są tak do końca zadowolone.
3: Pepa. No właśnie, nie są zadowolone, ale też no chyba nie są zadowoleni również widzowie i no nasz temat audycji jednak trochę odbiega od tego lata stała się piękniejsza, bo jednak on tutaj nadal szerzy te toksyczne relacje, te red flagi, to jednak nie jest off campus i Garrett Graham,
2: no
3: tylko właśnie Konrad Fischer.
2: Żaden wybór nie był dobry tam, tak naprawdę. Mniejsze zło się wybierało i takie były realia tego świata, ale też od razu mogę podać alternatywę tego serialu, która ma bardzo podobny klimat, też jest oczywiście na podstawie książki, czyli Byliśmy Łgarzami. To ma też taki vibe właśnie.
3: Muszę obejrzeć.
2: I kto tam gra? Oczywiście Caroline z Pamiętników Wampirów. To trzeba pamiętać.
3: Karolina, co ty
2: Karolinka,
3: tam robisz?
2: I będzie kolejny sezon i będzie też Karolinka grała, także wiecie, trzeba się szybko zaznajomić, ale ogólnie no, ja nie czytałam książki, kojarzyłam tą książkę, ale jej nie czytałam i fajnie jest ta fabuła poprowadzona, jest taki nawet twistik, taki wiecie, fabularny, że to nie jest takie tam przeżywanie tych relacji, bo że ten tu zdradził, tu kogoś tam ten, jak w tego lata, tylko no fajnie, fajnie jest zrobione, tak wciąga ta fabuła, że rzeczywiście fabuła fabułuje, no muszę tak powiedzieć, no, bo rzeczywiście tak jest, a nie takie, wiecie.
3: Polski piękny język.
2: No, a nie takie jakieś tam piąta woda po kisielu i tutaj znowu Konrad, znowu Jeremiasz, znowu coś tam i takie właśnie kręcenie się w kółko. Tam rzeczywiście są tajemnice, są takie fajne zawiłości w fabule.
0: A wiecie jeszcze, jaki był serial, który gdzieś tam się odcisnął, powiedzmy, takim piętnem? XO Kitty. Tak bym powiedziała. Co myślicie na ten temat?
3: Myślę, że tak. To jednak wszystko było jednej producentki, no bo właśnie Jenny Han. No i ona tutaj produkowała, nie dość, że dziewczyny, przypomnijcie mi nazwę. Pierwszy serial.
0: Do wszystkich chłopców,
3: tak, które kochałam. Tak, do wszystkich chłopców, czy teraz właśnie EXO Kitty, czy właśnie tego lata stała się piękna. To jest wszystko jednej autorki. Możemy zauważyć również podobne schematy. Ona lubi przeplatać takie, wiecie, smaczki, co nie?
0: Ale to wszystko jest takie trochę disneyowskie.
3: Tak,
0: tak. Jest EXO.
3: Tak, ale też, ale też właśnie sama autorka jest bardzo dużą fanką Taylor Swift i sama chciała, żeby jednak te piosenki Taylor przewijały się w każdej z tej produkcji. I to tak już bardziej dla tych takich fanów, którzy no naprawdę analizowali, która piosenka Taylor może pojawić się w kolejnym odcinku. Nawet, tego lata stała się piękna.
2: Tak, ale nawet tymi piosenkami oni próbowali przewidzieć, co się wydarzy w serialu.
3: Tak.
2: Albo, że tu kolor jakiś to jest od tej ery, coś tam on mówi. Także no, to już nie jest, wiecie, na tą audycję.
3: No ale właśnie, w EXO Kitty było to ciężej przewidzieć, bo jednak tam się dużo pojawiało piosenek również k-popowych, typowo koreańskich, no ale ta, którą my wam puścimy teraz, no to już akurat będzie po angielsku, więc możecie sobie zrozumieć, o czym śpiewa właśnie Mino.

0: No my też będziemy się musieli z wami powoli żegnać, ale jeszcze nie w tym wejściu, więc musicie wytrzymać z nami te kolejne minutki. Hej.
1: Hej, to my, to od Grahama.
2: Ej, zmieńmy nazwę audycji z backstage na trzy Grahamki.
0: A w ogóle widzieliście, że we Francji, tutaj taka też anegdotka, bo byłyśmy na wyjeździe, więc wiecie, ale to akurat nie z tego wyjazdu anegdotka, na swoją miłość w ogóle we Francji, takiego wiecie, waszego crusha, mówicie, że no nie jest on waszym crushem, waszą miłością, tylko no wiadomo, mówicie, że jest on waszą bułeczką?
2: No coś tak, takiego
1: tak,
2: jest.
1: Można to,
2: no,
1: ja myślę, że to się tak wszystko się to zgadza.
0: Tak, tak można to wytłumaczyć.
2: Bułeczka, grahamka, bo... no grahamka to jest bułeczka,
0: Zosia,
2: tak?
0: Jak
2: no...
0: jest po francusku bułeczka?
2: O kurczę.
1: Nie, to jest chleb.
0: A, no to chlebkiem, ale chlebka, bułeczka,
2: ale
0: to jest bardzo podobne.
2: O pieczywo, tak.
0: Więc to jest jednak, Francuzi wiedzieli, oni przewidzieli przyszłość.
2: Że ta grahamka się pojawi kiedyś.
0: Tak, że no jednak grahamka też jest jakiś typ bułki, więc no.
2: Ale grahamka chyba bardzo popularna jest w Polsce.
1: No tak,
2: bardzo zdrowe pieczywo to jest najbezpieczniejsze.
1: Więc ja tu chciałam zacząć temat poważny. A wy mi to utrudniacie.
2: Dobra, you got it, girl.
1: Bo mamy mało czasu.
2: Dobra.
1: Słuchajcie, ja tu chciałam podejść trochę... Tak, do podsumowania, bo było trochę o tym, kiedy to Netflix się pojawił gdzieś tam na arenie polskiej, a warto też jednak zaznaczyć, kiedy to Disney, czyli taki no pierwowzór, że tak powiem, tych wszystkich takich seriali młodzieżowych i tak dalej, kiedy to tak właściwie zniknęło? No bo każdy oczywiście spotkał się z tym w dzieciństwie, że gdzieś tam w telewizji był zawsze jakiś serial fajny. Disney Channel, wracało się ze szkoły, no i oglądało się, ale w pewnym momencie, kurczę, tego zabrakło.
0: No racja, teraz zastąpiło to tak naprawdę Disney Plus, ale no właśnie, jest to znowu streaming. Takiej typowej telewizji, która jednak ciągle leci, nadają te odcinki po kolei, sami sobie nie możemy wybrać konkretnego odcinka, no już tego nie ma.
2: Tak, no, my się przyzwyczailiśmy przez te streamingi do takiego, powiedzmy, luksusu właśnie wyboru i takiego obejrzenia wszystkiego naraz, że chcemy wszystko od razu, a rzeczywiście właśnie na takim Disneyu to wszystko było takie dozowane, bo już taka Violetta, ona leciała codziennie?
0: Tak.
2: W sensie od poniedziałku do piątku.
0: Od poniedziałku
2: pewnie,
0: do piątku o godzinie 16 na Disney Channel.
2: No właśnie, no, ale jeszcze też były seriale, które na przykład potrafiły lecieć, na przykład, nie wiem, tylko czwartek, piątek albo raz w tygodniu, także no rzeczywiście, no to była zupełnie inna forma. No i podobno teraz, no Disney Channel już nie funkcjonuje od jakiegoś czasu, ale podobno w niektórych krajach, chyba w Polsce też, jeszcze on jako kanał istnieje, ale to tylko przez to, że jakby wiążą go jakieś tam umowy, które były na dany okres czasowy podpisane. Natomiast no już nic nowego nie dostajemy i widzimy, że to jest już na takim etapie wygaszania. Wiadomo, Disney Plus sprężnie działa, ale nie wiem, czy pod tym kątem właśnie takich produkcji, jakie były na Disney Channel. Bardziej takich produkcji może na przykład Marvel, DC, tu jakieś takie seriale fanowskie, bardziej z tych uniwersum, albo właśnie jakieś zupełnie nowe takie koncepcje, nie wiem.
0: Wiesz
2: właśnie.
0: Co, wydaje mi się, że tam teraz głównie lecą jakieś takie bajki dla dzieci, wiesz? Że
2: no,
0: jednak...
2: że jak już dla dzieci, to dla dzieci,
0: tak,
2: nie?
0: Że seriali takich bezpośrednio disneyowskich z aktorami, no niestety nie ma, ale no bajki jakieś są, chociaż zostawiłabym tutaj taką furtkę otwartą, bo może jeszcze kiedyś coś się pojawi, prawda? No ale właśnie, taki oficjalny koniec w ogóle no, ery Disneya możemy no, datować na 1 października 2020 roku, czyli no tutaj czasy te pandemiczne, że tak powiem, no jednak streamingi no, są łatwiejsze, są dużym ułatwieniem. Możecie to oglądać właśnie w każdym miejscu tak naprawdę na ziemi. Nawet jeżeli nie macie dostępu do kablówki, do internetu, to pobieracie sobie taki odcinek na jakiejś platformie i oglądacie. A jednak w telewizji, jeżeli nie obejrzycie i nie będziecie w domu, no jest to utrudnione.
1: No my właśnie w tym momencie chciałobyśmy postawić taką kropkę, powiedzieć wam, że dziękujemy za te prawie 2 godzinki już audycji. Oczywiście za chwilkę jeszcze oficjalnie zrobimy, ale zanim my, to ekipa.
0: I arigato.
1: Czyli dziękuję.
0: Czyli dziękuję po japońsku, więc posłuchajmy.

0: No na pewno wiele dzieciaków w tych czasach za idola ma na przykład takiego youtubera. To mniejsze.
1: No my dzisiaj mamy nowego idola, no tak.
0: No my mamy swojego. Ale dzieci też na pewno mają swoich.
1: Tak.
0: I na pewno jest nim ktoś z ekipy. No ale właśnie, my się z wami żegnamy. Kończymy tą sekcję grahamkowo-bułeczkowo-bagietkową.
2: Wiemy, że będziecie tęsknić.
0: Tak, my również. Może jeżeli kiedyś ktoś jeszcze coś, to się do was odezwiemy na przykład z drugim sezonem Off Campus.
1: To w ogóle na 100%.
0: W ogóle my powinniśmy zrobić jakieś wspólne oglądanie na jakimś streamie radiowym. Off Campus, drugi sezon. Zapraszamy wszystkie fanki, dogadamy się.
1: To będą już fanki, nie grahamki, ale Dina. Jestem ciekawa, jaką on zyska, jaki zyska nickname. Bo tu grahamka weszła gładko, tak? Po prostu to od razu powstało. A ten Din, nie wiem, jak tutaj to ugryźć. Wiecie, o co chodzi. Dinuś? Nie. Coś powstanie. Myślę, że jakiś lore w tym kolejnym sezonie powstanie. Na razie jeszcze mamy czas, żeby odetchnąć, żeby jeszcze tak wchłonąć ten sezon po raz 10. No i co? No, ja rekomenduję każdy miesiąc nowy rewatch sezonu. Także wiecie, trzeba cały czas sobie przypominać, odświeżać tą historię, bo warto. No i co? Myślę, że właśnie ta audycja i ta, no taka przykminka na temat właśnie tego nowego serialu i tego, jak to było, jak to jest i jak jest teraz na świeżo
0: jak
1: zupełnie.
0: Jest teraz.
1: O, właśnie warto tutaj zrobić
0: szaraucik.
1: No to jednak myślę, że zostajemy z taką pozytywną myślą, że może kolejne produkcje tego typu, takie właśnie romanse młodzieżowe, czy nawet dramaty młodzieżowe, właśnie będą się uczyć od tego serialu, od tego, że rzeczywiście ten rozgłos nie jest, że tak powiem, bezpodstawny, że są właśnie takie konkretne właśnie przesłanki za tym, że jest to fajnie ugryziony temat i że może fajnie by było zrobić więcej takich produkcji tego typu, gdzie wszystko jest takie, no, normalne.
0: No bo właśnie, Off Campus pokazało, że jeżeli chce się zrobić fajny, wartościowy serial, to wystarczą w sumie tylko chęci, no i odpowiedni aktorzy.
2: takie tam.
0: Tak, żeby coś takiego powstało. No ale właśnie, wybiła już prawie godzina 17, dlatego my jako backstage, największe fanki grahamki, musimy się z wami niestety powoli żegnać, ale dzisiaj przed mikrofonami siedziała Zosia Najewska-Bagietka, Natalia Pawlik-Bułeczka i Natalia Nowacka-Grahamka.
1: O kurde, więc taki zaszczyt dla mnie akurat, dziękuję bardzo. Akurat
0: więc tak,
1: to pieczywo dostałam.
0: Tak, więc no, my się żegnamy z naszą w sumie bułeczkową rodziną. Dziękujemy również Janowi Salamonowi za realizację nas, no i wysłuchiwanie naszych tutaj pieczywowych fantazji.
1: Pamiętajcie, pieczywo jest zdrowe, ale z umiarem.
0: Tylko grahamka, bo
1: resztę
0: mają pszenicę, więc to są już niepotrzebne węglowodany i cukry.
1: Tak.
2: Tak, no my na pewno już nie kradniemy czasu antenowego, ale wiemy, że One Direction zostało okradzione z ich dziewczyny.
0: Dobrze, że Garrettowi nie ukradli Hany
2: nie mieli
0: w tym
2: szans,
0: przypadku.
2: Nie
0: ale
2: mieli
0: każdy
2: szans.
0: By chciał. Ale każdy by chciał ukraść jego dziewczynę, no ale w tym przypadku się nie udało. A my was zostawiamy z One Direction i widzimy się, w sumie słyszymy, za 2 tygodnie w poniedziałek od 15 do 17. Pa, pa.
3: Hej, to Natalka.
4: Zosia.
5: I Natalia.
4: A wy słuchacie

0: Wybiła 17 w Radiu Meteor.
1: Społeczne kadry, tam gdzie popkultura spotyka się z rzeczywistością. W kinie jeden charyzmatyczny nauczyciel potrafi w pojedynkę naprawić system i odmienić życie uczniów, ale co by się stało, gdyby John Keating ze Stowarzyszenia Umarłych Poetów trafił do typowego polskiego liceum albo szkoły podstawowej? Zjadłoby go podstawa programowa, kuratorium, czy może awantura na grupie dla rodziców? Witam was bardzo serdecznie, jestem Kasper Ryskę. Zaczynamy Społeczne Kadry. Dzisiaj bez litości zderzymy popkulturowy mit nauczyciela, właśnie, nauczyciela zbawiciela, nauczyciela mentora, z naszą brutalną rzeczywistością szkolną. A pomoże mi w tym dzisiejszy gość, Marcin Kończewski, twórca profilu Koń Mówi. Cześć Marcin i witam cię w studiu.
2: Cześć, miło tutaj być.
1: A realizuje nas oczywiście wspaniały Jan Salamon. Marcinie, czy pamiętasz może swój pierwszy seans w Stowarzyszeniu Umarłych Poetów?
2: Chyba, ale nie jestem przekonany. To na pewno były lata 90. i to była telewizja. Gdzieś tam, być może na Polsacie, leciał ten film w paśmie sobotnich takich hitów chyba Polsatu, tak mi się wydaje, o 20:30, ale nie chcę skłamać. Pamiętam, że był to film, który był jednocześnie dla mnie pewnego rodzaju smutnym doznaniem, ale też czymś niesamowicie inspirującym i pokrzepiającym. I tak został ze mną i potem oglądałem go kilkanaście razy, więc tak to właśnie chyba się zaczęło.
1: A kupiłeś od razu ten mit związany z Keatingiem, że jest taki jeden nauczyciel, który wybija się spoza systemu i że to on napawa wręcz takim, prowadzi młodzież w dobrym kierunku?
2: Szczerze mówiąc, to tak. Ale potem w moim życiu takim nauczycielskim, też akademickim, nie akademickim może mniej jako wykładowca, ale bardziej jako nauczyciel w szkole podstawowej czy to w szkole średniej, później to znałem dosyć brutalnej weryfikacji pewnego rodzaju ideałów, chociaż nigdy ich nie zmieniłem. Ja zawsze uważałem tego profesora Keatinga za ten wzór, do którego chcę dążyć pod względem mentalności. O, na tej zasadzie, bo niekoniecznie, wiesz, pod względem każdych działań, które on tam wykonywał, bo to jest fikcja, ale chodzi o pewnego rodzaju chęć do budowania młodych ludzi po to, aby byli właśnie lepszymi ludźmi, a nie uczenia ich tylko i wyłącznie tego, co jest w podstawie programowej, tylko inspirowania do tego, żeby wykraczali poza siebie, żeby sięgali gwiazd, carpe diem.
1: Czyli można powiedzieć, że ta postać zainspirowała cię też na twojej drodze kariery?
2: Bardzo mocno, tak. Ja to wielokrotnie o tym pisałem ciężko mi powiedzieć, czy to był jeden z takich większych powodów, ale na pewno był to jakiś powód tego też, że przestałem być nauczycielem. No, większym było to, że to zajmowanie się kinem, pisaniem powieści, pisaniem publicystyki i robieniem wszystkiego tego, co jeszcze bardziej mnie kręci, zdecydowało też trochę o tym, że mamy tę drogę troszeczkę rozdwojoną i jedną z tych dróg musiałem po prostu wyeliminować i się poświęcić temu, co pozwala mi się akurat bardziej realizować, ale nieustannie pozostaje w tym jakimś środowisku, czy te echa, jakieś rezonanse działają tutaj wciąż na mnie i oddziałują, prowadząc, nie wiem, zajęcia dodatkowe, korepetycje, czy pracując na uczelni i ucząc, jak uczyć, o, może na tej zasadzie, no to te moje zajęcia naprawdę są inne. Są dziwne. Tu nie chodzi o żadne ego, żaden wlew sobie, tylko ja wiem po prostu, że to jest inaczej, bo ja kompletnie nie realizuję tego, co powinno być w takiej podstawie, tylko mówię, jak spowodować, żeby zajęcia były takie, aby uczniowie mogli chłonąć, a nie takie, żeby siedzieli równiutko w ławeczce, bo to nie na tym to polega. Uczniowie nie chcą takich nauczycieli. O. Chcą takich, którzy mają coś do zaoferowania, tak jak Keating. Keating miał dużo do zaoferowania.
1: Ale to można powiedzieć, że coś jest nie tak ogólnie z systemami nauczania, nie tylko w Polsce, ale właśnie jak w Ameryce, jak możemy zauważyć, skoro tu i tu jest taki właśnie mit nauczyciela, który się wybija spoza środowiska na przykład akademickiego czy tam szkolnego, gdzie właśnie uczniowie go uwielbiają za to, jak podchodzi właśnie do zajęć i z chęcią chcą się uczyć tak naprawdę.
2: Wiesz co, to jest... mi się wydaje, że pewnego rodzaju brzemię i obciążenie tego zawodu, w którym bardzo wielu nauczycieli zderza się z pewnego rodzaju murem, z pewnego rodzaju ścianą, idąc często z ideałami albo idąc, ponieważ nie miało się na siebie lepszego pomysłu. Znam bardzo wielu nauczycieli, którzy w ten sposób trafili do szkół i ich droga była dosyć krótka i często płaczliwa, bo to nie jest zawód od do. Przede wszystkim. Nie? No właśnie to jest to, co mówiłeś na wstępie w tym wprowadzeniu. W pewnych rzeczy się nie kalkuluje, takich jak kwestia rozmów z rodzicami, jak presji dyrekcji, presji podstawy programowej w szkole, w klasie ósmej, w klasach maturalnych, kiedy jest ten rygor, presja egzaminów, szczególnie na wiodących przedmiotach. I przede wszystkim też fakt taki, że często bijemy się z wiatrakami, my czegoś chcemy, ale uczeń nie. No ale a naszym zadaniem jest spowodować, żeby mu się w jakiś sposób chciało. Wiem, że to tak brzmi trochę w perspektywie i w kontekście tego, jak uczono kiedyś, jak traktowano nauczyciela jako osobę, która ma autorytet, jako osobę, która ma z góry a priori poniekąd dany ten właśnie mit, który ma rosnąć razem z nim wokół niego na tej niesamowitej katedrze i ci wszyscy, którzy go słuchają, dosłownie dostępują możliwości dotknięcia stópek Boga. No sorry, ale mamy inne czasy, mamy zupełnie inną rzeczywistość i to wcale nie jest rzeczywistość, która wykształciła się wczoraj albo w ciągu ostatnich 10 lat, tylko jak ja chodziłem już do szkoły, a było to całkiem dawno temu, to również tak już było. I dlatego sądzę, że to jest po prostu kwestia tego zawodu na tej zasadzie, którego misja jest mylnie brana pod uwagę. Tu się nic nie należy nam z góry, nam, nauczycielom. To wszystko należy wypracować, zdobyć szacunek, zdobyć zaufanie ucznia. Teraz w czasach, w dobie sztucznej inteligencji, kiedy na dobrą sprawę nauczyciel jest pod względem merytorycznym, pod względem wiedzy, mniejszą skarbnicą wiedzy niż wujek ChatGPT albo, nie wiem, Copilot i tak dalej. Nie ma DeepSeeka w sobie. To w tym momencie co nam pozostaje? Pozostaje nam, nauczycielom, jedna rzecz, której czat nigdy nie da, albo da jej iluzję tylko, czyli relacja. Budowanie relacji z uczniem, budowanie poczucia jego zaopiekowania, wpływanie na jego motywację, w inny sposób poprowadzenie czegoś, co wydawałoby się, że można by zrobić po najmniejszej linii oporu i nie dać niczego z siebie, pokazać siebie, pokazać prawdę, bo czat zawsze będzie dawał uśredniony wynik, tak działa uczenie maszynowe, że jest to zawsze średnia, która ma być dopasowana idealnie pod coś, ale nic niczym więcej o, na tej zasadzie.
1: Tak jak mówisz, rola nauczyciela to w sumie jest budowanie relacji, bo jakby nie patrzeć jako dziecko, czy młodzież, większość czasu spędzamy w szkole, tak naprawdę.
2: Oczywiście, że tak.
1: To taki trochę, można powiedzieć, drugi dom, gdzie też oprócz, wiadomo, matematyki, polskiego, czy tam innych przedmiotów, nauczymy się tak naprawdę życia, relacji.
2: Oczywiście,
1: i w ogóle
2: tych prawdziwych.
1: Dokładnie, więc jak nauczyciel nie chce być tak naprawdę, możesz mnie oczywiście poprawić, tak blisko uczniów, tylko mimo wszystko chcę mieć od nich jakiś dystans, że jestem nauczycielem, ja was tylko uczę, a wy sobie tam resztę mnie nie obchodzi.
2: W tych czasach to się nie uda.
1: No właśnie, to od razu można widzieć, jakie potem mają podejście też uczniowie do takiego nauczyciela, że idą tak naprawdę, no jak za karę do niego.
2: Dokładnie. A to słowo, które powiedziałeś na końcu, ten właściwie zbitek dwóch słów, czyli za karę, jest absolutnie kwintesencją tego, co się dzieje z nauczycielami, którzy idą wyłożyć swój temat. To równie dobrze uczeń może jeszcze lepszą, tak jak mówię, wiedzę zdobyć w internecie. A to, co on może im dać, to przede wszystkim może dać im właśnie siebie. może pokazać siebie z zupełnie innej strony niż tylko tego człowieka z Wysokiego Zamku, który jest niedostępny i który ma w nosie problemy, które idą za uczniem. Tym bardziej w naszej współczesności, kiedy istnieje pewnego rodzaju kłopot z wchodzeniem w relacje, w budowanie tych prawdziwych takich więzi, spędzanie czasu pomiędzy ludźmi jest inne po prostu. Relacyjność jest inna i w tym momencie, jeżeli my myślimy o tym w takiej perspektywie zamierzchłej właśnie, że jesteśmy tylko osobą, która ma wyłożyć coś i ma sprawę załatwioną, to jest to bardzo krótka droga do tego, co powiedziałeś, czyli do tego, że no niestety uczniowie będą chodzili do ciebie jak za karę, a nie żeby znowu zobaczyć coś ciekawego, poczuć coś ciekawego, a nawet jeżeli mnie ten nie interesuje ten temat, temat jest dla mnie nieciekawy, to dla tej osoby, która będzie próbowała mi to przetworzyć w ten sposób, aby mi się to w jakiś magiczny z kolei sposób udało nauczyć, to to jest sukces już, to jest coś innego. Ja zawsze mówiłem, też tłumaczę moim studentom na dydaktyce chociażby, że nie istnieją tematy, których uczeń na przykład w szkole podstawowej nie jest w stanie opanować. Ta podstawa programowa jest tak zrealizowana, chyba że oczywiście mamy do czynienia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, nie wiem, zaburzeniami pewnego rodzaju, oczywiście, ale to, co jest tam wymagane w stopniu minimalnym, jest przyswajalne dla ucznia i nie istnieje tak jakby to, że uczeń nie potrafi czegoś, jest tylko coś, co można źle wytłumaczyć i źle to zaprezentować i źle sprzedać. Rolą nauczyciela jest każdorazowe upewnienie się, że nawet ten najsłabszy uczeń w klasie przynajmniej zrozumiał to, o czym on mówi. Na tej zasadzie, do tego jest potrzebna relacja. Bo jest co potrzebne? Szczerość tego ucznia. Ten uczeń musi mieć świadomość tego, że on ma prawo powiedzieć, podnieść rękę, powiedzieć, przepraszam, proszę pana, ja tego nie rozumiem. A bez relacji, jak on będzie się go bał, jak będzie szedł do niego jak na skazanie, on tego nigdy nie zrobi. A to jest kwintesencja i najbardziej kluczowa rzecz we wszystkim. On nie musi tego umieć, ale on ma przynajmniej to zrozumieć i pojąć w jakiś sposób, że no dobra, muszę wykonać jeszcze to, to i to, żeby może się tego nauczyć, ale przynajmniej to kumam. No. Mhm.
3: Tak, jak to właśnie powiedziałeś, że pytanie, czy, no ja nie rozumiem do końca, to też przypomniało mi się, jak na przykład na lekcji matematyki pani wytłumaczyła jakiś wzór, właśnie wytłumaczyła i jak to zapytała, czy macie jakieś pytania? I zawsze była cisza, bo większość ludzi...
2: A połowa nie kumała i tak.
3: Dokładnie, nikt nic nie wiedział, w sumie nawet nie wiedział, o co ma się zapytać. A wtedy nauczycielka uznała, okej, no to w sumie dobrze zrobiłam
2: to
3: robotę.
2: Kartkuleczka.
3: Nie ma
2: ten,
3: no to
2: jedziemy.
3: Kartkuleczka, dokładnie. I potem jest po prostu problem, nie nauczyłeś się, a nie, że ja źle na przykład ci to wytłumaczyłam. I no, sam jak pamiętam, no lubiłem matematykę, ale liceum to potem było przez nauczycielkę, to o Jezu. Większość mojej klasy to, no wolała uciec czasami z tej lekcji, niż po prostu na nią pójść. Więc dlatego też chciałbym ciebie zapytać, czy to może nauczyciel też ma problem z tym, że dużo jest uczniów czasami w klasach, że to 25 osób, prawie 30, to też jest wtedy trudno tak naprawdę podejść jednostkowo.
2: Tak.
3: Że ta osoba jest trochę ma problem z arytmetyką, na przykład ta osoba ma z czymś innym, no i nauczyciel tak naprawdę może no, nie wyrobić, żeby każdemu wytłumaczyć po kolei.
2: Dobry nauczyciel sobie poradzi z 25, nie? Taka jest prawda, że będzie umiał zbudować sobie pewnego rodzaju właśnie, czy to relacje, czy to może nie, że autorytet, bo to jest takie mocne słowo, żyjemy trochę w dobie kryzysu autorytetów, ale na tyle zaufanie i swoją pozycję, że rzeczywiście pewnego rodzaju rzeczy będzie w stanie zrealizować, ale nawet najlepszy nauczyciel może mieć kłopot, jeżeli ma jedną lekcję w tygodniu, a jest takich przedmiotów przecież mnóstwo. Gdzie tu jest przestrzeń na tym, żeby się pochylić nad każdym z tych uczniów? No, jest to trudne. Jest to w jakiś sposób wyzwanie. Niemniej nawet kiepski nauczyciel nie będzie potrafił tego zrobić w 6-osobowej grupie. To też jest prawda. Nie? Idzie to, że tak powiem, wyrealizować na wielu różnych płaszczyznach, ale przy 25-osobowej grupie na pewno jest łatwiej się ukryć temu, uczniowi, który nie chce wyjść poza strefę swojego komfortu, bo też, wiesz, to nawet najlepszy nauczyciel, ten, który zbuduje relacje i ten, który będzie potrafił zainspirować tych uczniów, jednocześnie może być osobą, którą nie każdy będzie lubił, no bo to nie jest ciastko z kremem, tylko człowiek, który ma swoje emocje, swoją wrażliwość i na przykład ta jego aura może komuś nie pasować no i nie będzie tej chemii. Nawet jeżeli on będzie ubóstwiany przez całą klasę, no to ten jeden, tych dwóch, tych trzech nie będzie go lubił. I to jest absolutnie też normalne. I to tutaj przy tak licznej klasie jest ta przestrzeń, żeby on uciekł. Żeby on się schował, żeby on się ukrył i ten nauczyciel nie będzie miał nad tym kontroli. A tym bardziej, że to wymaga niesamowitej dokładności, niesamowitej systematyczności pracy, też weryfikacji swoich wyników, zapisywania ich, bazowania najczęściej na ocenie kształtującej, a nie tylko na ocenie sumującej i cyfrowej, która jest bardzo prostym wytryszkiem do tego, żeby sobie wystawić i mieć spokój, nie? Ale no powiedz mi, na dobrą sprawę, co po pół roku to nauczyciel będzie pamiętał, jak wystawił uczniowi czwórkę?
3: Nic.
2: Tak co naprawdę. Tam, dlaczego on dostał czwórkę, a nie piątkę? Cholera, wystawiłem 12 różnych ocen z polskiego, nie? I co? A jeżeli dam ocenę kształtującą, taką i każdy z nią otrzyma, powiedzmy, i w tej ocenie kształtującej będzie na przykład, że musisz pracować nad strukturą na przykład opowiadania, bo twój wstęp na dobrą sprawę jest już rozwinięciem, popełniasz błędy stylistyczne, ale świetnie na przykład budujesz świat. Nie? I piszesz zgodnie z tematem, masz lekkość na przykład do pisania dialogów. I taka informacja zwrotna, zobacz, to jest arcyzłoto dla takiego ucznia. To jest coś zupełnie innego niż 11 punktów na 23.
3: Szczególnie na przykład na języku polskim, gdzie no tak. Były jakieś wypracowania, czy eseje do napisania i się dostawało 4. I ileś tam właśnie punktów się zdobywało. Tak. I nie wiadomo w sumie było, ale dlaczego, a to, no widzę, że błędy ortograficzne, ale czy sens jest, czy o co chodzi? No i w sumie nikt się nigdy tego nie dowiedział.
2: Powiem ci lepiej nawet. Wyobraź sobie taką sytuację, że masz absolutnie wybitnego chłopaka, który, albo dziewczynę, obojętnie, która pisze świetnie. No, czuć raz na jakiś czas łapiesz takiego ucznia, takiego młodego człowieka, który ma taką lekkość pióra. Ma lekkość pisania niesamowitą. I na przykład ten uczeń, ta uczennica popełnia błędy ortograficzne. I ty mu wystawiasz 4. A jest wybitnym. Albo wybitna. Na tej zasadzie to jest absolutnie dla niej krzywdzące. Bo w dorosłym życiu pójdzie na przykład, rzeczywiście, jeżeli nie zakopie się na przykład tutaj jej właśnie motywacji taką oceną, nie? To w tym momencie ona idzie dalej, na przykład zostaje pisarką, zostaje publicystką, zostaje, nie wiem, poetą, poetką. I w ogóle to nie ma żadnego znaczenia, ta ortografia, bo później się pisze tylko i wyłącznie w edytorach tekstu, które mają opcję autokorekty. I te błędy ortograficzne naprawdę nie mają żadnego znaczenia. Tym się zajmuje profesjonalnie w każdym wydawnictwie korektorka, redaktorka i tak dalej. Ja mam naprawdę niesamowitych znajomych i znajome. Kasia Czajka-Kominiarczuk, świetna pisarka, świetna publicystka, zwierzch popkulturalny. Uwielbiam ją czytać. Ona ma dysleksję i dysortografię. Napisała 4 książki, czy 5 już teraz. Teraz 5 wychodzi. I pisze codziennie, są żniste eseje. Pisała w gazetach. I można to zrobić. Ale często właśnie system zabija. Może zabić. Bo taka czwórka może być znakiem dla takiej osoby. Kurczę, może ja nie umiem pisać. Nie? Bo ten tutaj dostał 6 albo dostał 5. Ale to, co napisał, to takie jest miałkie. Mi się podoba to, co napisałem, ale no kurde, mam 4, no bo, no nie wiem, no Jezus Maria, jak wygląda to w ogóle cała czerwona ta kartka pokreślona, tak. Nie? Od tych błędów ortograficznych, od tych błędów gramatycznych. No Jezus Maria, co ze mną teraz będzie? Dobra, to w ogóle Kant, wyrzucam gdzieś tam te moje pisanie, nie ma sensu się tym zajmować. Można zrobić krzywdę.
3: Nie? Zdecydowanie, tak. Wielu moich znajomych na przykład odbiło się od języka polskiego, że tam ich jakiegoś ulubionego przedmiotu z podstawówki, bo potem trafili w gimnazjum czy właśnie w liceum na nauczyciela, który jechał z nimi i przygoda się zakończyła. A możliwe, żeby poszli w jakąś stronę naukową, czy może w ogóle jeszcze jakoś inną, ale związane z tym przedmiotem. Dobrze, to my za chwilę porozmawiamy też o samej postaci Keatinga, tak bardziej chłodnym okiem, ale najpierw kiedyś cię znajdę, Renis Junis.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Dobrze, to porozmawiamy teraz o postaci właśnie profesora Keatinga. Bo mimo wszystko jest to trochę kontrowersyjna postać, jak czytałem, ponieważ ludzie czasami zarzucają mu, że to, czy na pewno to był genialny pedagog, czy trochę narcystyczna postać. Była taka na przykład scena, gdzie uczniowie za nim szli i go wołali po nazwisku właśnie profesorze Keating, profesorze Keating. I on nie reagował. Dopiero jak zawołali do niego Captain, my Captain, to wtedy się do nich odwrócił i chciał ich posłuchać. Co w ogóle myślisz o takim take'u?
2: Wiesz co, ja zawsze odbierałem to trochę inaczej pod tym względem, że u niego chodziło o pewnego rodzaju umowność związaną właśnie z tym poetyckim zacięciem. I to była taka gra. To jest właśnie ta próba wyciągnięcia z nich czegoś zupełnie innego. Wiesz, tam jest taka scena, w której na samym początku filmu, kiedy jest pierwsza z nim lekcja, oni biorą ten podręcznik profesora Pritcharda. No i on każe im wydrzeć wszystkie strony na temat tego, jak powinno się interpretować poezję za pomocą, wiesz, wykresu dwuliniowego, nie? Na tej zasadzie. I to jest kwintesencja Keatinga. To jest gościu, który każe łamać schematy, każe burzyć mury i on dla nich nie chce być Keatingiem właśnie, tylko chce być pewnego rodzaju metaforą. Chce być czymś więcej, ale skierowuje to na nich. Zobacz, on nie daje im nic podawczo. No on wyciąga z nich pod względem poetyckim to, co jest najlepsze, ale też nie smakuje znowu każdemu. Nie, bo są ci, którzy trochę mniej go lubią na tej lekcji. Właśnie uważają go takiego zadufanego w sobie, trochę megalomana, albo przynajmniej takiego człowieka z odklejką, nie? Na tej zasadzie. A Keating jest po prostu takim zapalnikiem wyciągnięcia tego, co drzemie w każdym człowieku, a on nawet o tym nie wie. Na tej zasadzie. A najlepiej to widać po głównym bohaterze granym przez Ethana Hawke'a, który ma ogromne opory, żeby w ogóle cokolwiek powiedzieć, żeby wystąpić publicznie, żeby pokazać właśnie siebie i ten potencjał gigantyczny, który w nim drzemie. A on go dostrzega. I to jest doskonały nauczyciel. Dla mnie Keating pod tym względem jest genialnym pedagogiem i nauczycielem, bo on wyzwala to, co potrafi najpierw zaobserwować. On nie bez powodu wybiera sobie jego też do tego, żeby nie odpuścić mu. Naciska na niego, bo wie, że w nim coś siedzi. A 99% nauczycieli. Nie chcesz? Dobra, pała. Nie? Dobra, nie będę cię zmuszał. Nie? No jeden i tyle. I to jest ta różnica, a on każe mu wychodzić poza strefę komfortu. Jasne, dzisiaj to by było też trochę niepedagogiczne, bo
1: no
2: wiesz,
1: właśnie o to chciałem cię zapytać.
2: Bo to jest, wiesz co, teraz we współczesnej dydaktyce jest trochę tak, że rzeczywiście no, musimy dbać też o dobrostan uczniów i rzeczywiście niektórzy no, nie lubią wychodzić przed szereg i pokazywać na przykład, nie wiem, czytać na głos w szkole podstawowej, pomimo tego, że musimy zweryfikować ich kompetencje, umiejętności czytania głośnego. No to można to zrobić inaczej, a on tutaj robi to na forum, nie? Robi to wśród innych uczniów. Widać, że on to bardzo mocno przeżywa, jest to dla niego silne uczucie, wręcz takie na zasadzie ataku paniki. Trochę w pewnym momencie, tak to mogłoby pójść w dwóch kierunkach, albo w atak paniki, albo właśnie to, co się wydarzyło, nie? Na tej zasadzie. Ale zobacz, jest taki jeden mały detal, który tam się dzieje. On się pochyla na jego poziom.
1: A, nie wywyższa się.
2: Nie wywyższa się. On uklęka razem z nim i daje mu przestrzeń. W ten sposób to robi. To jest takie bardzo symboliczne w tym filmie, bo Keating w ogóle jako jedyny z profesorów, jedyny z nauczycieli, którzy tam są, trochę jak Remus Lupin w Harrym Potterze, stara się być też w jakiś sposób wyrozumiałym partnerem dla tych młodych ludzi, którzy, wiesz, oni są na pograniczu tego startu trochę w dorosłość. To jest ten taki wiek przejściowy adolescencji, takiej typowej, to są nastolatkowie, którzy zaczynają się interesować dziewczynami. To przecież jest ten jeden z bohaterów, Jezus Maria, teraz nie pamiętam, jak się nazywał, który strasznie mocno zakochał się w dziewczynie.
1: A, i poszedł na tą imprezę.
2: I tak dalej. Ona miała chłopaka. I to tam jest całe spektrum emocji, które są dla nich ważniejsze od nauki. To jest ten wiek, nie? Wszyscy byliśmy w tym wieku.
1: Oczywiście.
2: Nie? Więc co nam tutaj, wiesz, po jakichś schematach, tabelkach odczytywania poezji według profesora Pritcharda, nie? To nie jest ważne, a on im mówi, żeby poszukali wewnątrz siebie i chwytali dzień. Nie? I znajdźcie w sobie pokład do tego, żeby robić rzeczy wielkie w życiu. Nie musicie być poetami, nie? Zobacz, jeden chce zostać aktorem, nie? Drugi wie, że będzie na przykład prawnikiem, jasne. Ale mówi, że każdy z nich mógłby odnaleźć po prostu ten ułamek niesamowitości w swoim życiu, bo my żyjemy nie dlatego, żeby, nie wiem, chodzić do pracy. Ona jest szlachetna i to o tym też mówi Keating, że to jest szlachetna, wspaniała rzecz, jasne, ale my żyjemy dla tych małych momentów uniesień, takich jak miłość. Mhm. Nie? I to jest wspaniałe. Ja to uwielbiam, kocham w tym filmie.
1: Tylko też mam do ciebie pytanie, czy jak mówisz, że on właśnie ich popychał, żeby właśnie szli po swoje, czy on nie za bardzo ich czasami do tego popycha, ponieważ no wiemy postać Neila, jak kończy, tak. Popełnia samobójstwo. I czy przy tym popychaniu też nie przydałoby się, żeby ich nauczył też trochę, jak sobie radzić, jeśli to, po co idą, się nie uda po prostu.
2: Trochę bardziej, wiesz co, mam wrażenie, że to wybrzmiewa w książce. Nie wiem, czy czytałeś książkę.
1: Nie, książki nie czytałem.
2: W książce wybrzmiewa to trochę bardziej, że on rzeczywiście był bliżej. I tam bardzo mocny taki dysonans jest też pomiędzy figurą ojca, nie? Który tego Neila bardzo mocno ciśnie i każe mu iść tylko w jednym kierunku.
1: Tak.
2: I tutaj raczej jest takie ostrze krytyki i ostrze komentarza społecznego wrzucone, że rodzice chcą, żeby dzieci realizowały ich plan, a nie realizowały siebie. Na tej zasadzie. Keating jest w tej mierze pewnego rodzaju właśnie tylko zapalnikiem, tak jak już wspominałem. Jest pewnego rodzaju elementem, który inspiruje na tej zasadzie. Ale on nikomu nic nie każe. On nikomu nic nie mówi, że musi być tym kimś, kim nie jest. On dostrzega pewnego rodzaju rzeczy i pomaga tak jakby osiągnąć je i wskazuje pewnego rodzaju elementy. Jasne, wchodzi to też w pewnego rodzaju narrację filmową, oczywiście. To i w książce też dzieje się to na poziomie takim, że mamy tutaj oczywiście pewnego rodzaju historię, która ma wykształcić w odbiorcy pewnego rodzaju konkretne emocje i dlatego on jest trochę przerysowany też w jakiś sposób. Niemniej pod względem tego, jak buduje chociażby zaufanie u tych młodych ludzi, to jest rzecz warta naśladowania. Nie? To jest rzecz warta dostrzeżenia i zauważenia. I jeżeli dodać do tego ten pewien element, który jest może nieobecny, rzeczywiście warto, żeby on tutaj istniał też, czyli przygotowanie ich na to, że w życiu wcale nie będzie też tak pięknie, nie? Że możecie się zderzyć z czymś i będziecie musieli sobie z tym poradzić, no to mielibyśmy, wiesz, mielibyśmy ideały, a ta historia nie miałaby dramatyczności.
1: No tak.
2: Więc to jest tutaj ars poetica, nie? Znowu.
1: Tak, i wspominałeś też o tym, że to rodzice tak właśnie kształcą swoje dzieci na to, jakim kierunku oni by chcieli, żeby one poszły. I czy zauważyłeś po swoich uczniach, że dalej jest taki kierunek u niektórych rodziców, że
2: tak.
1: Już mają nawet podstawówkę, że on będzie tym i tym i tyle. I tylko to się liczy.
2: Tak, są nadal tacy rodzice. Jest ich chyba trochę zauważalnie mniej, tak mi się wydaje, ale nadal są rodzice, którzy realizują swoje własne ambicje na podstawie tego, co robią ich dzieci, w jaki sposób się uczą, są niezadowoleni z ich ocen i zdarzało mi się tak, nawet w szkołach prywatnych, wiesz, w których ocena nie jest istotna, ale jest wymagana po prostu systemowo. Wychodzi taki rodzic ze swoim dzieckiem. Pamiętam, że dzisiaj nie mogę tego zapomnieć, tej sytuacji, powiedział, że no ale tutaj to chyba nie jesteś z siebie zadowolony, nie? Że masz taką ocenę. To jest słabo trochę, nie? Na tej zasadzie. Co ten dzieciak ma zrobić? A gdzie był ten rodzic w momencie, w którym on pracował nad tą oceną w ciągu roku, nie? Na tej zasadzie. Ty powiedziałeś wcześniej jedną fajną rzecz, dotyczącą tego, wiesz, rozłożenia procentowego ilości czasu. jaką spędza rodzic z dzieckiem, jaką spędza nie tyle nauczyciel, co po prostu dziecko w szkole, nie? Bo to wiesz, bo już od klasy 4-6 to nie jest tak, że nauczyciel spędza...
1: No, nie ma wychowawcy takiego.
2: Nie ma wychowawcy jako takiego. Ten wychowawca ma 1 godzinę, 2 godziny w tygodniu z klasą, chyba że jest, wiesz, nauczycielem wiodącego przedmiotu, takiego jak język polski, matematyka, to ma tych godzin więcej, ale większość tych nauczycieli jakoś tak wybitnie nie przejmuje się akurat kwestią wychowawczą i na przykład wtedy wykorzystuje tę godzinę na to, aby nadrabiać zaległości ze swojego przedmiotu, co jest absolutnie karygodne w mojej opinii. Ale do czego zmierzam? Ilość czasu, jaką spędza ten uczeń, jeżeli sobie przeliczymy tak matematycznie, to w domu on może spędzać 2-3 godziny aktywnie w środowisku rodzinnym i ten, najczęściej ten czas spędza na jedzeniu wspólnego jakiegoś posiłku, pójście do pokoju i granie w grę albo robienia coś dla siebie. Nie? No tak. Na tej zasadzie. Na ten, tak jakby na rozmowę, na budowanie tej interakcji, to jest też tego czasu trochę mniej. Wszyscy są zmęczeni. I rodzic jest zmęczony, i ten dzieciak jest zmęczony ilością na przykład dodatkowych zajęć, które ma po południu. Wiesz, ja nie odkrywam teraz żadnej Ameryki, bo każdy to po prostu wie, jak to wygląda. Dzieciaki wracają 17-18, niektóre później do domu po tych wszystkich zajęciach i tyle. I gdzie jest ten czas na to, żeby w jakikolwiek sposób coś tutaj budować? Ja też nie jestem wyznawcą tego, żeby dzieciak nie wiadomo ile siedział później jeszcze w domu i się uczył na przykład i przygotowywał dodatkowo, czy to z tym rodzicem i tak dalej, bo to też nie o to chodzi. Ale chodzi właśnie o to, żeby mieć świadomość, żeby być obecnym, nie? Żeby umieć też zbudować relacje, bo to w pewnym wieku staje się o wiele trudniejsze w przypadku takiego rodzica niż na przykład u niektórych nauczycieli, bo rzeczywiście, wiesz, ta tama, ten mur w okresie dojrzewania pomiędzy dzieckiem a rodzicem często jest najwyższy. Największy bunt się oscyluje na tych, których, na których nam najbardziej zależy, bo w pewnym momencie zaczyna siadać jedna podstawowa rzecz, jaką jest komunikacja. Ta komunikacja jest problemem największym później czymś takim, co będziemy nazywali generation gap. I to jest ten kłopot. A no Keating na przykład potrafił się komunikować z tymi młodymi ludźmi, bo wchodził w ich to, co było dla nich najważniejsze, czyli właśnie w emocjonalność. W tym wieku była dla nich ona kluczowa, była dla nich ważna i pozwalała też w jakiś tam sposób może się zbuntować przeciw schematom. I on nie widział w tym nic złego jako jedyny i uważa, że to jest normalne. Pamiętam może taki, jakim był. I to też jest wartne dostrzeżenia. Jasne, my później z perspektywy czasu jako dorośli widzimy, że pewne rzeczy byśmy zmienili w swojej młodości. Nie chcemy narażać swoich pociech ukochanych, wychuchanych, wygłaskanych na to, żeby one popełniły te błędy i się sparzyły. Nie? Chcemy, żeby tego uniknęły, ale one muszą to zrobić.
1: No, one muszą się podkręcić. Poleka życie w sumie troszeczkę.
2: Tak.
1: Dobrze, za chwilę porozmawiamy trochę bardziej o systemie szkolnictwa ogólnie w Polsce, ale najpierw Game Change Brodki.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Nowych słuchaczy informuję, że moim dzisiejszym gościem jest Marcin Kończewski, Koń Mówi, a rozmawiamy o micie nauczyciela mentora na podstawie filmu Stowarzyszenia Umarłych Poetów. Marcin, to może teraz porozmawiam właśnie o tym jakże sławnym systemie szkolnictwa w Polsce. Wróćmy na chwilę do tej sceny, co właśnie wspominałeś z wyrywaniem stron z podręcznika. Czy wyobrażasz sobie, żeby taka w ogóle sytuacja nadarzyła się w jakiejś polskiej szkole?
2: Może nie z wyrywaniem stron, ale z rezygnacją i wyrzucaniem podręcznika już trochę bardziej.
1: No tak.
2: Bo sam to zrobiłem. Ale to jest rzecz ryzykowna. Nie? Na tej zasadzie. To jest rzecz, której nie polecam. Z prostej przyczyny, że może to zbudować tylko więcej niekorzyści niż korzyści w kontekście na przykład reperkusji. Co jeżeli ta metoda, na przykład tak jak ja nie pracowałem z podręcznikiem i uważałem, że podręcznik jest jakąś tam oczywiście subiektywną weryfikacją, ale też ujednoliconą dla wszystkich i przez to nieskuteczną formą przeładowanych tekstów na tej zasadzie. Szczególnie podręcznik z języka polskiego i dlatego moi uczniowie realizowali tylko te teksty, które ja wybrałem. Były też teksty z podręcznika, nie będę mówił, że nie. Ale przede wszystkim bazowaliśmy też na tych tekstach, które były bardzo konkretnie pod konkretne kompetencje i umiejętności i miały odpowiednią też wartość przedstawione, bo na przykład w podręczniku od języka polskiego gdzieś tam w szkole podstawowej jest bardzo wiele tekstów, które są fragmentami książek i one są kompletnie wyrwane z kontekstu. Jasne, one mają zachęcić do przeczytania też książki może w całości. Na tej zasadzie. Ale dlaczego na przykład nie operuje się na bardzo krótkich opowiadaniach, których jest mnóstwo? Nie? Na tej zasadzie, kiedy można pełną opowieść, pełną historię poznać, a może też nauczyć się pisać opowiadań. Bo zobacz, w naszej podstawie programowej z języka polskiego uczy się jedynie w krótkich formach mitów i baśni.
1: No w sumie tyle.
2: No i ewentualnie przypowieści biblijne. Nie?
1: Ale też mniej.
2: Też mniej. No, no nie wiem, o synu marnotrawnym, nie? Albo nie wiem, jakieś tam, jeżeli jest wybrana przez nauczyciela. Okej, jasne. Ale na ich podstawie nie nauczysz się pisać na przykład opowiadania. Każdy pisarz, jeżeli chciałby zostać pisarzem, i to, moi drodzy misie, zapamiętajcie o dwójka konia. Zaczynajcie od krótkich form i nauczcie się pisać opowiadania. Potem przechodźcie do powieści. Nigdy nie róbcie tego błędu, bo na podstawie krótkich form nauczycie się struktury, nauczycie się warsztatu i potem będziecie mogli rzucić się na głęboką wodę i spróbować napisać książkę. I nie róbcie też tego bez planu. A w szkole nikt was tego nie nauczy. Nikt, bo w szkole nie ma pisarzy.
1: W sumie z tym opowiadaniami to sam Andrzej Sapkowski najpierw opowiadania o Wiedźminie robił, dopiero potem zabrał się za sagę, więc mamy przykład.
2: U nas w Polsce istnieje, wiesz, coś takiego, jakiś mit tego, że pisarz to jest osoba, która tworzy sążniste powieści, najlepiej na 300, 400, może i więcej stron, bo takie się opłaca czytać. W Stanach, w ogóle w kulturze zachodniej, zbiory opowiadań to są punktem wyjścia dla wszystkich pisarzy. Wszyscy pisarze najwięksi kiełkowali i wyrastały ich talenty na opowiadaniach. Weź takiego Stephena Kinga chociażby. On zaczynał od zbiorów opowiadań. Potem wchodził dopiero w większe powieści i do dzisiaj wydaje te zbiory opowiadań. No nie wiem, Edgar Allan Poe. Obojętnie, no, jeżeli weźmiemy te teksty, nie wiem, teraz z tych najnowszych, nie wiem, Lidia Juknowicz chociażby, od Chronologii Wody, to jest twórczyni, która zaczynała od opowiadań i za te opowiadania dostawała nagrody. U nas o tych nagrodach nikt nie słyszy. Liczy się tylko Remigiusz Murus i tego typu teksty, które się sprzedają w nie wiadomo jakich nakładach. Z całym szacunkiem do Remka. Tutaj nie o to mi chodzi, żeby to w jakikolwiek sposób krytykować, bo sam jestem, wiesz, w kole. Jutro jest, zaczyna się przedsprzedaż mojego Mielna, mojej powieści kryminalnej, nie? Ale ja zaczynałem na przykład, pierwsza moja książka to było zbiór opowiadań właśnie o dinozaurach, nie? Dla dzieciaków akurat. I to jest 6 opowiadań. I ja w ten sposób tak jakby szkoliłem swój warsztat. I dlaczego? Bo ja tego uczyłem moich uczniów. wszystkie moje teksty tak samo betowali moi uczniowie, ja betowałem ich teksty. To była na zasadzie, wiesz, współpracy też takiej, pewnego rodzaju pracy u podstaw, tak, żeby to brzmiało nawet mocno tak, no nie wiem, może nie oświeceniowo, bo to nie ta epoka, ale wiesz, to jest rzecz, która leży właśnie u nas, nie? W sensie, że u nas zaczyna się troszeczkę od nie tej strony bardzo wiele rzeczy. I ta struktura na przykład tego, jak uczymy się pisać, że uczy się nas schemacików, uczy się nas tego wchodzenia od razu, czy wstęp, rozwinięcie i zakończenie, ale nie uczy się na przykład, jak pisać dialog, nie? Tak, żeby był wiarygodny. Na tej zasadzie, że on się powinien różnić od narracji, że on konstytuuje to, jaki charakter ma osoba. Mhm. Nie? To są takie, wiesz, małe rzeczy i detale, ale tak, tak szalenie istotne.
1: W pewnym wywiadzie powiedziałeś dosyć gorzko.
2: Jak jest research, tak, widzę. Dobrze, ciekawie.
1: Kiedy robisz coś na przekór systemowi, nie jesteś mile widziany. Czyli można to zrozumieć jako, że polska szkoła nie chce za bardzo nauczycieli wizjonerów?
2: Wiesz co? No, chyba trochę tak. Raczej, wiesz, to jest zawsze tak w systemie, nie? Mhm. System chwali tych i hołubi tym, którzy są jego elementem, a nie wyłażącą szprychą z dobrze według nich pracującego koła. Ale ja uważam, że właśnie włożenie w takiego kija w tę szprychę, żeby zadziało się coś innego i może zatrzymamy się, zastanowimy się, co takiego było wadliwego w tym systemie, bo on nie działał, jest czymś pozytywnym. Ja nigdy nie byłem też, wiesz, jakimś gościem w szkole, który chciał zburzyć system i iść na barykady. Nie, ja zawsze mówiłem, że to jest stopniowa ewolucja i wprowadzanie poszczególnych jakichś tam zmian w systemie nauczania i jest tym właśnie, co powinniśmy robić, ale to powinno być prowadzone z głową konsekwentnie, a nie pod publiczkę. Większość tych decyzji jest robiona pod publiczkę, nie? Bo łatwiej na przykład jest coś zakazać, tak jak teraz z telefonami. Jasne, mamy gigantyczny problem z telefonami. A dlaczego w szkołach nie uczy się tego, jak etycznie z nich korzystać, że mogą one służyć jako wsparcie dydaktyczne i edukacyjne, tylko z góry się pewnego rodzaju rzeczy zakazuje. Jasne, ja to teraz też, wiesz, uogólniam, bo do nauczyciel będzie miał prawo w tej nowej ustawie do tego, żeby używać je do zadań dydaktycznych, ale ja wiem, jak to będzie wyglądało w tych szkołach, nie? To w większości szkół będzie to wyglądało tak, że po prostu odgórnie jest zakaz i tyle, bo nam jest tak łatwiej. Tak. Nie? Na tej zasadzie. I tyle. A można wykorzystać też pewnego rodzaju rzeczy. To nie chodzi o to, żeby ten uczeń brał na przykład na lekcję i cały czas miał telefon ze sobą, ale na przykład będzie miał zadanie wirtualne, które może zeskanować na przykład kod QR, jakieś fajne ćwiczenie i obejrzy sobie na przykład dwuminutowy filmik, do tego zrobi, wykona ćwiczenie jakimś wirtualnym, powiedzmy, nie wiem, na jakiejś platformie, tak jak ja współtworzę ten edukreator chociażby, to jest super. Nie? To jest wartość dodana. To dziecko będzie miało coś ciekawego i zrobi to w 5 minut, a potem może analogowo pracować znowu. Może znowu pracować na jakimś innym materiale, pisać, tworzyć, ale ma jakiś taki przeskok. A teraz czego nauczyciele się boją w szkołach? Bo nie tylko nauczyciele, rodzice, dyrektorzy, wszyscy, no, że nie ma nad tym kontroli, co się dzieje w tych telefonach chociażby, nie? No i dlatego łatwiej jest zakazać, a nie nauczyć i pokazać, co jest nie tak. Prowadzić, wiesz, tą żmudną, ciężką pracę oddolną i tworzyć, wiesz, co jest to, co jest najgorsze. Czyli zakazane jabłko. To jestem przekonany, że wywoła gorsze reperkusje. Po prostu, bo będą się kryć z tymi telefonami uczniowie i przez to będą starali się maskować to, co tam robią w sieci. I to jest bardzo niebezpieczne, bo znowu nie ma znowu zaufania. Zakazy wszelkiego rodzaju, tego typu zakazy, kiedy to jest element naszego życia i ci uczniowie, idąc w dorosłość, będą używali telefonów, to kiedy oni mają się etycznie tego nauczyć, żeby z nich korzystać?
1: Nie? No nie wiadomo właśnie.
2: No właśnie, na pewno nie w szkole, nie? Na pewno nie w środowisku, które powinno między innymi tego typu rzeczy też uczyć. No ale...
1: Taką klamrę zamykającą, dlatego że kończy nam się czas. Czy bycie takim nauczycielem, mentorem, wizjonerem, to na pewien etat to dziś dosyć prosta droga do wypalenia zawodowego?
2: Trochę tak, niestety. Znaczy, Boże, chciałbym powiedzieć, że nie. Chciałbym powiedzieć, że nie. Bo to powinno działać w ten sposób, że my powinniśmy dążyć do tego jako nauczyciele, ale to być może wtedy, odwróćmy to pytanie. Znaczy, idąc i podejmując decyzję podjęcia tego zawodu, mamy świadomość tego, że to będzie rzecz, która jest właśnie wymaganiem pewnego rodzaju. Że to jest rzecz, na którą się pisze. Świadomie to robię, że będę musiał dawać coś więcej niż tylko właśnie od do, idę, mam 45 minut,

0: strasznie trudne w tych czasach, jest to tak skomplikowane, bo my mamy kłopot w mówieniu, pomimo tego, że tyle wiemy, tak bardzo psychologia się rozwinęła, to my mamy taki gigantyczny kłopot, żeby rozmawiać z innymi na tematy, które nie są tylko i wyłącznie amerykańskim keep smile, nie? Mhm. Na to jest, wszystko jest u mnie w porządku, nie? Tylko rzeczywiście, żeby porozmawiać i zbudować coś innego. No to jest trudne, więc w tej mierze, jeżeli się idzie, to wypalenie jest bardzo proste. Bo okazuje się, że to jednak nie jest to, nie? Co być może myślałem. Mhm.
1: Dziękuję ci, Marcinie, że w ogóle dzisiaj do nas przyszedłeś, że podzieliłeś się takim swoim doświadczeniem jako nauczyciela.
0: Ja dziękuję za zaproszenie.
1: Niestety musimy już kończyć. Moim gościem był dzisiaj Marcin Kończewski, twórca profilu Koń Mówi. Realizował nas Jan Salomon. Ja jestem Kacper Ryskę i do usłyszenia. Społeczne kadry. Tam, gdzie popkultura spotyka się z rzeczywistością.
2: Autopromocja. Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
2: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
4: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
5: Autopromocja.
6: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
7: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Dzień dobry, poniedziałek, godzina 18, a więc Planeta Sportu, ale dzisiaj nie będzie o tym, czy działo weekend, bo dzieje się już niewiele, gdyż mamy czerwiec, więc dzisiaj mamy gościa i to nie byle jakiego, bo to jest zawodnik Warty Poznań, który opowie nam co nieco, jak to wyglądało z jego perspektywy, z perspektywy boiska, dokładnie głównie z własnego pola karnego. Jest nim Leo Przybylak, cześć Leo.
1: Witam serdecznie.
0: I ze mną też jest Roch Orzechowski, który tutaj będzie ze mną to Leo maglował trudnymi pytaniami, a realizuje nas Jan Salamon. No to co, zaczynamy?
2: Zaczynamy, no a ze mną jest też Maciej Chwaliński.
0: Tak, także wypadło mi się przedstawić.
2: Tak, cieszymy się, Leo, że do nas przyszedłeś. Pamiętam bardzo dobrze, ostatni raz to było półtorej roku temu. Trochę się pozmieniało, co śmieszne, nie zmieniła się pozycja Warty, bo dalej jest w pierwszej lidze, jakby nie patrzeć, po różnych wydarzeniach, ale oczywiście teraz po tych pozytywnych. No i takie pytanie najpierw o ciebie, bo w momencie, kiedy do nas przyszedłeś, miałeś kilka spotkań w Warcie Poznań. Byłeś trochę takim fenomenem, który wygryzł Jędrzeja Grobelnego w tamtym momencie, zaczynałeś dopiero tą swoją taką przygodę piłkarską wyjściowej 11. Teraz masz tych spotkań 48, masz ze sobą naprawdę bardzo dobry sezon. Z tego, co się dowiedzieliśmy, drugie miejsce, jeżeli chodzi o czyste konta. Także powiedz, co się zmieniło i czy czujesz się faktycznie, że przebyłeś ogromną drogę przez te półtora roku?
1: Tak, no myślę, że te półtora roku było bardzo intensywne. No tak jak wspominałeś, jak się tutaj widzieliśmy, to były dopiero moje początki w pierwszym zespole. Teraz już tych spotkań trochę wybiło, więc myślę, że no rozwinąłem się jako zawodnik i no klub myślę, że też się rozwinął, więc to takie główne
2: no właśnie
1: zmiany.
2: Chciałem spytać, jak się Warta Poznań zmieniła z twojej perspektywy przez ten czas? Ciągle jesteś w tym klubie, nie zmieniłeś barw. Był moment, kiedy byłeś na ławce rezerwowych, ale wróciłeś do pierwszego składu i co się właśnie zmieniło z twojej perspektywy, jeżeli chodzi o klub?
1: Pomiędzy tą pierwszą ligą, a teraz
2: tak
1: drugą.
2: Jest.
1: No myślę, że organizacyjnie inaczej to wygląda, już nie gramy spotkań w Grodzisku, wróciliśmy do Poznania, to myślę, że było pierwsze takie orzeźwienie w tym sezonie. Kibice mogli wreszcie przyjść na drogę Dębińską 12 i oglądać spotkania, więc to myślę, że pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to nowe boiska treningowe, które pomogły nam wejść na inny poziom sportowy. No i myślę, że ogólnie powiew świeżości w całym klubie.
0: A czy pomimo tego, że teraz grałeś w tej drugiej lidze, to czujesz się lepszym bramkarzem niż w tej pierwszej?
1: Ja zawsze stawiałem na doświadczenie i zawsze jak szukałem drużyn, czy to na wypożyczenie, czy gdziekolwiek indziej, to zawsze szukałem tylko tego, żeby grać, bo przez oficjalne mecze ligowe można się najbardziej rozwijać, więc czy druga, czy pierwsza liga, to uważam, że poczyniłem postęp.
2: A cofnijmy się trochę jeszcze w czasie, bo mówiłeś, że właśnie był problem organizacyjny z Wartą Poznań ten wtedy, kiedy graliście jeszcze w pierwszej lidze i powiedz mi, czy miałeś takie myśli albo może oferty, żeby ogólnie odejść z Warty, bo wtedy wiemy, że po spadku z pierwszej ligi dużo zawodników odeszło, byłeś jednym z nielicznych, który został. Czy były takie myśli i czy były też takie możliwości z swojej strony?
1: W sensie, czy wtedy był problem organizacyjny, to może bym nie powiedział, okay. Ale były na pewno spore wyzwania.
2: Okay.
1: No głównie właśnie związane z Grodziskiem Wielkopolskim. Później ten spadek, no to kolejne wyzwania związane z dostosowaniem ogródka do tego, żebyśmy mogli rozgrywać te mecze w Poznaniu. Więc tych wyzwań trochę było. Ja miałem cały czas obowiązujący kontrakt, więc nie widziałem powodu, żeby gdzieś tam przechodzić do innego zespołu.
2: Były kluby, etapie. Które o ciebie wołały, jeżeli mogę spytać?
1: Z mojej wiedzy nie.
2: Okej, okay, dobra.
0: Czyli decyzja, żeby zostać była dzisiaj prosta i o to, żeby walczyć o ten skład, bo jak wiemy, przed Wartrenem Tokarczyk, który ci dosyć zaufał, bo mianował cię wicekapitanem.
1: Tak, no mówię, na tamtym etapie nie było szukania jakiegoś klubu do odejścia, szczególnie, że przyszedł trener Maciej, pokazał naprawdę fajną wizję na ten nasz zespół, zaufał mi jako gdzieś tam rodowitemu warciarzowi i no, myślę, że efekt ogólnie wszystkich działań w klubie i w zespole, no to widzimy dzisiaj.
2: I czujesz teraz się bardziej odpowiedzialny za tą drużynę z tą opaską wicekapitańską, też no, to trochę mało czasu zajęło od momentu, kiedy zaczynałeś grać na poziomie seniorskim, a kiedy dostałeś tą opaskę. Także pytanie, czy to w żaden sposób nie czułeś, albo nadal nie czujesz takiego ciężaru?
1: Nie, to bardziej przywilej uważam. Jak jest się w klubie te 14 lat, to jest naprawdę duma nosić tą opaskę na ręku. Szczególnie, że jako bramkarz, no to taką naturalną naszą rolą jest, żeby dowodzić tym zespołem, żeby wspierać chłopaków, podpowiadać gdzieś tam z naszej perspektywy widzimy więcej, więc była to dla mnie taka naturalna, wypadkowa też w innych drużynach, w innych zespołach, czy cały czas nawet w pierwszej lidze, no to angażowałem się w to życie nasze szatniowe, więc to była taka naturalna, wydaje mi się, wypadkowa tych
2: zmian. No właśnie, chciałem spytać, jak się czujesz w takiej roli, ale mam trochę odpowiedź, bo widziałem trochę tych spotkań Warty i zawsze ciebie słychać, zawsze ciebie widać, tak samo też na rolkach po meczach widać, że jesteś z tą drużyną bardzo zżyty, także ta rola wicekapitana przyszła ci trochę naturalnie.
1: No też zespół był taki, że myślę, że każdy mógłby być tym wicekapitanem, bo po prostu atmosfera była uważam, że topowa i zatem też szły wyniki i to wszystko się napędzało. Każdy sobie ufał, nie było żadnych podziałów w szatni, no to wszystko było widać, tak jak mówisz, gdzieś tam medialnie i społecznie u nas.
2: Okej. Okay.
0: To taki chyba wstęp do tej rozmowy, teraz możemy was zaprosić na muzykę, a potem już przejdziemy do tego, jak to wyglądało w tym sezonie od początku w sumie.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Więc przechodzimy teraz już do mięsa, czyli do tego, jak wyglądał ten sezon. Mieliśmy przyjemność, bardzo dużą przyjemność gościć w listopadzie trenera Macieja Tokarczyka, gdy jeszcze nie wiedzieliśmy, że Warta zagra w pierwszej lidze. Trochę mu to chcieliśmy zasugerować, ale trener Tokarczyk, skromność, pokora, to chyba takie dwie cechy, które go wyróżniają. Mi się też udało z nim porozmawiać jeszcze przed sezonem i mówił, że jego celem na ten sezon jest po prostu poznanie drużyny i zgranie jej jak najbardziej, nie ma celu wynikowego. Czy mam pytanie, czy wy też to jako zawodnicy, ty jako zawodnik też tak postrzegałeś ten sezon, no biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, że tutaj nie ma jakiegoś konkretnego wyniku, który chcecie osiągnąć, tylko po prostu to, żeby ten sezon był jak najlepszy, jak możecie.
2: W sensie odnośnie Macieja Tokarczyka, no to ja zawsze lubię wspominać to, jak on do nas podszedł, gdy rozpoczynaliśmy tą przygodę w tym sezonie, bo przyszedł do nas i powiedział, że on nie będzie nam stawiał już żadnych wynikowych celów, bo on nie chce nam stawiać sufitu, bo on wie, że jesteśmy zdolni do naprawdę dużych rzeczy i po prostu poradzimy sobie najlepiej, jak potrafimy. Wprowadził u nas taką filozofię wysokie standardy, niskie oczekiwania, czyli jakby cały czas to skupienie na pracy, na tym, żeby poprawiać cały proces, analizę przeciwnika. I no myślę, że taka filozofia nam pomogła, bo wychodząc na mecz nie skupialiśmy się na tym, że musimy wygrać, musimy się utrzymać, czy musimy awansować, tylko wychodziliśmy na mecz i myśleliśmy po prostu o tym, żeby jak najlepiej realizować zadania i wszystko, co było nam powierzone indywidualnie.
1: No właśnie, bo jak drużyna spada, to często jest to taka presja, że trzeba jak najszybciej wrócić i no zakładam, że przez jakiś czas mieliście to w głowach, ale rozumiem, że trener Tokarczyk was zaraził tą swoją filozofią i tu też muszę przyznać, że jest bardzo słownym człowiekiem, bo też w rozmowie z nami używał dokładnie tych samych słów, czyli wysokie standardy, niskie oczekiwania, żeby nie stawiać sufitu. Także on was zaraził po prostu tą swoją filozofią i nie czuliście tej presji, że musicie już jak najszybciej wrócić do pierwszej ligi.
2: Nie, absolutnie. To też spowodowało, że nawet na samym tym początku, gdy mieliśmy dwie porażki chyba i cztery remisy, to cały czas było skupienie na tych pozytywach i na tym, że budujemy ten nasz model gry i sposób na to, jak chcemy rozgrywać mecze. Trenerzy pokazali nam, pamiętam, wskaźniki, które oni liczą na meczach i mówili, że wszystko jest po prostu w normie i że te wyniki przyjdą. I gdy te wyniki przyszły, no to myślę, że jeszcze bardziej nabraliśmy zaufania do tej wizji trenerów i do tego, że faktycznie to jest droga, która może nas gdzieś zaprowadzić.
3: No a właśnie, jak mówisz, tych sześciu meczach bez zwycięstwa, to wy jako drużyna po tym każdym kolejnym meczu bez tych trzech punktów jakby wierzyliście w ten projekt i myśleliście, że to, co robicie, to jest dobre i to w końcu wam da wyniki? Bo jak ja pamiętam, że oglądałem te mecze, to szczególnie już w tych meczach tam chyba piątym, szóstym bez zwycięstwa, tam byliście lepszą drużyną, tylko po prostu brakowało wykończenia sytuacji.
2: Tak, no szczególnie taki pamiętny mecz, no to z rekordem Bielsko-Biała, gdzie udało nam się odwrócić wszystko w końcówce i wyciągnąć remis. No to były takie momenty, gdzie my cały czas wierzyliśmy i to było widać po nas i z zewnątrz, czy wewnątrz, że nawet jak coś nie idzie po naszej myśli, no to my po prostu gramy cały czas swoją piłkę i właśnie jesteśmy skupieni na tych wysokich standardach i na tym, że te wysokie standardy w końcu przeniosą się na wyniki i dlatego no, nie czuliśmy aż takiej presji, bo wiadomo, że gdy zespół spada z ligi i z pierwszej ligi do drugiej i po sześciu meczach nie ma zwycięstwa, no to jest jakaś presja otoczenia i tak dalej. Ale no my wewnętrznie na treningach nie było tego widać, po prostu pracowaliśmy dalej.
1: No i przyszło to zwycięstwo i przyszło ono w pierwszym meczu na drodze dębińskiej. Po sześciu latach zakładam, że w 2019 roku jeszcze nie grałeś w pierwszej drużynie Warty, czyli był to twój pierwszy mecz jakby w pierwszej drużynie Warty w ogródku. Jakie to było ogólnie uczucie? Już abstrahując od pierwszego zwycięstwa w sezonie, ogólnie jak się czułeś na tym stadionie, no przy pełnym stadionie właśnie kibiców?
2: Nie no, ten stadion jakby, jeśli chodzi o mecz, to oglądałem głównie jako dzieciak gdzieś tam, jak podawałem piłki Adrianowi Lisowi, więc to było niesamowite przeżycie, być na tym boisku, świętować ten powrót do Poznania, widzieć tych zaangażowanych kibiców, całe to społeczeństwo. No a jeszcze ta wygrana, która jakby napędziła nas do tego, że potem zrobiliśmy naprawdę fajną serię zwycięstw, no to coś niesamowitego tak z perspektywy czasu.
1: Jak duży wpływ miał ogólnie powrót na drogę dębińską i na wasze wyniki ogólnie? No bo wiadomo, że sportowo się też obroniliście, ale piłka nożna to jest, no myślę, coś więcej, więc czy ta droga dębińska faktycznie dawała wam takiego kopa w każdym meczu tak naprawdę, nie tylko w tym pierwszym, ale też no chociażby w tym ostatnim z Resowią?
2: W sensie, no właśnie trochę magiczne było to, że dużo osób przyszło do nas z zewnątrz, a mimo to jak zagraliśmy ten pierwszy mecz, to wszyscy poczuli atmosferę tego stadionu i poczuli, że te trybuny faktycznie nas niosą i to się na pewno przełożyło na wyniki, bo ciężko się gra, gdy zawiązujesz zespół na ostatnią chwilę przed ligą i grasz 6 meczów na wyjeździe. No to na pewno ten powiew świeżości, te zielono-białe flagi i szaliki.
1: Przyśpiewki,
2: no właśnie, no to zawsze pomaga.
1: W Grodzisku nie było aż takiej atmosfery, chyba nie muszę tutaj pytać.
2: Też stadion był większy, więc jakby frekwencja pewnie była podobna, no tylko, że nie było tego aż tak bardzo czuć. Ci kibice byli, wspierali nas, ale były na pewno mniejsze możliwości odnośnie tego, żeby to jakoś zorganizować, bo te dojazdy, no to były dla wszystkich na pewno uciążliwe.
3: W tej rundzie jesiennej już całej, tylko w sumie trzyma się, przegraliście właśnie te dwa na początku, potem bodajże z Unią Skierniewice, u was 2-1 albo 1-0, jakoś tak to było, no i mało było tych porażek. Jaki był do tego klucz, że tak na takiej świeżości jechaliście, coś w tym, tak można powiedzieć, tak potocznie, czy jednak to była dobra wasza gra i ciężko było przeciwnikom się wam przeciwstawić?
2: Nasza gra, no szczególnie na jesieni, charakteryzowała się tym, że byliśmy naprawdę bardzo solidni w obronie i to myślę, że na przestrzeni całego sezonu było widać, że nie baliśmy się tej obrony niskiej i gdyby trzeba było, to potrafiliśmy bronić całym zespołem i przeżyć te trudne momenty, które zawsze przychodzą w meczu, niezależnie od tego, z jakim przeciwnikiem grasz, czy jaki ty poziom prezentujesz, zawsze w końcu pojawi się pewien moment zwątpienia i my byliśmy w stanie po prostu też tą charyzmą, tym zaangażowaniem i tymi wysokimi standardami po prostu to przetrzymać i nie tracić tych bramek i w konsekwencji jednak nie przegrywać tych meczów.
3: No i też dużo sytuacji kreowaliście i potrafiliście wychać tego, szczególnie Michał Smoczyński miał bardzo dobry okres w tej pierwszej połowie sezonu i to jest taka perełka zwarty, bo dostał on powołanie w tym roku do kadry Polski U20.
1: Gratulujemy.
3: Tak, gratulujemy. Ostatni chyba był Kasper Przybyłko, o ile pamiętam, też w kadrze U20. I jaki dla ciebie sufit ma ten chłopak, bo pewnie często jego strzał na treningach bronisz?
2: No na pewno często, ale Smoku ma naprawdę nieprzyjemne strzały jak na swój wiek, no to bardzo silne uderzenia, więc to go charakteryzuje. Też jak oglądamy później analizy, to naprawdę potrafi znaleźć się w polu karnym i no myślę, że czego więcej oczekiwać od młodego napastnika, który jeszcze do tego ma no ogromną chęć rozwoju.
1: No to mamy nadzieję, że się Michał Smoczyński jak najbardziej rozwinie i też jak najdłużej będziemy mogli go oglądać chociażby w ogródku, a teraz posłuchamy sobie Kendricka Lamara i zaraz wrócimy do rozmowy.

0: No i wracamy do rozmowy o tym sezonie Warty Poznań. Już przeszliśmy do momentu, kiedy te wyniki zaczęły wyglądać no fantastycznie generalnie. Był ten moment przełamania, potem zwycięstwo za zwycięstwem tak naprawdę. I no powiedziałeś mi już, nam już powiedziałeś, że nie stawialiście sobie jakiegoś celu, ani trener też nie stawiał przed sezonem, ale pytanie, czy był taki moment i kiedy on był, jeżeli się pojawił, kiedy sobie zdaliście sprawę, Jezu, my możemy faktycznie awansować, że nie myśleliście o tym, ale w pewnym momencie się pojawiła ta myśl i czy na was to jakoś wpłynęło? Czy w ogóle był taki moment?
1: No myślę, że cały okres przygotowawczy zimowy to był taki moment, gdzie skończyliśmy tą rundę na drugim miejscu i coraz więcej mówiło się, pisało się i w ogóle w klubie było nastawienie, że faktycznie możemy tego dokonać. I był przez chwilę taki moment, że może trochę za bardzo poszliśmy w tą stronę wysokich oczekiwań jednak, okay. zamiast niskich i trochę za bardzo skupiliśmy się na tym wyniku, zamiast na tym, żeby pracować i żeby codziennością do tego dojść. Ale na szczęście szybko udało nam się zreflektować, zweryfikować to, że może trochę za dużo tego było i wrócić do tej naszej bazy, do tej naszej filozofii i to takie doświadczenie w tym wszystkim myślę, że zaprocentowało jeszcze mocniej później po prostu.
0: A czy uważasz, że ta runda wiosenna była w waszym wykonaniu nieco gorsza pod względem takiego stylu gry, pod względem właśnie dominowania przeciwnika? Tu mogę powiedzieć tylko z perspektywy widza, oczywiście ty masz perspektywę bliższą, że po prostu było więcej tych spotkań, gdzie Warta trochę się męczyła, trochę te wyniki wyrywała, choćby remisowe, i czy wy też tak to postrzegacie, że ta runda wiosenna faktycznie mogła wyglądać lepiej i wyglądała gorzej niż poprzednia?
1: Na pewno mogła wyglądać lepiej, ale ja też z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że te rundy wiosenne zawsze tak wyglądają, te zespoły już się o wiele bardziej poznają i te zespoły z dołu mają mniej do stracenia, robią często spore wzmocnienia w zimę i to powoduje, że są też mniej przewidywalne dla nas później. Do tego też doszła trochę jakość boiska, choć wiadomo, nigdy nie zwracamy na to tak dużej uwagi i zawsze chcemy wrócić do tych wysokich standardów, no to mimo wszystko te boiska były gorsze na wiosnę i nie dało się realizować do końca naszej gry od tyłu, budowania krótkimi podaniami. Po prostu ta piłka skakała, musieliśmy trochę bardziej przejść do gry bezpośredniej, w której nie czuliśmy się do końca dobrze, ale no, ostatecznie ten wynik udało się wyszarpać i były mecze, gdzie faktycznie może mniej taktyką, może mniej umiejętnościami technicznymi nawet, ale po prostu zaangażowaniem i charyzmą udawało nam się albo wyciągnąć remis, albo wygrać mecz.
2: No właśnie, o tym bardzo często trener Tokarczyk na konferencjach mówił, że to jest no dosyć dużym problemem, szczególnie dla was, jak chcecie grać tą piłką od tyłu, chcecie grać w nią ładnie i przyjemnie. A czy też trener tak trochę może się nie reflektował nad sobą i nie było jakiejś próby trochę zmiany taktyki, dostosowania się właśnie pod te murawy?
1: No tak, dostosowaliśmy się pod to, zmieniliśmy trochę sposób otwarcia gry z piątki, chociażby częściej to było po prostu jedno podanie i wydłużenie gry, albo ja bezpośrednio wydłużałem tą grę, no ale to powodowało, że byliśmy mniej przy piłce, więcej było takiej walki, my też mieliśmy bardzo niski zespół stosunkowo na tle rywali i ciężko nam się walczyło o te drugie piłki, bardziej chcieliśmy to zebrać dopiero po odbiorze przeciwnika. No i to też powodowało, że ta piłka była trochę mniej przyjemna dla oka i dla nas, dla kibiców i no i dla wszystkich.
0: Czyli jakby się zgadzacie z tym, że trochę tak było, no ale najważniejszy jest oczywiście wynik i tutaj przechodzimy już do ostatniej układanki, ostatniego elementu tej układanki, którą jest obecny w sumie sezon, jeszcze się teoretycznie aż tak nie zakończył, można powiedzieć, czyli mecz z Resowią, który no nie tylko dla kibiców, ale dla was też na pewno był dużym wyzwaniem, przebieg też był ciężki, no to po prostu cię zapytam, jaką z twojej perspektywy przebiegał i co czułeś w trakcie po prostu tego meczu, który miał no dużo etapów?
1: No, może zacznę od tego, co było przed meczem, no bo wiedzieliśmy, że te wyniki się tak potoczyły, już każdy to obliczał, robił małe, duże tabelki.
0: Oczywiście.
1: I było wiadomo, że jedynym momentem, gdzie spadamy do baraży, jest nasza porażka i wygrana Olimpii Grudziądz. Ale wiedzieliśmy, że no do takiego meczu nie można podejść na zasadzie wystarczy nam remis i okej, bo gdy wychodzisz na mecz z przeświadczeniem, że chcesz zremisować, to zazwyczaj go przegrywasz, więc wiedzieliśmy, że i tak musimy wyjść na ten mecz z nastawieniem, że trzeba ten mecz wygrać i postawić tą kropkę na i w walce o awans. Pierwsze, no 15 minut, myślę, że fajnie pokazaliśmy tą jakość i przewagę nad Resowią. Później może też to doświadczenie, niskie doświadczenie zespołu, bo mimo wszystko cały czas chyba mieliśmy drugi najmłodszy zespół w lidze, no to spowodowało to, że Resowia przejęła trochę tą inicjatywę i przez cały mecz raczej goniliśmy wynik niż prowadziliśmy grę. No ale ta bramka w 95 minucie, no to wspomnienia na całe życie.
2: No tam niezły sprint zrobiłeś, ty na przykład zrobił też kierownik Warty, który już jest trochę wiekowym, więc naprawdę tam wszyscy, to chyba już tam, no każdy się dostają też wybuch taką euforią, ale co do samego meczu, no to graliście z Rosją, czyli drużyną, która grała o życie, bo w ich przypadku porażka, o ile dobrze pamiętam, owocowała grą w barażach o utrzymanie w drugiej, więc no to chyba możesz przyznać po tej szczególnie drugiej rundzie, że chyba trochę ciężej się zespołem, które walczą o utrzymanie, niż z tymi, które są pewne, bądź nawet są w tej czołówce.
1: Tak, no zawsze zespół, który jest pewny już utrzymania i nie walczy o wyższe cele, czy to baraże, czy bezpośredni awans, no to na pewno psychologicznie trochę inaczej podchodzą do tych meczów. Chociaż no, walka z Resowią była też na pewno bardzo zacięta przez no, ostatnią kolejkę i to, jak się te spotkania potoczyły i o to, że wszystkie cztery zespoły, mówiąc tutaj jeszcze o Olimpii Grudziądz i Świcie Szczecin, no to każdy o coś walczył i to chyba było jeszcze bardziej emocjonujące, szczególnie dla tych telewizyjnych widzów, którzy widzieli wszystko na bieżąco.
0: Tak, teraz w ogóle sprawdziłem, że Resowia się utrzymała ostatecznie w drugiej.
2: Tak, wygrała baraże?
0: Pokonała Krzo Ostrowiec z czerwoną kartką. Tak.
2: A nie mają tego? Nie ma rewanżu? Chyba?
0: Nie, to był już finał, także...
2: Aha, faktycznie, bo nie ma rewanżu.
0: Także gratulujemy i pytanie, jak świętowaliście ogólnie? No bo na pewno świętowanie było i ile trwało? Takie już pytanie luźne.
1: No, za świętowania to mogę powiedzieć tylko, że świętowaliśmy z tym samym zaangażowaniem, z jakim robiliśmy awans.
2: Czyli było fajnie i długo, no ale no zasłużyliście, więc...
0: Wysokie standardy były.
2: No, też widziałem w internecie, tam Warta Poznań sobie na swoich social mediach trener Tokarczyka, który też się z wami bawił, więc na pewno to był przyjemny wieczór dla was wszystkich, a my do tej przyjemnej rozmowy wrócimy za kilka minut.

0: Radio Meteor.
1: Jesteśmy z powrotem i myślę, że nie ma co ukrywać tego, że miałeś dobry sezon. Byłeś jednym z najlepszych bramkarzy, jak nawet najlepszych bramkarzy w całej drugiej lidze. Miałeś też wiele ważnych interwencji, obronione karne, sytuacje sam na sam. Która interwencja tak najbardziej zapadła w pamięć po tym sezonie? Nawet taki, który mecz z twojej perspektywy był najlepszy w twoim wykonaniu?
2: No dzisiaj na pewno bym powiedział, że Rysowia Rzeszów to mecz, który najbardziej zapamiętam.
1: Ten drugi, rozumiem.
2: Ten drugi, tak.
1: Ale to chyba nie głównie przez twój występ indywidualny, tylko przez cały zespół.
2: Przez cały zespół, tak, zdecydowanie. No tych meczów trochę się nazbierało, gdzie tych emocji trochę było i mogłem pomóc. Ciężko dzisiaj wybrać jakiś jeden mecz w moim wykonaniu, jeśli chodzi tylko o mój performance, gdzie go zapamiętałem, no ale tych z takich meczów, które zapamiętałem na pewno i też nie do końca z moim wkładem, no to KKS Kalisz, gdzie z 2-0 byliśmy w stanie odrobić wynik na 4-2. Tak, to też drużynowe wspomnienie.
3: A ten mecz z Podhalem Nowy Targ, gdzieś też popisałeś świetną interwencją, kiedy prowadziliście?
2: No to też zapamiętałem, ale to głównie przez bramkę Sebastiana Stebleckiego.
1: Okej. Okay. Czyli tak, swoje interwencje tak, wypierasz z pamięci.
2: Tak, no zazwyczaj akcje chłopaków często kładą cień na moje interwencje, ale chyba przywilej grać w takim zespole.
3: Okej, no to jak już mówimy o całym zespole, to powiedz ogólnie, jeżeli chodzi o Wartę Poznań, jaki był najlepszy wasz mecz w tym sezonie? Czy to właśnie będzie ten KKS Kalisz, czy może Olimpia Grudziądz? No nie chcę ci dalej podpowiadać, bo trochę tych spotkań miałeś. Jaki był taki mecz, który zapamiętałeś, że najlepiej zagraliście?
2: No było znowu sporo tych meczów. No jak jest ten sezon, gdzie awansujesz, no to tych meczów siłą rzeczy musi być sporo, gdzie grasz dobrze i przeważasz. No utarło się ten KKS Kalisz, gdzie no niesamowite osiągnięcie i chyba bym przy tym został po prostu, że strzelenie 4 bramek w 22 minuty chyba, czy jakoś tak, nie pamiętam teraz, no to spory wyczyn.
1: A jak to byśmy tak trochę odwrócili, taki najgorszy wasz mecz z twojej perspektywy, nawet twój indywidualnie najgorszy, gdzie tam jakiegoś babola zrobiłeś, chociaż nie przypominam sobie, żebyś jakieś takie błędy popełnił, chyba że się mylę.
2: Indywidualnie najgorszy? Też podobnie, no te mecze były raczej stabilne, wydaje mi się, że pod tym ujęciem. No może gdzieś tam mecz pierwszy z Sokołem Kleczew, gdzie pamiętam Oskar Kubiak, tak? Znalazł trochę i zaskoczył mnie.
1: A tak
2: mnie
1: po krótkim, ale to był dobry strzał, bo ja pamiętam.
3: No i on jeszcze w Ekstraklasie zaskakiwał po tym, to wiesz.
2: Tak, no właśnie, więc jakby to jest taka bramka, gdzie siłą rzeczy bramkarz stoi wyżej, bo chce przeczytać dośrodkowanie i pomóc zespołowi w trochę inny sposób. I ja z tej bramki nie byłem do końca tak zły, bo wiedziałem, że to moje ustawienie w innych sytuacjach dawało więcej, bo mogłem po prostu przecinać podania, które też mogły skończyć się bramką. No ale wiadomo, że w takim meczu, gdzie grasz derby i te wyniki są ważne, no to zawsze boli.
3: A taki mecz, gdzie drużyna Warty Poznań czuła największy niedosyt po nim i było czuć najbardziej tą taką gęstą atmosferę w szatni, czy było takie spotkanie, gdzie po prostu usiedliście w szatni i się nie odzywaliście w ogóle?
2: Nie, raczej reagowaliśmy na to wszystko rozmową i raczej nie było takiego momentu, nawet nie wiem jak to nazwać, no takiej...
3: No takiego rozczarowania, takiego poddania się.
2: Właśnie, poddania się. No nigdy tego nie było, chociaż wiadomo, że były mecze, gdzie było żal, był to mecz chociażby z Podhalem, gdzie no w końcowych minutach los się trochę odwrócił, gdzie my zawsze te sytuacje byliśmy w stanie w końcówkach odwrócić, no to tym razem to Podhale strzeliło nam bramkę w ostatnich minutach i perspektywa tego, że te 3 punkty mogły dać nam trochę więcej w tej walce, awans na pewno nie była ciekawa, no ale to, że wyniki się ułożyły i wszystko zależało od nas, no to mimo wszystko osłodziły ten czas.
3: No tak, mówisz o tym, że nie było takiego spotkania, gdzie byście nie rozmawiali, gdzie była cisza, czyli no to już o tym mówiliśmy dużo razy, że jest dobra atmosfera, że ten zespół jest mega zgrany. Jak to się w ogóle stało, że taka zbieranina piłkarzy, którzy się wcześniej nie znali w większości, no część z was znała się z Warty, część się znała z Wisły Puławy, nagle stała się taką jedną wielką rodziną, gdzie to po prostu czuć i widać. I czy to faktycznie tak to wygląda, jak wygląda na Instagramie, czy tam, czy wyglądało właśnie na tej konferencji po meczu z Rysowią? Tak naprawdę jest? Naprawdę tak to czujesz?
2: Tak, no niewiarygodną ilość razy spotykaliśmy się całym zespołem, żeby obejrzeć mecz, żeby usiąść, pogadać, czy przeanalizować nasz mecz, w ogóle porozmawiać o sytuacji w klubie, gdzie no w innych drużynach nie było tego aż tak dużo, chociażby no spotkaliśmy się na przedostatniej kolejce oglądać gdzieś tam Olimpię Grudziądz, okay, akurat u mnie w domu, no więc to są takie sytuacje,
1: tam, które... Tak, że tam chyba jakby wynikł odpowiednio, to chyba już byście mieli awans w tym
2: tak,
1: momencie.
2: Tak, no też po tym
1: względem, ale... szampany już były w lodówce.
2: Nie, nie, no gdzieś tam może jak ta bramka wpadła dla Hutnika w pierwszych minutach, no to na pewno było spore zamieszanie, ale nie, no bardziej znowu to było pod kątem tego, żeby się przygotować na ten mecz z Resowią i bardziej myśleliśmy o tym, co możemy wypracować razem, żeby w tej ostatniej kolejce już sobie poradzić i móc przypieczętować ten awans, więc no tych spotkań było dużo i to, co widać w mediach, to bym powiedział, że to jest tylko ułamek tego, co jest naprawdę, a nie coś wypracowanego pod publik.
1: To bardzo miłe słowa o tej drużynie z twojej strony. A kto jest takim liderem Warty w szatni? Taki jeden zawodnik, który, tak wiesz, może niekoniecznie o atmosferę, ale tak boiskowo ciągnie ten zespół za sobą, albo po prostu ciągną te zawodnicy.
2: No znowu, to w sezonie, gdzie awansujesz, jest sporo tych liderów, ale myślę, że taką barwną postacią, która nie tylko na boisku, ale no też w szatni, która nas popchnęła do przodu, do dzisiaj nam to wypomina, że od kiedy on przyszedł, no to zrobiliśmy serię bez porażki, no to jest Sebastian Steblecki, który wniósł może trochę ten pierwiastek doświadczenia, który był nam potrzebny w tych pierwszych 6 meczach, gdzie nie wygraliśmy. No do dzisiaj nam wypomina, że jak on przychodził, to byliśmy bez zwycięstwa, a potem to wszystko poszło, no ale to oczywiście pół żartem, pół serio.
3: Tak, bo Sebastian Steblecki jest zdecydowanie najstarszym zawodnikiem w waszej kadrze, potem jest Tomasz Wojcinowicz, 30 lat, a potem już zawodnicy raczej młodsi niż starsi i też pytanie, jaki mieli wpływ chociażby Tomasz Wojcinowicz, czy Sebastian Steblecki, czy też Jakub Kosiorek, o którym nie możemy zapominać, też bardziej doświadczony bramkarz, bo tak jak mówiłeś, jedna z najmłodszych drużyn w lidze, więc ci zawodnicy starsi na pewno coś wam dodawali do tego wszystkiego.
2: W sensie to jest wpływ na przykład Tomka Wojcinowicza, którego nie da się wymiernie policzyć, bo to jest coś, co wychodzi poza w ogóle liczby na boisku. To jest doświadczenie, to są podpowiedzi dla chłopaków, które po prostu przekładają się na cały zespół, a chociażby wracając do Kuby Kosiorka, no to jakby wsparcie i ciągła rywalizacja ze mną, naciskanie, ale mimo wszystko pozostawienie wszystkiego w takich ryzach sportowych, oparcie na takiej zdrowej rywalizacji, no to jest coś, czego się z boku nie widzi i często się nie docenia. Ktoś mówi, no dobra, okej, zagrał 34 mecze i wszystko okej, no ale to też za tym jest drugi bramkarz, trener bramkarzy, trzeci bramkarz, którzy po prostu wspierają mnie w ciągłych treningach i dzięki temu ja też czuję, że cały czas jest ten oddech na plecach i że ja też się muszę rozwijać.
3: A jakim kapitanem jest Kamil Kumoch, bo też postać, o której tutaj nie możemy zapominać, też często raz wychodził do wywiadów i też bardzo się z nim przyjemnie rozmawiał. Jakim jest dla was kapitanem? Też was popycha do przodu i daje wam to doświadczenie, to wsparcie?
2: Bez dwóch zdań. No Kumi jest taką osobą, która zawsze powie to, co uważa i zawsze można iść do niego poradę i on odpowie szczerze i zgodnie ze swoim doświadczeniem. Jest też taką osobą, która połączyła tą sporą część chłopaków, którzy przyszli z Puław do nas, połączył to po prostu z innymi chłopakami, którzy przychodzili z innych zespołów, czy tak jak mnie, Filipa Walusia i Tomka Wojcinowicza, którzy zostali po poprzednim sezonie, no i on odegrał naprawdę sporą rolę w tworzeniu tej drużyny.
1: Tak, i to są bardzo dobre słowa właśnie o tej drużynie. Za chwilę jeszcze wrócimy do tej rozmowy, ale teraz chwilka z muzyką.

0: już w sumie ostatnie pytanie o ten sezon wykonania Wart Poznań, bo więcej już miałem przygotowanych. W tym sezonie udało wam się chyba bodajże 11 razy obrócić wynik spotkania, że jak przegrywaliście, to potrafiliście te mecze remisować. I czym to było spowodowane? Bo to jest niezły wynik.
1: No to jest znowu wrócenie do tej odwagi i do tej charyzmy, do tego, że graliśmy do końca i nie patrzyliśmy na wynik i robiliśmy cały czas swoje. Ja też pamiętam kiedyś taką statystykę właśnie w Ekstraklasie, że zespoły, które pierwsze strzelają bramkę, no to nie przegrywają, a nam się jednak udało odwrócić to i tak jak mówisz, 11 razy obrócić wynik spotkania, no to jest naprawdę spora rzecz.
0: To prawda. No to tak jak mówiłem, to własne pytanie z tej Warty z tamtego sezonu, ale teraz chciałbym przejść do tego. Pracowałem z trenerem Klepczarkiem i trenerem Tarasiewiczem, którzy preferowali raczej taki defensywny styl gry, a w tym sezonie pracowałem z trenerem Tokarczykiem, który raczej jest trenerem takim ofensywnym. I w którym z tych stylów gry się lepiej czujesz?
1: Na pewno większą część mojej juniorskiej przygody, no to grałem w zespołach, gdzie bardziej graliśmy piłką, graliśmy od tyłu, więc to było dla mnie naturalne środowisko. Potem przyszły wypożyczenia i zderzenie się z piłką seniorską, gdzie tam faktycznie było nastawienie na wynik i było trochę bardziej tej gry bezpośredniej i bezpiecznej. Teraz wracając gdzieś tam do tego stylu ofensywnego, no to czułem taką ekscytację przed sezonem, bo cieszyłem się, że znowu będę mógł wejść do roli rozgrywającego i myślę, że szczególnie na jesień, gdzie tak jak też wspominaliśmy wcześniej, te boiska były lepsze i mogliśmy sobie pozwolić na bardziej taką odważną grę, no to uważam, że to naprawdę fajnie wychodziło.
2: I dobrze się czujesz, szczególnie z piłką przy nodze. Nie jesteś tylko bramkarzem, który fajnie obroni, ale też można od ciebie oczekiwać takiego rozgrywania. Tak w sensie, tak o sobie uważasz.
1: Tak, no całą moją przygodę w Akademii Warty, no to poświęcaliśmy tak naprawdę na to, żeby być jak najbardziej uniwersalnym i żeby być sobie w stanie poradzić i w grze na krótko, i w wydłużaniu tego, i w grze bezpośredniej, więc uważam, że tak.
2: Tak, trener Tokarczyk preferuje futbol ofensywny, o tym już mówiliśmy, no i pytaliśmy cię o kilka postaci z szatni, no to postać, no obiektywnie chyba najważniejsza, czyli trener Tokarczyk. Jakim on jest trenerem? Też jakbyś mógł w jakiś sposób porównać z poprzednimi, ogólnie też zobaczyć jakąś etykę pracy, to jakbyś po prostu w kilku zdaniach nazwał trenera Tokarczyka?
1: No, trener Tokarczyk jest na pewno młodym trenerem, więc to też na tle naszego młodego zespołu super się uzupełniało. Jeśli chodzi o takie porównanie z innymi trenerami, z którymi miałem do czynienia, no to uważam, że trener Tokarczyk bardzo, bym powiedział, matematycznie podchodzi do piłki i bardzo stawia na wskaźniki, na to, na procenty, na przykład zbierania drugich piłek, na XG, na takie rzeczy, na liczbę wejść w pole karne. Naprawdę jakby jak mieliśmy pierwsze mecze i zaczęliśmy to liczyć, to przecierałem oczy, ile tego jest. Do tego stopnia, że gdzieś tam zaczęliśmy liczyć najbardziej współpracujące dwójki, trójki zawodników i pod to ustawialiśmy nasz trening, no to było coś, co już zawiało, że tak powiem, zachodem, więc uważam, że to są takie rzeczy, które na pewno wyróżniają trenera Macieja, że podchodzi do tego bardzo, bardzo nowocześnie, a z drugiej strony te kompetencje miękkie i radzenie sobie z zawodnikami, z rozmową z nimi, z uświadamianiem ich o ich mocnych i słabych stronach, no to też są takie rzeczy, które tworzą trenera, no, który zaprowadził nas do pierwszej ligi.
2: Tak, trener Tokarczyk też na konferencjach, czy też z nami na rozmowie, to ja czasami naprawdę byłem pod wrażeniem, jak on zapamiętuje te liczby, jak potrafi o nich swobodnie rozmawiać. To jest niesamowite, co też trochę wyróżnia tą nową falę trenerów.
0: Słynni trenerzy komputerowi.
2: Takie określenie się pojawia, ale mi się spodobało określenie trener matematyk, to też, też zapamiętam. I pytanie, czy trener Tokarczyk, myślisz, bo nigdy nie trenował drużyny na poziomie pierwszej ligi, patrzysz na niego i myślisz, że jest na to gotowy, żeby was poprowadzić w tej pierwszej lidze do sukcesu?
1: Tak, Maciej też ma taką umiejętność, o której nie wspomniałem, do dobierania sobie osób w swoim otoczeniu i uważam, że w aspektach, w których on nie do końca będzie się czuł na poziomie pierwszej ligi i będzie czuł, że potrzebuje czegoś, to na pewno znajdzie osobę, czy to w sztabie, czy z zewnątrz, która mu po prostu w tym pomoże. I pod tym względem trener Maciej jest, no, dla mnie autorytetem takiego potrafienia odnalezienia się w każdej sytuacji.
2: Tak, bo duża część jego sztabu przyszła z nim z Puław, dobrze pamiętam.
1: Tak jest. No, na etapie sezonu też dochodziły kolejne osoby, które odpowiadały coraz bardziej za tą matematyczną kwestię i za to liczenie tych wskaźników, ale tak, większość przyszła z Puław.
0: Słynni matematycy. Ciebie może często zobaczyć na socjalnych mediach Warty Poznań, gdzie uczestniczysz w różnych eventach, na przykład w finale Wielkiego Wośpu, czy na przykład wizyty z dziećmi w przedszkolu. Też często po meczach, przed kamerą TVP. Daje ci taki fan pokazywanie się właśnie wśród na przykład dzieci, bądź na takich różnych eventach. Czy nawet uczestniczyłeś w klubie biznesu w Warty Poznań jako prelegent?
1: Tak, no to jest coś takiego fajnego, gdzie po 14 latach w klubie można coś dać dla tej społeczności, przyjść, porozmawiać z dzieciakami w przedszkolu, mimo że czasami nie wiedzą, co to jest Warta i o co chodzi, ale widać uśmiech na ich twarzach, gdy po prostu się rzuca piłkę na boisku i można z nimi pokopać, no to są fajne chwile, które myślę, że i one, mam nadzieję, zapamiętają, no i ja przede wszystkim zapamiętuję, no bo to jest fajna sprawa mimo wszystko reprezentować swój klub po tylu latach.
2: Poza boiskiem dalej warciarz, to się ceni. Takie pytanie, czy przed tym, jak cała drużyna już się rozleciała na urlopy, to były już prowadzone jakieś rozmowy z zawodnikami dotyczące planów, czy na razie spokój i po prostu klub czeka, aż powracają wszyscy z wakacji?
1: Wstępne jakieś rozmowy już raczej były. Nie wiem, jak to tam przebiegało generalnie, bo raczej to były rozmowy indywidualne, więc jeśli następne pytanie jest o to, kto zostaje, kto odchodzi, kto przychodzi,
0: to takiej wiedzy nie masz.
1: Ciężko mi powiedzieć. No nie. Ale tak, myślę, że dużo osób już wie, jakby na czym stoi, jak to wygląda w przyszłym sezonie.
2: To spytamy ciebie, na czym stoisz, ale to nie jest pytanie od nas, tylko od brata Macieja. Także pytanie jest takie.
0: Od Piotrka, pozdrawiamy serdecznie.
2: Pozdrawiamy Piotrka. Czy Leo będzie pierwszym bramkarzem w nowym sezonie?
1: Tego nie wiem, na razie mi się kontrakt kończy, są już negocjacje odnośnie gdzieś tam przedłużenia, zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Myślę, że obie strony są jak najbardziej nastawione na to, żebym został i żebym dalej budował to co już zbudowaliśmy, więc odnośnie tego, czy będę pierwszym bramkarzem, no to dowiemy się 25 lipca.
2: Okej, no to

0: XIV wypuścił pierwszą swoją encyklikę Magnifica Humanitas. Trafiła ona do nas z dość szerokim odbiorem, z wieloma nowymi przemyśleniami, które postaramy się dzisiaj Państwu przybliżyć. Ja jestem Jakub Bołtacz.
1: Ja Paweł Łuczak.
0: O to, żeby było nas słychać, dba Alicja Dychlewicz. Zapraszamy już za chwilę.

0: Zanim jednak wgryziemy się w to, co konkretnie Leon XIV napisał w Magnifica Humanitas, wypada położyć pewne fundamenty. Na przykład zacznijmy może od tego, czym w ogóle jest encyklika. Pawle, czy możesz nam przybliżyć ten termin?
1: Oczywiście, że mogę. Encyklika jest najwyższej rangi dokumentem papieskim. Jest to praktycznie książki. W swojej wielkości obecna ma ile tam? 200 stron, jeżeli się nie mylę.
0: Około tego.
1: Są to właśnie największe, najbardziej rozległe, największe, najwyższe pod względem wagi teologicznej dzieła papieży. Są wydawane dość rzadko, ponieważ na przykład w poprzednim pontyfikacie papieża Franciszka wydane zostały, jeżeli liczymy, 4, więc są to zawsze wyjątkowe okazje dla, nie tylko dla katolików, ale w ogóle dla, wydaje mi się, świata.
0: W tym konkretnym przypadku warto wspomnieć jednego z rekordzistów, jeśli chodzi o encykliki, Leona XIII, który napisał ich, jeśli się nie mylę, 88?
1: Tak, on był z pewnością jednym z rekordzistów, on tam poruszał najróżniejsze tematy, praktycznie tam co druga, bo na przykład kościół w takim kraju, więc on bardzo wchodził głęboko w życie kościoła, ale przejdźmy do jego najważniejszej encykliki, z tej, z której został znany, ta, dzięki której przyszedł do historii, czyli wydana 135 lat temu, czyli w 1891 roku, Encyklika Rerum Novarum.
0: Warto w ogóle zaznaczyć to, że ona wyszła w ten sam dzień, w którym wyszła współczesna encyklika Leona XIV, który jest swoją drogą imiennikiem poprzedniego papieża.
1: No tak, widać te nawiązania. Były oczywiście od pierwszego dnia, jak tylko usłyszeliśmy Leonum, XIV, tam płaci nasz, tak bardzo dobrze nie znam, że mówić cyferki. Wiedzieliśmy, że w tą stronę z pewnością ten pontyfikat pójdzie. Ale czym był Rerum Novarum? Rerum Novarum było encykliką przełomową, ponieważ to była encyklika, w której pierwszy raz Kościół odniósł się do rewolucji przemysłowej. Co prawda ona rozpoczęła się już 100 lat wcześniej, ale Kościół ma swoje tryby i nie zawsze jest w stanie tak szybko reagować. Ważne jest też to, że Kościół potępił ją do pewnego stopnia. Kościół stwierdził, że papież, papież z głosem Kościoła, więc papież stwierdził, że warunki społeczne, w którym żyją ludzie, system kapitalistyczny jako taki, może nie jest zły sam w sobie, ale ma on bardzo wielkie wady, w których na przykład państwo, ale także i Kościół musi odgrywać pewną znaczącą rolę.
0: Ten kontekst był bardzo ważny i w ogóle to można powiedzieć, współcześnie jest określany jako początek tak zwanej nauki społecznej Kościoła, która co prawda, jak w encyklice Magnifica Humanitas zaznacza Leon XIV, zaczęła się już trochę wcześniej, raz z takimi myślicielami jak Tomasz z Akwinu na przykład, to jednak ten punkt, ta konkretna encyklika zaznacza się jako ten moment przełomowy, który zaczął się budować i faktycznie kształtować społeczeństwo z perspektywy z tego, jak widzi Kościół.
1: Dokładnie tak. Też encyklika ta ma bardzo duże znaczenie pod względem tego, że da początek ruchowi politycznemu, jakim była chrześcijańska demokracja, która odgrywa bardzo ważną rolę między innymi w tworzeniu Unii Europejskiej. Tak? Były to rządy, były to partie, były to ruchy, które zbudowały do pewnego stopnia dobrobyt Europy po II wojnie światowej, więc jakby echa tej encykliki de facto słyszymy do dzisiaj. Dzisiaj, tam prawie już parę tygodni temu bardzo głośno.
0: Tym bardziej, że to się stało chyba już tradycją, że tego 25 maja w ramach tego jubileuszu encykliki Rerum Novarum wydaje się takie encykliki, które właśnie nauczają kościelnie, społecznie.
1: Dokładnie tak. Pierwsza została wydana już 40 lat później. Zresztą i tytuł sam głosi, 40 lat później, w 40. rocznicę Rerum Novarum, w którym papież Pius XI pogłębił, może nawiązał bardziej do sytuacji ówczesnej, lat 30. XX wieku. I tak co parędziesiąt lat kolejni papieże rozwijali to nauczanie. I dzisiejszym, powiedzmy, tego elementem jest właśnie nauczanie Leona XIV.
0: Stąd widzimy powiązania między Leonem XIII i XIV nie tylko w imieniu, a także w treściach, które nam przedstawiają. Przybliżyliśmy jednak w takim razie już trochę tło kościelne, jeśli chodzi o ten dokument. Zaraz przybliżymy, jak wygląda sytuacja sztucznej inteligencji, ale tak jak mówię, to dopiero za chwilę.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Było o stronie duchowej, teraz może o stronie bardziej materialnej. Czym jest AI?
2: To jest pytanie, które stawiasz mi trochę w kącie w tym momencie, Pawle, bo sztuczna inteligencja, trudno ją jednoznacznie określić, szczególnie, może zacznijmy od tego w ogóle, że inteligencja to jest momentami trochę dużo powiedziane, z tego względu, że w ogóle w naukach psychologicznych i kognitywnych mamy problem z tym, żeby zdefiniować, czym jest inteligencja w kontekście ludzkim, co dopiero w kontekście maszyny, no ale jeśli chcemy uprościć trochę temat, możemy mówić o sieciach neuronalnych, czyli no, takich algorytmach, takich technologiach, maszynach, które symulują w pewien sposób to, jak działają nasze umysły. Ktoś, kto się zna na tej branży, pewnie teraz wyrywa sobie włosy z głowy, bo to jest szerokie uproszczenie. Wciąż możemy tak rozumieć to, że to jest taki trochę jakby niekoniecznie technologiczny mózg, ale coś, co symuluje przetwarzanie danych przede wszystkim. Przetwarza dane w sposób trochę podobny do ludzkiego mózgu może.
1: No to w takim wypadku dobre jest twoje połączenie, powiedzmy, zawodów informatyka i psychologa. AI kojarzy nam się w dużej mierze z nowoczesnością, powiem więcej, kojarzy nam się nawet z przyszłością, tak? No wszystkie te filmy science fiction, które rozwijają tematy sztucznej inteligencji. No ale okazuje się, że AI, początki tego przemysłu, tego czegoś, powiedzmy, sięga aż lat 40. XX wieku.
2: Nie inaczej. Z tym, że trzeba pamiętać o tym, że sztuczna inteligencja SI ma bardzo wiele twarzy i to nie jest tylko to, o czym zapewne myślimy przy pierwszej naszej myśli, czyli chatboty, takie jak ChatGPT chociażby, ale to też są algorytmy rozpoznawania twarzy. Sztuczna inteligencja jest zaangażowana chociażby przy personalizacji treści, które trafiają do nas w algorytmach YouTube'owych czy dowolnym innym medium społecznościowym. Jeśli chcemy cofnąć się faktycznie do tych lat 40., to trochę może później już niż lata 40., takim fajnym przykładem jest chociażby Eliza, czyli właśnie też chatbot, który miał symulować psychoanalityka, który miał właśnie z nami rozmawiać i przeprowadzać taką fikcyjną terapię, sesję terapii.
1: No, dzisiaj się mówi dużo o tym, że AI zabierze nam pracę, a to się okazuje, że psychoanalitycy powinni bać w latach 60. tak? No tutaj słynnym też przykładem są szachiści, gdzie komputer już wydaje mi się w latach 80. czy 90. Chyba 90. już był w stanie pokonywać największych mistrzów szachowych, tak? No ale okazuje się, że ani psychoanalitycy, ani szachiści na szczęście dla ciebie do pewnego stopnia z tego powierzchni świata nie zniknęli.
2: Idąc właśnie dalej, ta sztuczna inteligencja coraz bardziej się rozwijała i współcześnie myślimy bardzo często też o generatywnym AI, o generatywnej sztucznej inteligencji, która tym się różni teoretycznie od tych, które były wcześniej, że jest w stanie wytwarzać nowe dane. Czy są one nowe, no to jest kwestia sporna. To możemy teoretycznie uznać, że są to nowe dane, bo jest to jakby przetworzenie czegoś, co wcześniej ta sztuczna inteligencja, na czym była ćwiczona, co ona pochłonęła. No i na podstawie tego jest w stanie jakoś tworzyć treści na zasadzie przede wszystkim probabilistycznym, bo to jest coś, co charakteryzuje sztuczną inteligencję, chociażby w ten sposób, że no można postrzegać chociażby ChatGPT jako taki bardzo zaawansowany model przewidujący słowa, które powinny sobie będą po sobie następować. No to jest coś, co teoretycznie człowiek też mógłby zrobić, bo jak na przykład nie znamy danego języka i się z nim słuchamy niesamowicie dużo, to jesteśmy w stanie przewidywać, jakie słowo może wystąpić po drugim. No ale sztuczna inteligencja nas w tym o wiele bardziej wyprzedza, bo w wielu przypadkach okazuje się tak, że jeśli jest zastosowana do konkretnych rzeczy, do konkretnych zastosowań, jak chociażby granie w szachy, o których wspomniałeś, no to nie mamy raczej z nim żadnych szans.
1: No właśnie, sztuczna inteligencja bardzo się rozwija, no de facto właśnie wydaje mi się, że wspomnieć o tym, że dzisiaj ChatGPT jest trochę synonimem sztucznej inteligencji. Ten wielki rozwój, powiedzmy, zaczął się właśnie z powstaniem ChatGPT tego 2022 roku, to był 2023.
2: Znaczy to kwestia sporna, kiedy ten jakby wybuch był, ale no można to
1: powiedzieć. Bardziej, nie wybuch technologiczny, bardziej wybuch społeczny.
2: Bardziej, prawda.
1: Rozpoznanie AI jako czegoś, co powiedzmy, to już nam, znaczy to nam to wyszło w codziennym życiu już wcześniej, tak jak mówiłeś o tym skanowaniu twarzy i tak dalej, algorytmach też na przykład, w takich mediach społecznościowych. No ale jakby żyjemy AI powiedzmy od tych paru lat, więc to jest de facto trochę nowość jednak.
2: Nowość, ale wciąż dość przerażająca, bo obawiamy się chociażby tego, do czego to może doprowadzić. Dużo osób obawia się chociażby tak zwanej generalnej sztucznej inteligencji, czyli takiej, która będzie miała, którą będzie można zastosować do więcej niż jednego zastosowania. Inni zaś są zafascynowani tym. Chociażby wielka firma Palantir, odpowiadająca za sztuczną inteligencję, ostatnio wystosowała manifest, w którym głosi to, że spece z Doliny Krzemu powinni grać czołową rolę w tym, jak będzie kształtowane społeczeństwo politycznie i kulturowo. Tak to mniej więcej się przedstawia, jeśli chodzi o kwestie sztucznej inteligencji stricte. Zaraz do Państwa wrócimy z tym tematem zdwojonym, właśnie ze skrzyżowaniem i sztucznej inteligencji i Kościoła, jak to wyglądało do tej pory. No, ale to za chwilę.

0: Tak jak mówił przed chwilą, przed przerwą mój wspaniały kolega Jakub, dziś teraz przejdziemy w tym wejściu do tego, w jaki sposób Kościół podchodził do sprawy sztucznej inteligencji przed wypuszczeniem obecnej, najnowszej encykliki.
1: Można chociażby wspomnieć o tym, że na G7 w czerwcu 2024 roku papież Franciszek wtedy jeszcze zwrócił już na to uwagę, że trzeba uważać na sztuczną inteligencję, żeby nie zmieniła się ona w technokrację, jeśli chodzi o to, jak rządzimy naszymi państwami.
0: Tak, papież ostrzegał przed technokracją. Trochę może nawiązuje do tego Palantira, znaczy Palantir. Później był papież antycypował może te działania. Ważne jest też to, że już 1 stycznia 2025 roku weszły w Watykanie, państwie watykańskim, prawa dotyczące regulujące używanie sztucznej inteligencji.
1: Nazwano to prawo wytycznymi dotyczącymi sztucznej inteligencji i dotyczyły one tylko i wyłącznie Watykanu, nie całej kurii katolickiej. Zakazano tam między innymi tego, żeby systemy sztucznej inteligencji, takie, które zagrażają Watykanowi, były stosowane w Watykanie. Zabroniono też wdrażania systemów sztucznej inteligencji, które mogą wykluczać pewne grupy osób.
0: Tak, no na przykład niepełnosprawnych, między innymi zostali oni wspomnieli. Ważne jest to, że ta sztuczna inteligencja nie może wyciągać wniosków antropologicznych mających dyskryminujący wpływ na jednostki. To już cytat z tego dokumentu.
1: Wiele z tych w ogóle tematów, które są w tych prawach zawarte, są faktycznie odbiciem tego, co się zawiera w encyklice notabene. To będziemy mogli później zaraz obserwować. Jeszcze zakaz zabroniono tak w dziwny sposób ujętej podprogowej techniki manipulacji, co jest trochę mętnym terminem. Więc postaramy się może nie grzęść w tym gruncie.
0: To prawda. Również jest z rów Franciszka, też w styczniu zresztą, wyszła nota doktrynalna wydana przez Dykasterię Nauki Wiary, a także Dykasterię Kultury i Edukacji pod tytułem Antiqua et Nova, która również dotyczyła właśnie sztucznej inteligencji. Może być była takim wprowadzeniem w obecne nauczanie.
1: No i na koniec możemy jeszcze dodać, że w maju w tym samym, trochę wcześniej, zanim wyszła encyklika, Leon stworzył komisję do spraw AI, która funkcjonuje w Watykanie. Ona ma implementować te wszystkie prawa, które wcześniej wspomnieliśmy, ma pilnować i ma co 2 lata wypuszczać raport do papieża, jakby to, jak to wszystko tam wygląda, czy funkcjonuje tak, jak powinno. Proponują też badania tego, jak AI warto używać w kontekście tego, co głosi papież. No i
0: ważne jest też to, że to nie jest tak, że on tam posadził grupkę kardynałów po 70, tylko to rzeczywiście są ludzie znani z branżą, z prawem, z technologią i bezpieczeństwem.
1: Więc tak się zarysowuje kontekst jak do tej pory, a za chwilę będziemy już mogli przejść do tego, co faktycznie zawiera się w encyklice.

0: Encyklika Magnifica Humanitas jest podzielona na 5 rozdziałów, określona oczywiście wstępem i zakończeniem, z czego dwa pierwsze rozdziały skupiają się na tym, jak Ewangelia i jak Kościół zapatrują się na nauczanie w ogóle, jak chcą podchodzić do głoszenia swoich tez we współczesnym świecie. Później mamy faktycznie rozdział trzeci, Technika i Panowanie, Wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Tam jest dość dużo tez na temat tego, jak współczesny człowiek się powinien ustosunkować do tego, a także wielkości istoty ludzkiej wobec technologii. Trzecie człowieczeństwa pośród przemian to jest rozdział czwarty. No i piąty, kultura potęgi, cywilizacji miłości. Całą myśl encykliki, myślę, wydaje mi się, można skwitować w takiej analogii, takiej metaforze, której papież używa już w pierwszych paru zdaniach encykliki. Mianowicie jest to porównanie do budowy wieży Babel lub odbudowania murów Jerozolimy.
1: Tak, no w historię budowy wieży Babel, wydaje mi się, każdy zna, ale jeżeli ktoś nie zna, to można krótko ją przywołać. Chodzi o to, że prawda, ludzie jeszcze przed, już po potopie, nie pamiętam.
0: Po potopie.
1: No chcieli zbudować wielką wieżę, którą prawda miała dosięgać nieba, tak? Była to w pewnym sensie w czytaniu Leona XIII. No kościoła, ale generalnie mówimy teraz o Leonie XIV, więc w czytaniu Leona XIV. Jest to pewien projekt ludzki, który jest powiedzmy wymierzony przeciwko Bogu, ale też w takim może bardziej humanistycznym rozumieniu tego stwierdzenia, przeciwko ludzkości, że jest tu próba jakby przeskoczenia ludzkości przez samą siebie. Jakby to jest jedna część tej analogii. Że ten projekt miał jakby jednoczyć ludzi, miał być wielkim jakby zwieńczeniem człowieczeństwa, ostatecznie okazał się wielką porażką i zagładą nie, ale doprowadzi do konfliktów i niesnasek.
0: Faktycznym jednoczeniem ludzi ma być druga analogia, taka metafora, odbudowanie murów Jerozolimy. Kiedy to Izraelici wracają do Jerozolimy, potem jak została zniszczona i zostają wszyscy skrzyknięci przez proroka, ażeby odbudować.
1: Nehemiasza,
0: tak. Przez proroka Nehemiasza, żeby odbudować tą Jerozolimę. I tam wszyscy biorą udział w tym projekcie. Każdy odbudowuje, każdy dostaje część muru, który musi odbudować. I jest to coś, co ostatecznie przekłada się na to, że ci Izraelici się ze sobą łączą, że budują relacje i że rozwijają się w miłości.
1: Tak, no ponieważ ostatecznie wydaje mi się, na tym polega ta metafora papieża, że z jednej strony mamy jakby trochę projekt sam dla siebie, tej wielkiej wieży, która ma służyć tylko powiedzmy chwale ludzkości, dla samej chwały, a z drugiej strony właśnie mamy odbudowę tych murów, no rzeczy bardzo, o wiele bardziej użytkowej, która właśnie jest budowana oddolnie, tak? Tutaj może już możemy antycypować, że zasada pomocniczości jest odwieczna w nocy kościoła, ale to jest właśnie nawiązanie do zasady pomocniczości, tak? Że te właśnie grupy ludzi, wspólnoty powinny właśnie być podstawą działania i współdziałania społeczeństw i szerzej państw.
0: Bo w pomocniczości, którą zresztą wspomniałeś, jest jednym z trzech kryteriów, które papież przytacza jako takie właśnie kryteria, których powinniśmy używać, żeby przeglądać to, co się faktycznie dzieje przed nami w świecie technologii. Jest to pomocniczość, którą już wytłumaczyłeś, sprawiedliwość i solidarność. Czy chciałbyś tam przybliżyć może te pozostałe?
1: Ja bym jeszcze może rozwinął trochę pomocniczość, bo nie wiem, czy ująłem ją tak jak chciałbym, żeby ona była ujęta. W pomocniczości chodzi o to, że co do zasady wyższe instancje władzy nie powinny ingerować w to, czym są w stanie zająć się te mniejsze instancje, że na przykład czym jest w stanie zająć się gmina, nie powinno ingerować województwo. Takie przykłady, tak? Więc chodzi o to, żeby jakby ta wspólnota potrafiła sama sobą zarządzać, a wyższe instancje właśnie chodzi tylko wtedy, gdy są konieczne. To jest pomocniczość. No solidarność odwołuje się, znane Polakom hasło przecież od ponad prawie 40 lat, odwołuje się do współdziałania ludzi, ale też takiego współodczuwania do pewnego stopnia, tak? Że jakby czucia związku losu z drugim człowiekiem. Grupom ludzi nawet szerzej.
0: Na sprawiedliwość?
1: No sprawiedliwość polega na tym, że każdemu człowiekowi za jego pracę, czy za jego pracę należy się godna, tak to jest oczywiście w takim ekonomicznym ujęciu, godna płaca, która powinna nie tyle, że tam powiedzmy jakoś go uciułać do końca miesiąca, czy tam do końca tygodnia, ale zrobić mu dobry byt, żeby był w stanie właśnie utrzymać siebie, ale także i swoją rodzinę.
0: Co więcej, sprawiedliwość też papież Leon XIV rozumie jako brak wykluczeń, czyli żeby wszyscy mogli korzystać z tego dobytku technologicznego, a nie...
1: A także ekonomicznego.
0: Ekonomicznego, nie inaczej. Właśnie w ten sposób też papież Leon XIV zaznacza, tutaj będę cytował, techniki samej w sobie nie należy uważać za siłę przeciwstawną osobie ludzkiej. Więc nakłania nas do tego, żeby rozumieć to faktycznie jako tą analogię budowania, czyli że coś wznosimy, jakaś ta technika jest, on tam później później w ogóle zaznacza, że technologia i rozwój jest nieodłączną częścią istoty bycia człowiekiem. Tylko żebyśmy właśnie budowali to w taki rozsądny sposób, nadzorowany przez te...
1: Jakby skierowany na człowieka.
0: Skierowany na człowieka, dokładnie. Żebyśmy budowali na fundamencie dobra. To również cytat. Stąd też wyciąga rękę do współpracy z naukami społecznymi i humanistycznymi, które powinny pełnić funkcję takich właśnie doradców. Tak samo jak zresztą w tej sytuacji Kościół też chce być nie organem rządzącym, wydającym rozkazy, tylko właśnie doradzającym, bo respektuje jednocześnie organy polityczne.
1: Jeszcze jedną taką może małą uwagę dodam, że ta encyklika, jak tak każda inna społeczna encyklika Kościoła, jest wydana nie tylko do wiernych, ale to także do tak zwanych wszystkich ludzi dobrej woli. I co ważne, podczas jej ogłaszania, o tutaj też ważna ciekawostka, to jest pierwsza w historii Kościoła encyklika, którą papież ogłosił samodzielnie, a nie jakby poprzez jakiegoś kardynała, który jakby ogłaszał ją w imieniu papieża. To jest ważne. Podczas ogłoszenia brał udział szef firmy? Antropik.
0: Firma Antropik,
1: tak. Który sam jest ateistą, tak? Więc tutaj jest też pokazany ten dialog pomiędzy ludzi różnych poglądów, jednak ku wspólnemu dobru.
0: Cała encyklika jest w ogóle naznaczona nie aż tak dużym, mi się wydaje, dialogiem stricte nakierowanym na religijność. Poruszane są też takie tematy, które dość daleko za nie wykraczają, jak na przykład transhumanizm i posthumanizm. Te jednak terminy rozwiniemy za chwilę.

0: transhumanizm i posthumanizm to tendencje, które naznaczają się przede wszystkim jednak w konwersacji, jeśli chodzi o dzisiejsze czasy, bo nie są one koniecznie możliwe, jeśli chodzi o ideę do zrealizowania. Transhumanizm ma być właśnie korygowaniem, jakby nadbudowywaniem na niedoborach ludzkiego ciała poprzez wszczepianie maszyn. No a posthumanizm?
1: Posthumanizm będzie w ogóle zastąpieniem człowieka przez maszynę do pewnego stopnia. Takim najbardziej chłopską rozmowę o uproszczeniu tych dwóch twierdzeń można powiedzieć, że transhumanizm chce zmienić człowieka w cyborga, a posthumanizm chce zmienić człowieka w robota.
0: No, robota w tym sensie jakąś bardziej hybrydę już na sensie, w sensie ontologicznym, tak mi się
1: tak,
0: wydaje.
1: Tak, znaczy, że który już przekracza człowieczeństwo, bo cyborg jednak jest człowiekiem, który ma powiedzmy, no tak jak człowiek, który nie wiem, straci rękę, ma powiedzmy rękę, no sztuczną, są już takie ręki mechaniczne do pewnego stopnia, które istnieją, no to wciąż jest człowiek, tak? A tutaj chodzi w posthumanizmie jakby przekroczenie człowieczeństwa i zrobienie pewnej się nowej rasy.
0: Dlatego to jest w ogóle ważne.
1: Bo papież nie zgadza się do końca z tymi stwierdzeniami.
0: No nie zgadza się. On podkreśla w ogóle coś takiego jak kruchość człowieka jako wartość. Że ta nasza skończoność nadaje nam wiele naszej ludzkości i głosi to, że wyzbywając się niej, moglibyśmy się pozbyć też przy okazji wielu innych cech, które konstytuują naszą ludzkość.
1: No tak, no w pewnym sensie można powiedzieć, że no, czy istniałby współczucie bez tej kruchości, czy istniałby właśnie, nie wiem, solidarność, właśnie sprawiedliwość bez tej kruchości. No pytanie też, czy te wartości powinny przekraczać właśnie te właśnie tą kruchość, ale to wydaje mi się, że trochę wychodzimy poza naukę społeczną Kościoła.
0: Bo też należy pamiętać, że cała encyklika nie jest tylko o sztucznej inteligencji, ale też o technologii jako takiej. I dążenia do, jej dążenia do z
1: prymatu nad człowiekiem.
0: Prymatu nad człowiekiem. W ostatnich latach, jak to mówi papież, literatura psychologiczna i psychiatryczna z coraz większym naciskiem dokumentuje, w jaki sposób wczesna i nieograniczona ekspozycja na urządzenia cyfrowe oraz media społecznościowe może negatywnie wpływać na sen, uwagę, regulację emocjonalną i relacje. To jest dokładny cytat, on jest jeszcze bardziej zbudowany w samej encyklice i wskazuje on tutaj kolejne taką obawę, którą mamy w związku z technologią, to, że ona jest trochę niedostosowana do współczesnego człowieka, w tym sensie, że my biologicznie, pamiętajmy, jesteśmy organizmem, który przechodził ewolucję. Która ewolucja trwa, no, wiadomo, można dyskutować z perspektywy kreacjonistycznej, ale na przykład przyjmując perspektywę ewolucjonistyczną.
1: Znaczy, przyjmujemy ją.
0: No, przyjmujemy ją w tym momencie.
1: Przyjmują ogólnie.
0: Tak. No to biologia jest jednak czymś, ewolucja, co kształtowała się przez no, miliony lat. No a technologia rozwinęła się o wiele szybciej niż miliony lat. Z tego też powstaje taka przepaść między nami a technologią.
1: Tak, ja tutaj bardzo lubię taką prostą, pewnym sensie, prosty przykład, który to obrazuje, ten radykalny rozwój technologii wobec człowieka. No bo tak, myśmy się de facto jeszcze urodzili w erze, no, w której smartfony się pojawiały. Tak, my dostaliśmy, no, różni ludzie w różnym wieku swoje smartfony. Mój tata na przykład urodził się w domu, w którym nie było bieżącej wody. Mój dziadek tam urodził się, czy tam nasi dziadkowie, to już może szerzej, urodzili się, prawda, w jakichś domach, w jakichś wiejskich chatach, tak? Które te wiejskie chaty wyglądały dokładnie tak samo przez ostatnie, nie wiem, 2000 lat. Tak, więc jakby radykalne zmiany technologiczne, no właśnie mogą sprawić, że człowiek nie może za bardzo nimi dogonić.
0: Co więcej, jeśli już korzystamy z tych technologii, to jak się okazuje, to już wychodzę trochę poza to, co mówi papież, a skorzystam trochę z badań, które osobiście gdzieś tam poniekąd...
1: To dobrze, właśnie mamy informatyka, psychologa z nami.
0: Które tam poniekąd gdzieś tam śledzę. Jeśli chodzi o korzystanie ze sztucznej inteligencji, to wychodzi nam to generalnie tak, że kiedy z niej skorzystamy do wykonania konkretnego zadania, to zadanie zyska na jakości. Będzie ono lepiej wykonane, niż było, gdybyśmy nie skorzystali z tego AI. Jednak, jeśli nagminnie korzystamy ze sztucznej inteligencji... Nie nauczymy się niczego. Tracimy umiejętność.
1: Tak. I tutaj oczywiście można powiedzieć, że no człowiek zawsze mógł prosić pomoc o innych, ale proszenie o pomoc AI jest no prostsze z no najróżniejszych powodów, tak? No, mniejsza presja społeczna, pytania się tam bardzo często podstawowe rzeczy, a także to, że no to jest w teorii za darmo, no nie wiem, no bo to jest bardziej skomplikowane, ale bardziej chodzi o to, że właśnie to może nas no rozleniwiać i to dość niestety mocno.
0: Sztuczna inteligencja się nie męczy. Tu już wrócę do papieża.
1: A człowiek może.
0: się nie męczy. A tak, wrócę tutaj do papieża. On zaznacza natomiast, że korzystanie nagminne ze sztucznej inteligencji może burzyć naszą ciekawość, może ją zrównoważyć do zera, może ją wykasować. Że kiedy dostajemy pytania w tym momencie, tu i teraz, to zabijamy w sobie możliwość tych pytań jakby przetrawienia. Bo jak twierdzi, są takie pytania, które wymagają od nas od tego, żeby były z nas przez jakiś czas. I jeśli dostaniemy odpowiedź tu, teraz, w tym momencie, no to nigdy ich nie przetrawimy. Tak w cudzysłowie.
1: No, teraz pytanie, czy to nie jest nawet kwestia AI, czy to nie jest też kwestia trochę wcześniejszego internetu, chociaż nawet w internecie trzeba było trochę poszukać, żeby znaleźć odpowiedź, tak? A szukając odpowiedź samodzielnie, no to natrafiamy też na szerszy obraz treści, szerszy obraz może rzeczywistości, oczywiście jeżeli wiemy, gdzie szukać.
0: No, frazami, które też się pojawiają wielokrotnie w całym dokumencie, jest porównanie człowieka jako celu, a człowieka jako środka. I to jest już jest narysowanie bardziej właśnie społecznej, szerszej niż jednostkowej narracji, która jest też wielce rozbudowana. Dlatego przejdziemy do niej dopiero za chwilę.

0: żyjemy w społeczeństwie.
1: Nie inaczej. Dlatego teraz poszerzymy trochę tematykę jednostkową, którą już zarysowaliśmy poprzednio i rozszerzymy to na to, o co mówi, Leon XIV, no, o tym, jak technologia wpływa na nasze społeczeństwo jako takie. No i zacznijmy może od tego, że powinniśmy mieć na uwadze to, że...
0: To jest ważny temat, którego nie poruszyliśmy trochę na początku audycji, kiedy mówiliśmy w ogóle o AI-u. Tak, więc właśnie możesz rozwinąć teraz.
1: Właśnie chodzi nam tutaj w tym momencie o to, że kiedy te sztuczne inteligencje zaczynają odgrywać, technologie zaczynają odgrywać tak dużą rolę w naszym społeczeństwie, ona jest zarządzana przede wszystkim przez prywatne ośrodki, przez prywatne ośrodki władzy, które są, tym się różnią od państw, że podlegają o wiele mniejszej kontroli.
0: No prawie żadnej, znaczy może nie prawie żadnej, no podlegają kontroli państw, no ale no właśnie to jest pytanie, czy podlegają?
1: No i tu można dyskutować. Pozwolimy sobie tą dyskusję jednak ominąć, a żeby przejść na temat tego, jak w ogóle te instytucje zarządzają tym, co mają, bo mają bardzo wiele. Technologie pozwalają współcześnie na zbytanie kosmicznych ilości danych, które no przez to, że są właśnie w tych rękach prywatnych, często trudno nam uzyskać do nich dostęp. Tu mamy przynajmniej w Unii Europejskiej tą przyjemność, że możemy wystosować żądanie i może dostaniemy od na przykład Facebooka dane, które Facebook o nas zebrał.
0: No właśnie, to ta walka powiedzmy państw demokratycznych, a nawet może niedemokratycznych z wielkimi gigantami technologicznymi trwa, jest tematem bardzo obecnym w przestrzeni publicznej i z pewnością bardzo zapalającym, szczególnie no właśnie tak jak mówiłeś, jak duży to, nie tyle, że to jest znaczące, jak duży ma wpływ na same społeczeństwa, tak? Na przykład w jaki sposób, no to może nie będę wychodził poza temat audycji.
1: Ja w takim razie wrócę do papieża i encykliki, w której mówi o tym, że adwokuje za tym, żeby była przejrzystość tych danych, żeby była przejrzystość algorytmów, żebyśmy mieli wgląd w to, jak te wielkie konglomeraty, te wielkie firmy funkcjonują, jak ich sprzęt funkcjonuje. No tu jest zaś ten problem, że nawet oni nie do końca wiedzą, jak sztuczna inteligencja dokładnie działa. No to jest w dużym uproszczeniu wrzucanie danych do maszynki, maszynka mieli, maszynka wypluwa, super, cieszymy się.
0: No tak, to jest jak ta krowa, tak? Dasz krowie, powiedzmy, nie wiem, siano, krowa sama będzie rosnąć. W jaki sposób rośnie? No farmer często, jakiś chłop nie wie, jak to robić. I to jest po prostu nasza relacja ze sztuczną inteligencją.
1: Oczywiście, wciąż to jest uproszczenie.
0: Oczywiście.
1: Jesteśmy trochę laikami.
0: No, ja w ogóle jestem laikiem bardzo.
1: Przejdźmy jednak może do tego, co jeszcze papież znaczy, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, tak? Te wielkie technologie, wielkie firmy i właśnie relacja ich z państwami jest taka, że no nie wszystkie państwa jednak mają równe możliwości na tej arenie.
0: Oczywiście, no bo mówimy o Unii Europejskiej, są Stany Zjednoczone, są Chiny, wielkie mocarstwa, no ale nie każde państwo, czy może nawet nie każde społeczeństwo jest tak łatwo w stanie bronić się przed, no powiedzmy w cudzysłowie, zakusami tych właśnie wielkich korporacji. I tutaj na przykład już możemy przejść do tematu pracy.
1: Pracy, która często jest nadużywana, jeśli chodzi właśnie o te wielkie firmy, bo może nam się wydawać, że ta sztuczna inteligencja, te wszystkie...
0: Sama działa. Czarodziejsko wpisujesz frazy i przy tym magii masz odpowiedzi.
1: No a jednak tak nie jest. Tam pracują miliony ludzi, którzy muszą chociażby moderować treści, które się pojawiają, muszą oznaczać etykietami odpowiednimi konkretne treści, żeby sztuczna inteligencja później jak zje te treści, żeby ich później nie wypluła, albo żeby zjadła je, przedstawiła je w odpowiedni sposób. Także samo właśnie moderowanie, zarządzanie tymi treściami łączy się często z przeglądaniem treści, które są no, nie dla wszystkich, no nie wszyscy chcielibyśmy je oglądać. No a gdzie w ogóle możemy znaleźć taką siłę roboczą?
0: No niestety bardzo często są to kraje biedniejsze, kraje tak zwanego trzeciego świata, Afryka, Azja, Ameryka Południowa wydaje mi się, że też. I to właśnie trzeba mi nie tylko kwestię, tam mówiłeś o moderowaniu, no ale też przecież no, technologia potrzebuje surowców, tak? I one też są wydobywane, no też nie zawsze w zgodzie właśnie z tą zasadą sprawiedliwości i solidarności.
1: Leon XIV zaznacza także, że ten wyzysk może być, zaznacza w ogóle, że ten wyzysk jest nakierowany szczególnie na kobiety. Nie jestem pewny, skąd te dane pochodzą, no ale tak Leon XIII zaznacza, że jakby w tych rolach tych właśnie edytorek występują kobiety. W ogóle podkreśla tam, że współcześnie mężczyzna i kobieta nie stoją jednak na równej pozycji, co też przekłada się na dane, bo na przykład w Polsce nie mamy faktycznej równości płac. Współcześnie wciąż. Kontynuując, Leon Czarnasy zaznacza też na przykład problemy z komunikacją, które mogą wyniknąć z tego, że stosują sztuczną inteligencję. Chociażby, cytuję, tworzenie zniekształconych narracji i zawierania granic między prawdą, zacierania granic między prawdą a fałszem przez mieszanie faktów i opinii. Tu mówimy też o algorytmach, które jakby dobierają treści, które do nas dotrą, no i mogą kształtować to.
0: No tak, to jest tak zwanych baniek medialnych. Też ważne jest to, że no właśnie trochę media społecznościowe wychodziły do nas z obietnicą tego, powiedzmy, takiej agory, tak, gdzie każdy będzie mógł zabrać głos, nieskrępowanie, no ale jednak właśnie poprzez algorytmy, poprzez no właśnie te mechanizmy polaryzacyjne, no niestety nie skończyło się to tak, jakbyśmy może wszyscy chcieli. I papież też przy tym ostrzega.
1: No i wreszcie Leon XIV ostrzega nas także przed tym, żebyśmy myśleli o przyszłości. Cytując tutaj Gandalfa.
0: Tak, ponieważ no właśnie jest to pierwsza encyklika, w której powoływał się Kościół na Tolkiena, co jest z pewnością wartościowe i ciekawe.
1: No i zacytuję również ja Gandalfa, ale nie do nas należy panowanie nad wszystkimi falami przebywającymi przez ten świat. My mamy za zadanie zrobić co w naszej mocy dla tej epoki, w której żyjemy, wytrzebić chwasty zaznanego nam pola, aby przekazać następną rolę czystą, gotową do uprawy. Jest to myśl, która jest odbrzmiała przez całą encyklikę i wpływa na jej odbiorców, którzy mieli bardzo różne reakcje, którymi zajmiemy się za moment.

0: Radio Meteor.
1: Jeśli chodzi o reakcję świata na encyklikę Magnifica Humanitas, no wielkie giganty technologiczne nie były do końca zadowolone, chociaż nie były jakoś

0: Nasze prywatne podwórko, no to mamy lekką aferę z tłumaczeniem. Ksiądz Grzegorz Strzelczyk wyliczył...
1: Z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, teolog.
0: Wyliczył kilka błędów, które są właśnie niesprzyjające temu, jak ta została przetłumaczona. Ja zachęcam was, drodzy państwo, do przeczytania tej encykliki, zwłaszcza tych, którzy nie są zaznajomieni z nauką społeczną Kościoła, bo się można zdziwić. Na nas jednak już przyszła pora. Ja jestem Jakub Bałtacz, ze mną rozmawiał
1: Paweł Łuczak.
0: O to, że było nas słychać, dbała Alicja Rychlewicz. Dziękujemy i życzymy miłego wieczoru. Preview. Meteor Exe.

0: Na magazyn muzyczny dzisiaj w składzie
1: Ola Wilk
0: oraz
2: Julia Cicha. Bardzo mi miło was powitać. Czas nadrobić nowości, czas nadrobić jakie premiery oraz jakie koncerty przed nami, które możecie doświadczyć, które możecie posłuchać, bo mam wrażenie, że to był tydzień bardzo taki ruchliwy, taki naprawdę dużo się działo.
1: Tak, był obfity tydzień, zdecydowanie. I pierwsza piosenka, którą dzisiaj mamy dla was, to nowa Madonna, Love Sensation.

0: Nowy singiel od Madonny, która wydaje już w przyszłym miesiącu Confessions 2, czyli kontynuację bardzo, bardzo słynnej płyty Confessions on a Dance Floor z roku 2005. I wraca do takich swoich dźwięków disco, do house'u. Sam ten utwór miał premierę na Times Square w Nowym Jorku podczas bardzo spontanicznego występu. I osobiście bardzo mi się podoba energia, z którą wnosi na tej ścieżce.
1: Confessions on a Dance Floor to jest oczywiście klasyk z takimi utworami jak Hang Up, jeden z takich ostatnich faktycznie manifestów Madonny o tym, że cały czas jest na czasie z muzyką, ale w sumie ona jest też na czasie z tą piosenką, chociaż mam trochę wrażenie, że ona brzmi jak radiowe hity z 2017 roku. Ale taka już jest chyba moda teraz, że wracamy do czasów 2016, 2017, chociaż mam też takie nieodparte wrażenie, że coś mi w jej wokalu nie pasuje. Z drugiej strony, zważywszy na jej wiek, i tak trzeba docenić, że jest w takiej formie wydawniczej.
0: Mi się właśnie podoba ten taki niższy ton wokalny i jej takie delivery tutaj, ale rzeczywiście zawsze bardzo cenię artystki w takim wieku, które nadal jakby kręcą się na tej scenie i na niej zostają i nie chcą jeszcze schodzić na tą emeryturę.
1: Co ona nam jeszcze może wyznać na drugich konfesjach?
0: Nie wiem, ale będę słuchać z ciekawością.
1: No i was zapraszamy również do tego. My teraz przechodzimy do innej gwiazdy popu, ale z naszego polskiego poletka. Czas na Dawida Podsiadło.

0: Dawid Posiadło zrobił tą piosenkę na błysk. No i mam szczerze powiedziawszy troszkę wątpliwości. Poprzednie single, które wydawał, bardzo mi się spodobały, zarówno Sezon, jak i Pięknie Płyniesz, chociaż nie wiem, czy Pięknie Płyniesz będzie albumowe. Wydaje mi się, że jest troszkę estetyką oderwane od reszty piosenek. Podobało mi się więcej piosenek niż przed wydaniem lat 20., które uważam za okej album, ale też nie porwał mnie tak bardzo jak Małomiasteczkowy czy Comfort and Happiness. Ale z nabłyskiem jest drobny problem, mianowicie piosenka, a jej właściwie jej klip, został częściowo wygenerowany przez sztuczną inteligencję i wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji jest ostatnio oczywiście bardzo kontrowersyjnym tematem, gdyż wykorzystuje ona pracę innych twórców bez ich zgody. No najprawdopodobniej w takim modelu utworzono to ten teledysk Dawida Posiadły. Wydał się na niego duży hejt. On odpowiedział, ale nie do końca w sumie odniósł się do zarzutów, po prostu bronił się kreatywną decyzją oraz tym, że w sumie tam było dużo pracy ludzkiej, tylko były takie szczegóły.
1: To była taka wyjątkowo odpowiedź lekko nijaka, bo pamiętam, głównie z niej pamiętam, że takie wezwanie do dialogu pomiędzy dwoma stronami entuzjastów i przeciwników i to, że on się nawet cieszy, że ta krytyka jest okazją do tego, więc była to bardzo, bardzo dyplomatyczna odpowiedź. Sama piosenka określiłabym, że jej produkcja jest taka wypolerowana na błysk, ale sama w sobie nie powiedziałabym, że szczególnie mnie porwała. Jest bardzo, bardzo taka właśnie sama w sobie niekontrowersyjna i spokojna, ale też nie ma w niej nic szczególnie wysającego z reszty.
0: Gdy rozmawiałyśmy o tej piosence przed audycją, to padł taki wątek, że dla ciebie ta piosenka bardzo przypomina generalnie twórczość Posiadły. Tak wręcz agresywny sposób.
1: Tak, po prostu w taki radiowy sposób i w taki, nie wiem, taki podsiadłowy. A ty powiedziałeś z kolei, że to bardziej taki Harry Styles.
0: Tak, ten Harry Styles mi tak przypomina, czy to Watermelon Sugar, czy As It Was, zwłaszcza bardzo mi przypomina w stylistyce tą piosenkę, ale jednocześnie tamte piosenki miały wielką melodię, a tej tutaj nie słyszę. Mi się wydaje, że Podsiadło może się spisać lepiej, no jeżeli już się tyle tych kontrowersji wylało, to może i nawet lepiej, że na piosenkę, która nie jest aż tak dobra moim zdaniem jak Sezon, czy Pięknie Płyniesz, pozostaje nam tylko czekać na premierę najnowszego albumu, zobaczyć co nam Podsiadło może dać i przechodzimy dalej. Zostajemy jeszcze w Polsce do kolejnych wschodzących gwiazd w świecie alternatywnej muzyki. Będzie to zespół Przepiśniegi.

0: Melatonina Dzień, czyli najnowszy singiel Przebi Śniegów, zespołu, który za kilka dni już wydaje swoją drugą płytę we współpracy z Czarnym Hifim, która jest, myślę, że podobnie idziemy z takim klimatem, który nam utworzył Dawid Podsiadło. Jest to taka polska alternatywna letnia piosenka, taka leciutka, ale bardzo przyjemna i ja osobiście lubię twórczość Przebi Śniegów i cieszę się na ich nową płytę.
1: I też bardzo mi się podoba stylistyka tej piosenki, troszkę wraca do alternatywy polskiej sprzed paru lat, nie jest w stylu Kaśki Sochackiej, nie jest w stylu Vito Bambino, nie jest w stylu męskiego grania, tylko jest może nie czymś swoim, ale odświeżeniem pewnej formuły i się bardzo z tego cieszę. Wpada w ucho, jest naprawdę przyjemna i bardzo zaskoczyła mnie współpraca, której dotyczyła ta piosenka, bo tutaj jest na tej piosence również Czarny Hifi, producent głównie znany ze świata rapowego, ze współpracy z Quebona Fide, PZ-em czy z Sokołem. Nie wiem dokładnie, za co on odpowiadał. No domyślam się, że za produkcję, ale nie wiem dokładnie za jakie części, bo słychać mimo wszystko dużo instrumentów w tej piosence, ale jest to, trzeba przyznać, kooperacja sukcesywna.
0: I a propos tej polskiej sceny, możemy was poinformować o festiwalu Etnoport, który już za kilka dni zaczyna się w Poznaniu, czyli tegoroczna edycja festiwalu poświęconego folkowi i wielu różnym kulturom. Wiele artystów z wielu części świata odwiedzi Poznań.
1: Dokładnie. Radio Meteor też będzie relacjonować to wydarzenie. Mogę powiedzieć, że będę to również ja, między innymi. Także gorąco zapraszam od czwartku do niedzieli. Jeżeli nie możecie się na festiwal udać, to możecie obserwować nasze socjale oraz słuchać naszej anteny. A my przechodzimy do następnej premiery. Znowu wracamy do Stanów Zjednoczonych, gdzie dwa zespoły na W połączyły siły w dość niecodziennej piosence.

0: Propozycja prosto z Kalifornii. We Might As Well Be Strangers, zespół Weezer wraz z zespołem Wednesday. Najpierw może troszkę słów o Weezer, który już począwszy od lat 90., gdy wydali swój debut album, był bardzo płodny. Mieli bardzo mało przerw w wydawaniu muzyki, a jeżeli już były te przerwy, to one były co najwyżej kilkuletnie. W sumie taką najdłuższą przerwę wydawniczą zaliczyli właśnie teraz. Ostatni ich album pełnowymiarowy ukazał się w 2021 roku, a z kolei w 2023 wydali parę epek, które razem tworzyły kompilacyjnie większy projekt. Od tamtego czasu nic nie wydawali i wracają z nowym albumem nazwanym po prostu na cześć zespołu. Będzie to Weezer Złoty Album, Gold Album i szykuje się całkiem nieźle. Weezer przyzwyczaił do tego, że no bardzo w kratkę są ich piosenki, ale teraz chyba jednak postarali się.
1: Tak, ten mi się bardzo podoba, ten utwór, i podoba mi się udział zespołu Wednesday, który jest takim, wydaje mi się, że to jest trochę połączenie pokoleń takiej muzyki Wednesday, które w tych kręgach muzycznych jest bardzo popularne ostatnio i jest duży hype na nich. Połączenie ich z Weezerem naprawdę dobrze wyszło.
0: Ja również tak uważam i czekam z niecierpliwieniem na następne ich single, bo na pewno one się ukażą, na pewno będzie to ten album bardzo dobrze promowany. Rivers Cuomo, główny wokalista Weezer, na pewno o to zadba, bo on lubi mieć prezencję na social mediach. Pomimo wieku cały czas stara się być bardzo młodzieżowy i moim zdaniem jest to całkiem słodkie, całkiem takie wdzięczne z jego strony. A teraz wreszcie przeniesiemy się na Wyspy Brytyjskie. Posłuchamy troszkę nowego singla od wokalistki Kelly.

0: Point Blank Kerala, wokalistka ze Stanów Zjednoczonych, ale jednak bardzo często wykorzystująca UK rytmy, UK garage, tym razem to był UK bass w bardzo fajnym wydaniu. Wydała już dwa albumy na swoim koncie, które były bardzo celebrowane i nowy album New Avatar ma ukazać się 10 lipca, czyli za nieco ponad miesiąc. Ja jestem zniecierpliwiona, bo ta piosenka była super.
1: Tak, wydała już 3 single i każdy z nich jest w lekko innym klimacie, co jest bardzo ekscytujące. Tu Point Blank brzmi jak coś z jej pierwszej płyty Cut For Me, czy nawet, nie jestem pewna, czy to była płyta, czy mixtape. Ale tak, mamy ten alternatywny, klubowy R&B, mamy te takie dopolerowane tą produkcję i właśnie tak jak mówiłaś, takie lekko dotykające jakby Wielkiej Brytanii rytmy, prawie że garażowe, więc tak, ja również jestem bardzo podekscytowana na tą nową płytę.
0: Nie ma co, będziemy wypatrywać, zwłaszcza, że UK rytmy są ostatnio w modzie, ale Kerala konsekwentnie się ich trzyma od paru ładnych lat i nie zawodzi. Idziemy do kolejnego artysty, który nie zawodzi, ale no on z kolei nie dał za wiele szans sobie, żeby zawodzić, bo od dawna nic nie wydał. Mowa tu o Stevie Lacey i jego najnowszej piosence The Feeling.

0: AC, człowiek mocno powiązany niegdyś z Kendrickiem Lamarem i jego środowiskiem. U jego boku w sumie zaczynał, produkował utwór Pride, który pojawił się na albumie Dame i wyprodukował go w GarageBandzie na iPhone'ie. Od produkcji na iPhone'ie do światowej sławy piosenek, bo tak chyba trzeba nazwać, tylko tak można nazwać Bad Habit z 2022 roku. Teraz dopiero wraca ze swoim trzecim albumem. Pierwszy album nie za wielkim echem odbił się w środowisku, ale jednak piosenka The Feeling, z tego co widzę, fanom się bardzo spodobała.
1: Porównując to z takimi jego hitami sprzed paru lat, które bardzo się rozniosły na mediach społecznościowych, na pewno więcej nostalgii w tym kawałku, na pewno taki bardziej sentymentalny, ale jak teraz słuchałam, to bardzo mi się podobało, bardzo podobał mi się klimat i takie właśnie, i taka atmosfera takiej niepewności.
0: Steve Lacy potrafi taką atmosferę roztaczać. Podoba mi się styl, w jaki jego soul idzie. Nie jest typowy, jest nie tylko dopieszczony, ale właśnie taki nostalgiczny, idący po uczuciach. Tego się wydaje mi się, że za często nie widzi, czy to w R&B, czy w obecnym soulu.
1: Tak, zgadzam się. I my zostajemy w takich amerykańskich hip-hopowo R&B klimatach i to będzie Vince Staples' Black Mary Marmalade.

0: a to był z kolei Vince Staples, Blackberry Marmalade z najnowszego albumu zatytułowanego Crybaby. Album, który nie dość, że był dobrze przyjęty przez fanów, to był kolejnym albumem, który był dobrze przyjęty przez fanów. Vince Staples w sumie, mi się osobiście wydaje, że jeszcze złego albumu nie wydał, a już ma ich 7 na swoim koncie i ma na koncie nawet takie współczesne klasyki jak Summertime 06 o dość ciężkim życiu gangowym w Los Angeles, ale z kolei zaraz później wydał znakomite Big Fish Theory, które wprowadzało elementy hyperpopu oraz bubblegum bassu już w 2017 roku. Tam się pojawiła piosenka z Sophie oraz Kendrickiem Lamarem w jednym utworze oraz świetne Dark Times, jego najnowszy album na daną chwilę, wydane 2 lata temu. Crybaby wyszło z kolei 3 dni temu i bardzo polecam posłuchać.
1: Podoba mi się, jak ten utwór łączy ten taki conscious rap z dosyć ciężkimi tematami w tekście, z faktem, że jest jednak bardzo chwytliwy. Jest to bardzo chwytliwy utwór, do którego można tak potupać nóżką. Jest bardzo, bardzo mi się podoba.
0: No i też w sumie Vince Staples jakoś nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek uraczył swoich słuchaczy rap rockiem. Te elementy rockowe się pojawiały bardzo okazjonalnie, a tutaj jest ich zdecydowanie więcej na tym albumie. Wręcz stanowią taką spójną całość dla całego albumu, więc jeżeli ktoś lubi, jeżeli ktoś chce posłuchać coś z elementami rap rocka, to bardzo serdecznie polecam.
1: Tak, rzeczywiście widać u niego taką różnorodność, bo od Sophie na Big Fish Theory do gitar w tym rapie na tej najnowszej płycie. I my przemieszczamy się do klimatów klubowych z Horse Girl, utwór That's My Beach.

0: To była Horse Girl z utworem That's My Beach. Jest to persona bardzo tajemnicza, gdyż nie znamy jej prawdziwej tożsamości. Jest DJ-ką, producentką, która w ostatnich czasach bardzo zyskuje na popularności ze względu na swoją muzykę, zarówno jak i swój image. Jest ona bowiem artystką, która występuje przebrana, ucharakteryzowana, aby wyglądać jak koń. Ponoć, kiedy jest właśnie w pracy ucharakteryzowana, to można z nią dyskutować na tematy wyłącznie dotyczące koni. I robi też bardzo ciekawą, bardzo fajną muzykę klubową.
1: To jest bardzo skrajny przykład koniary, moim zdaniem.
0: Tak.
1: I taki bardzo skrajny przykład koniary będziecie mogli w tym roku zaobserwować na Openerze. Wręcz idealnie wrzuciła ten album przed sezonem festiwalowym, gdyż też będzie oczywiście Horse Girl w trasie, ale właśnie w Polsce, w Gdyni, na lotnisku w Kosakowie będziecie mogli najprędzej ją zaobserwować. I z tego, co wiem, ty, Ola, będziesz na tym Openerze.
0: Tak.
1: Czy będziesz na koncercie Horse Girl?
0: Mam zamiar się pojawić. Jestem bardzo ciekawa zobaczyć na żywo ten show i co Horse Girl wykombinuje. Nowa jej płyta nazywa się Nature is Healing i jest to odejście od hedonistycznych nastrojów ostatniej płyty VIP Very Important Pony, więc razem z nią eksplorujemy różne twarze tego, jak to jest być koniem w tej branży muzycznej.
1: I jak to jest być koniem, dobrze?
0: Dla niej dobrze. Nature is healing, natura się leczy, ona też i nie mogę się doczekać zobaczyć ją na tegorocznym Openerze. I nasza kolejna piosenka to Third Side of the Moon, Modest Mouse.

0: Third Side of the Moon z najnowszej płyty zespołu Modest Mouse nazwanej An Eraser and a Maze. Bardzo pozytywnie się zaskoczyłam tym albumem, bo ich najnowsze albumy z 2015 i 2021 roku nie zachwyciły fanów. Były odejściem od indie rockowego oraz emo stylu bardziej w stronę elektroniki, bardziej w stronę popu. Nie zadowoliły one fanów w przeciwieństwie do wydań z lat 2000, które bardzo mocno się rozpopularyzowały, już nie mówiąc o ich klasycznych albumach, które stanowiły podwaliny pod późniejszego indie rocka oraz muzykę emo. Tutaj wrócili do muzyki gitarowej, do muzyki alternatywnej. Dużo mimo wszystko na tym albumie jest reverbu, dużo jest efektów produkcyjnych, które niegdyś byśmy na albumie Modest Mouse nie usłyszeli, ale ja nadal mam wrażenie, że ten album jest bardzo dojrzały i bardzo mi się spodobał.
1: Również powinnam się z nim zapoznać. I dzisiaj już kończymy z nowościami. Zostawiamy wam dwie piosenki popowe, czyli Too Easy Tinashe i I Knew It, I Knew You, Taylor Swift. Dzisiaj byłyśmy w składzie
0: Julia Cicha
1: i Ola Wilk. Realizowały nas również Julia Cicha.
0: Tak.
1: I dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.

0: Radio Meteor. Chłopaki z Bitłodu.
1: Można łatwo utknąć w korku.
2: Dobry wieczór, właśnie wybiła godzina 21, a to oznacza, że pora na chłopaków z Pitwallu, czyli na audycję o Formule 1 w Radiu Meteor. Zeszły czwartek stał pod znakiem procesji. W czwartek mieliśmy Boże Ciało, po całej Polsce, po uliczkach wierni wyszli na ulice miast, miasteczek i wsi. W niedzielę również mieliśmy procesję, ale nie taką religijną, tylko wyścigową, ponieważ odbyło się Grand Prix Monaco. Wyścig ten odbywa się od 1929 roku i jak to zazwyczaj bywa, nie przynosi fanom Formuły 1 zbyt wielu emocji. W tym roku jednak było troszeczkę inaczej. Ja nazywam się Michał Kędzia i przez najbliższą godzinę będę miał przyjemność poprowadzić Was przez kręte ulice Księstwa Monaco. A teraz z dedykacją I Was Made For Loving You od Kiss.

Naturalnie muszę zacząć od zwycięzcy Grand Prix Monaco, którym został Kimi Antonelli. Kimi Antonelli wygrywa swoje Grand Prix Monaco po raz pierwszy, natomiast jest to jego piąte zwycięstwo z rzędu. No, młody Włoch jest nie do zatrzymania. Aktualnie pędzi po prostu jak byk. I kolejny 25 punktów z racji tego, że wygrał, wpada na jego konto, powiększając tym samym przewagę nad resztą stawki właśnie w klasyfikacji konstruktorów. Kimi Antonelli aktualnie ma 156 punktów i 66 punktów przewagi nad drugim kierowcą. O tym powiem później, bo tutaj się troszeczkę pozmieniało nam. Też jest bardzo ciekawa informacja. To też będzie poruszone na dzisiejszej audycji. George Russell niestety stracił tą pozycję, jak się też domyślacie. Ale wróćmy do Kimiego, o tym bohaterze całego weekendu, bo tak samo wygrał kwalifikacje i tak samo wygrał wyścig. Podczas wyścigu Kimi nie miał sobie absolutnie równych. Od samego początku wyścigu, kiedy udało mu się ruszyć bez problemu, a z tym w sezonie bywało różnie i w zeszłym sezonie tak samo Kimi Antonelli ruszał słabo, to tym razem ruszył perfekcyjnie, do pierwszego zakrętu utrzymał swoje prowadzenie, a jak wiadomo na torze w Monako wyprzedzanie jest zadaniem karkołomnym, o ile nie niemożliwym. Po paru okrążeniach zbudował już sobie przewagę parusekundową. Na okrążeniu numer 6 miał już około 5 sekund przewagi nad drugim kierowcą, którym był Lewis Hamilton. Nie Max Verstappen, który zaczynał Grand Prix z drugiego miejsca, ponieważ niestety jego auto uległo awarii. Udało mu się ruszyć po czasie. To też była dosyć niebezpieczna sytuacja, bo mieliśmy już takie na polach startowych, przynajmniej przypomnę sobie Grand Prix Australii, kiedy to Franco Colapinto nie ruszył z miejsca, co spowodowało naprawdę bardzo niebezpieczną sytuację na torze. Tym razem na szczęście nic się nie stało. Max Verstappen przejechał całe okrążenie i niestety zakończył wyścig, więc Kimi Antonelli zbudował sobie naprawdę pokaźną przewagę nad kierowcami Ferrari, bo na trzecim miejscu z powodu awarii Maxa Verstappena był Charles Leclerc. A co do podium, oczywiście Kimi Antonelli, tak jak już tutaj mówię od chwili, wygrał wyścig. Drugie miejsce zajął Lewis Hamilton, jest to drugie podium Lewisa Hamiltona w tym sezonie i drugie miejsce. Więc Lewis Hamilton się nam naprawdę rozpędza, poczuł ewidentnie w stajni Ferrari żagle. Ten sezon jest zdecydowanie lepszy niż poprzedni, w którym nie udało mu się zdobyć żadnego podium, a tutaj proszę bardzo, mamy dwa podia z rzędu, a podium domyka Red Bull, ale nie Max Verstappen, ponieważ tak to przed chwilą powiedziałem, Max Verstappen nie dokończył wyścigu. No i rzeczą naturalną jest to, że trzecie miejsce zajął drugi kierowca Red Bulla, Isaac Hadjar. No tak, to zwycięstwo było bardzo potrzebne Isaacowi, podbudował tą swoją pewność siebie, wiele wypadków, jazda nie na tym poziomie co Max Verstappen, więc naprawdę dużo dla niego znaczyło i to w takim specjalnym miejscu, którym jest właśnie Grand Prix Monaco i całe księstwo Monaco, więc gratulacje dla pierwszej trójki, bo no to jest jakieś wyróżnienie mimo wszystko być na podium na torze ulicznym w Monaco. Dla Kimiego Antonelliego popiątne brawa, że tak powiem, z racji, że wygrał piąty wyścig z rzędu. No dużo rzeczy mam do omówienia jeszcze, zostańcie ze mną, a teraz Rem, Losing My Religion.

That's Me in the Corner, tak śpiewał Michael Stipe w Losing My Religion. I tak myślę, możemy podsumować zdarzenie, które całkowicie zmieniły losy wyścigu w Grand Prix Monaco. Pozwólcie, że cofniemy się, przejdziemy praktycznie na sam koniec wyścigu, bo przez większość czasu w zasadzie w wyścigu nie działo się zbyt wiele. Wrócę oczywiście do tego, ale to jest taki punkt, którego warto się złapać. Na 60. okrążeniu Lance Stroll z Astona Martina wjechał w bandę na zakręcie Antonego Noguesa. To jest ten ostatni zakręt przed prostą startową. Po tym wypadku na tor wjechał safety car, samochód bezpieczeństwa. No i oczywiście, jak to w Formule 1 bywa, wyjazd z safety caru oznacza, że można odbyć darmowy pit stop. No wypadek Lance'a Strolla był dosyć nietypowy, ponieważ rzadko kto rozbija się w tym miejscu. Zazwyczaj, jeżeli dochodzi do jakichś, powiedzmy, wypadków w wyścigu o Grand Prix Monaco, to jest sekcja basenowa, czyli te szybkie szykany lewo-prawo, lewo-prawo-lewo. No tutaj mamy wypadek na zakręcie tuż przed prostą startową. Później się okazało, że możliwą przyczyną, chociaż to nie jest do końca jeszcze potwierdzone, był bardzo słaby stan nawierzchni właśnie w tym fragmencie toru. No na zdjęciach widać, jak powierzchnia tego asfaltu była cała podziurawiona, jakieś tam głębsze rowy się utworzyły. Nie wiadomo do końca skąd takie zniszczenie tej drogi, jaka była przyczyna tej degradacji. Natomiast na nagraniach, nie onboardów, tylko tych normalnie nagrań z zatoru, było widać, jak opony bolidu Lance'a Strolla właśnie były pokryte tymi kawałeczkami, tymi kamyczkami asfaltu, co prawdopodobnie nie jestem wam w stanie tego powiedzieć na 100%, bo to jeszcze jest kwestia, na którą czekamy na odpowiedź, że po prostu brak przyczepności, te wszystkie drobne kamyczki spowodowały, że kierowca nie miał przyczepności, więc w wyniku tego wjechał w tą ścianę. No i na 65. okrążeniu samochód bezpieczeństwa zjechał właśnie do alei serwisowej, dając możliwość restartu wyścigu Kimiemu Antonelliemu, który ruszył. Ruszył on właśnie z ostatniego zakrętu, tam chwilę przeczekał, ruszył. Mieliśmy chwilę ścigania, to powtórzę, to było 65. okrążenie, no i nagle pojawiają się na transmisji ogłoszenia o żółtej fladze, sekunda mija i jest ogłoszenie safety caru. No co było przyczyną? No niestety w tym samym miejscu Charles Leclerc, czyli lokalny heroes, lokalny bohater, wjeżdża w ścianę w tym samym zakręcie. W tym momencie jednak nie ma z powrotem z samochodu bezpieczeństwa, tylko jest czerwona flaga, czyli pełne zawieszenie wyścigu. Dosyć niespodziewane, ale tak się stało. No wielki dramat Charlesa Leclerca. Mógł mieć podium, no niestety, no tak się zdarzyło. Do tego też wrócę, bo jego wypadku jest zgoła inna niż to, co opowiadałem o Lance'ie Strollu. No i po uporządkowaniu ponownym toru z odłamków zniszczonego bolidu Charlesa Leclerca kierowcy ruszyli z powrotem na tor. Mówiło się o starcie lotnym, natomiast całe szczęście był to start z pól startowych, więc emocje tego startu mogliśmy przeżyć jeszcze raz. Tym razem Lewis Hamilton już z drugiego pola, nie jak w przypadku początku wyścigu z trzeciego. I tym razem Kimi Antonelli również dokonał bardzo przyzwoitego, szybkiego startu, nie tracąc pozycji, odjechał Lewisowi, więc utrzymał to swoje prowadzenie. Już do końca wyścigu wygrał Grand Prix, zostało wtedy 8 okrążeń, niestety Lewisowi nie udało się go wyprzedzić, tym samym stracił szansę na triumf w Grand Prix Monaco. I myślę, że to był moment, na który wszyscy czekali, że okej, wiemy, że Ferrari jest szybkie na startach, ma szansę. Nie na tym torze, no ta odległość pomiędzy pierwszymi polami a pierwszym zakrętem jest zdecydowanie zbyt krótka. Ja jeszcze muszę przejść do omówienia całych wyników, bo tak się skoncentrowałem na tej początku wyścigu, na tym końcu wyścigu, na zwycięzcy, ale no przecież w stawce też są inni kierowcy, ale przed tym coś spokojniejszego, The Beatles, Here Comes the Sun.

Here Comes the Sun, ale niestety nie dla wszystkich kierowców Grand Prix Monaco, ponieważ w niedzielę aż 7 kierowców nie ukończyło wyścigu. No to jest dosyć imponująca liczba, jeśli mogę tak powiedzieć, ale przejdziemy sobie po nich, bo myślę, że przy takiej ilości kierowców, którzy nie ukończyli wyścigu, warto poznać clue sprawy, co się stało, że nie dojechali. No, zaczniemy od Maxa Verstappena. Tak jak już wspomniałem, odpadł już na pierwszym okrążeniu, okazało się, że to była awaria jednostki napędowej. Całe szczęście nic się nie stało poważnego, było to niebezpieczne zdarzenie, bo stał na środku toru, kiedy inne auta wokół, kiedy pozostałe 21 aut jechało z prędkościami powyżej, to jest z tyłu auta oczywiście, powyżej 200 na godzinę, więc całe szczęście, że Max Verstappen wyszedł z tego bez problemu, że nic się nie stało. Lando Norris, obecny mistrz świata, nie ukończył wyścigu z powodu układu napędowego, z powodu awarii układu napędowego i utraty mocy w samochodzie. Zeszłym tygodniu, przepraszam, 2 tygodnie temu Lando Norris również nie ukończył wyścigu, więc no, póki co ten sezon dla niego jest trudny. Po zeszłym sezonie, gdzie udało mu się oczywiście zdobyć to najważniejsze trofeum, no miejmy nadzieję, że wróci do tej walki jeszcze, bo no nie takie chcemy oglądać sytuację, że ktoś odpada z wyścigu nie z własnej woli. Oliver Berman, problemy techniczne, tutaj nie będę się za bardzo rozwodził. Valtteri Bottas wycofał się z powodu awarii układu hamulcowego. Ten problem doskwierał nowemu zespołowi stawce ze Stanów Zjednoczonych przez cały weekend. Lance Stroll, Aston Martin, zakończył wyścig, tak jak już mówiłem, z powodu wypadku na ostatnim zakręcie toru w Monaco. Kolejnym kierowcą, który odpadł, był Charles Leclerc, który odpadł w ten sam sposób, ale tak jak już zapowiadałem, ale jeszcze nie teraz, wrócę do wypadku Charlesa Leclerca, bo tam jest co omawiać, tam się troszeczkę Charles nastroszył po tym wypadku. No i ostatnim kierowcą, który nie ukończył Grand Prix Monaco, był Carlos Sainz, który to po restarcie niestety był uwikłany w pewną kolizję. Ale przejdźmy do tych, którym udało się dokończyć Grand Prix Monaco. Pójdziemy w tej kolejności od dołu. Miejsce 15, Sergio Perez. No niestety dostał karę. Do kar też wrócę, bo tutaj się działo naprawdę wiele. Dostał karę, mógł być pierwszy punkt dla Cadillaca. No niestety spadł na ostatnią pozycję bez żadnej zdobyczy. 14, Franco Colapinto. 13, Nico Hülkenberg. Miejsce 12, to bardzo istotne dla historii tego sezonu i dla naszej audycji, George Russell z Mercedesa. Miejsce 11, Gabriel Bortoletto. Uwaga, miejsce 10, pierwszy punkt, Fernando Alonso. Nikt się tego nie spodziewał, a jednak i to dosyć szybko zdobyli ten punkt. Aston Martin z pierwszym punktem, gratulacje. Miejsce 9, Esteban Ocon. Miejsce 8, bardzo dobry wynik, Alex Albon. Miejsce 7, Pierre Gasly, jeden z największych przegranych tego wyścigu. Miało być podium, prawie było podium, no niestety dostał karę, do których oczywiście wrócę, tak jak mówiłem w przypadku Sergio Pereza. Miejsce 6, Alvin Lindblad. Miejsce 5, Liam Lawson, też naprawdę bardzo dobry wynik, kierowca Racing Bulls, były kierowca Red Bulla. No widać, że potrafi jeździć. Tamta degradacja, no niestety nie zniszczyła mu kariery, jeździ dalej i radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. I na miejscu 4, Oscar Piastri. No ważne, że jest to 4 miejsce. Oscar Piastri też nie ma dobrego sezonu, jak cały McLaren, tak już wspominałem, zeszły wyścig w Kanadzie. No Oscar Piastri nie popisał się wówczas manewrem wyprzedzania, kończąc wyścig Alexa Albona. Miejsce 3, Isaac Hadjar, pierwsze podium, gratulacje dla niego. Miejsce 2, Lewis Hamilton. No i oczywiście miejsce 1, Kimi Antonelli. No tak prezentuje się stawka po właśnie Grand Prix Monaco. No wiele zaskoczeń, zdecydowanie to podium na miejscu 3 jest zdecydowanie zaskoczeniem. Lewis Hamilton też, gratulacje, ale no Kimi Antonelli, jak to Kimi Antonelli, chyba już przywykliśmy do tego. W późniejszej części audycji porozmawiamy sobie o tym gorącym temacie, czy Kimi Antonelli w tym momencie tak naprawdę
ma już zapewnione Mistrzostwo Świata. No wiele jest dywagacji na ten temat, ja też się do niej przyłączę, ale to jeszcze w trakcie tej audycji padnie. A teraz Britney Spears, Oops, I Did It Again.

0: Radio Meteor.
1: Oops, I did it again. To fraza, którą dwóch kierowców, myślę, mogłaby powtórzyć w kontekście kar, bo tak jak zapowiadałem, właśnie do tego dążę. Grand Prix Monaco dla wielu oglądających fanów to był wyścig z synonimem kar. Kary pojawiały się na transmisji co chwilę w tym panelu, gdzie mamy pokazane pozycje, czasy. Przy praktycznie co drugim zawodniku pojawiał się albo czerwony wykrzyknik sygnalizujący, że kierowca otrzymał karę, albo żółty wykrzyknik chyba, albo znak zapytania. W każdym razie żółty piktogram wskazywał, że sprawa jest u sędziów. I tak, w trakcie Grand Prix Monaco aż sześciu kierowców otrzymało karę. Każdy, kto ten wyścig oglądał, łapał się za głowę, o co chodzi. Większość kierowców dostało karę za przekroczenie prędkości w alei serwisowej. Tak, no w alejach serwisowych już od wielu lat, od parunastu, paru dziesięciu lat mamy ograniczenie prędkości w zależności od torów. Tam powiedzmy 60, na niektórych chyba 50, no w każdym razie tak, no są to zasady bardzo restrykcyjne. Przekonaliśmy się bardzo dosadnie o tym w tym wyścigu, ponieważ sędziowie karali kierowców o przekroczenie prędkości nawet o 0,1 km na godzinę. Więc no, to jest sprawa dosyć interesująca. Sprawa jest na tyle interesująca, że zespół Alpine zgłosił swoją skargę wobec tej kary do FIA i sprawa będzie rozpatrywana, z tego co dobrze zrozumiałem, na nowo. I w kontekście Pierre'a Gasly'ego, bo od niego zaczniemy, jest to sprawa wyjątkowo istotna i paląca, ponieważ Pierre Gasly pod koniec wyścigu jechał na trzeciej pozycji. Mógł zdobyć swoje kolejne podium, pierwsze od wielu lat, chyba od dwóch, jak mnie pamięć nie myli. Natomiast dostał karę 5 sekund, co zepchnęło go niestety parę pozycji w dół. Dlaczego przykra? Ponieważ Pierre Gasly nie wiedział, że tą karę otrzymał. Przejechał linię mety na trzeciej pozycji, ciesząc się niesamowicie. Na tych onboardach było widać, jak wymachuje rękami ze szczęścia. Było widać po tym jego ruchach, jaki jest z siebie dumny, jaki jest szczęśliwy. Tylko po to, żeby w alei serwisowej, jak już dojechał na koniec, wylało się na niego wiadro z zimną wodą, kiedy zrozumiał tą rzeczywistość, której niestety nie jest kierowcą, który zajął trzecie miejsce w Grand Prix Monaco. Tak samo taką samą karę dostał Franco Colapinto z Alpine, Oscar Piastri z McLarena oraz Lewis Hamilton też dostał karę za przekroczenie prędkości. I tą samą karę, już przepraszam, aż nie mogę oddechu złapać, dostał George Russell, do którego wrócimy z tą karą później, bo naprawdę w tym wyścigu kary odegrały kluczową rolę i ich reperkusje tych kar kierowcy odczuli bardzo wyraźnie odczują George Russell. Tak jak wcześniej wspomniałem, że Alpine odwołuje się do decyzji FIA, były zdjęcia, na których to przyborem do mierzenia odległości z takim kołem, który na pewno kojarzycie, policjanci często mierzą tym drogę na miejscu wypadku na przykład, sprawdzali. I teraz pytanie zasadnicze, czy FIA nie jest zbyt restrykcyjna z tym, czy tam coś było nie tak, skoro tylu kierowców otrzymało tą karę? No tego nie wiem, no w każdym razie jest to co najmniej dziwne, że tylu kierowców dostało tą samą karę, a przecież w bolidach istnieje takie rozwiązanie jak pit limiter, które blokuje prędkość do tych właśnie 60 na godzinę, no chyba, że kierowcy puszczali je włączali ten pit limiter zbyt późno. Sergio Perez, tak jak mówiłem przed chwilą, nie dostał tego punkciku, ponieważ on akurat nie dostał kary za przekroczenie prędkości w alei serwisowej, natomiast on dostał karę za złe ustawienie podczas restartu na polach startowych. To po incydencie Charlesa Leclerca. No więc te kary się posypały, kar było mnóstwo, ale do kary jeszcze wrócę. W przypadku George'a Russella to obiecuję, bo no to nas zmieniało w klasyfikacji generalnej bardzo dużo. Dla podtrzymania nastroju kar Michael Jackson, Smooth Criminal.

Nie jestem w stanie powiedzieć, jak często dzisiaj wymieniałem Kimiego Antonelliego z racji jego triumfu w Grand Prix Monaco i 5. zwycięstwa z rzędu. No, zachwycamy się tutaj Kimi Antonelli na naszej audycji już od paru tygodni, ale myślę, że warto też wspomnieć o drugim kierowcy Mercedesa, czyli o George'u Russellu, który od 2 wyścigów nie ma najlepszej pasy, w zasadzie to można powiedzieć już od 5, skoro Kimi Antonelli tutaj ma taką serię. No, George Russell niestety kolejny wyścig z rzędu bez punktów. Tak jak w Grand Prix Kanady nie ukończył z powodu awarii jednostki napędowej, to tutaj sprawa miała zupełnie inaczej. No, zacznijmy od słabych kwalifikacji, który zajął 6. miejsce dopiero. No, patrząc na jego kolegę zespołu, któremu udało się zdobyć pole position, no to faktycznie możemy mówić o słabych kwalifikacjach. No i ten wyścig, no, Grand Prix Monaco, to też już powtarzałem jak mantrę, że jest bardzo istotne pole startowe. To, co uda nam się wywalczyć w kwalifikacjach, często będzie tym, co uda nam się kierowcom, rzecz jasna, nie mi, zdobyć w wyścigu. No i George Russell też był w tym kręgu osób z karami. No, pierwszą karę dostał za przekroczenie prędkości w pitlane. No to tak jak pozostałych 4 kierowców, dostał tą samą karę. No i tutaj pojawia się haczyk, ponieważ George Russell nie ze swojej winy tym razem, ostatnio razem też nie miał winy, ale okej, no taki skrót myślowy, przepraszam, podczas neutralizacji po trzymaniu kary według regulaminu FIA powinien odbyć karę w pit stopie. To znaczy, że powinien wjechać, mechanicy czekają 5 sekund i w tym momencie dopiero mogą przystąpić do wymiany opon i wtedy odjechać. No, w trakcie tego wyścigu Mercedes, jak sam podaje, Toto Wolff, wewnętrznego niedopatrzenia, tak bardzo dyplomatycznie to nazwał, no po prostu ktoś srogo zawalił sytuację, podjechał po wymianę opon, opony zostały mu wymienione i odjechał dalej. No i przez to kierowca otrzymał karę bardzo surową, jedną z najbardziej surowych, jaką da się otrzymać. Drive-through penalty. Drive-through penalty znaczy tyle, że kierowca musi przejechać przez aleję serwisową bez wymiany opon, tak naprawdę tracąc, przyjmijmy w torze Monaco, jakieś 13 sekund, a z racji, że był to drugi restart, do końca zostało 8 okrążeń, no to jak sami się domyślacie, no nie był w stanie wrócić do pozycji punktowanej. No i George Russell skończył na 14. miejscu. No ta przewaga Kimiego Antonelliego naprawdę robi się coraz większa. Teraz jest sytuacja George'a Russella jest coraz trudniejsza. Niektórzy mówią nawet, że opłakana. Dopiero mamy początek sezonu, zbliżamy się do połowy, ale no taka przewaga, stracił drugą pozycję w klasyfikacji generalnej na rzecz Lewisa Hamiltona. Lewis Hamilton, były kolega zespołowy George'a Russella w Mercedesie. No, George Russell sam mówi, że jest mu dosyć ciężko, że w zeszłym sezonie auto odpowiadało jego stylowi, teraz jest bardziej pod Kimiego, więc ta frustracja wychodzi na jaw. No, byliśmy tego świadkami w Grand Prix Kanady, kiedy po tej awarii wyrzucił ten zagłówek i rzucił tam elementami bezpieczeństwa kierowcy. No więc George Russell dla wielu jest największym przegranym tego wyścigu. No, trudno się z tym nie zgodzić, nie ze swojej winy, ale ta pozycja startowa kwalifikacjach, no to już była jego wina, słaby performance, słabe wystąpienie, więc no trudno mi powiedzieć, trzymamy kciuki, staram się być najbardziej obiektywny, nie jest to oczywiście nie jest to mój jakiś tam ulubiony kierowca, ale chciałem oglądać więcej walki, bo na ten moment Kimi Antonelli jest niepowstrzymany, walczy w zasadzie z nikim. I nie takiej formuły chcielibyśmy oglądać, skoro Mercedes ma takie tempo, jest najszybszym autem w stawce. Chciałoby się oglądać więcej, no ale musi coś znaleźć George Russell, żeby sobie odbić troszeczkę tą pozycję. To by było tyle w zasadzie o Mercedesie, bo już się dzisiaj o nim wystarczająco nagadałem. Wrócę do Was z Ferrari, ale musicie poczekać, bo teraz jedziesz łona Andrzej Konieczny.

noc czekałeś, aż noc zacznie mówić i żeby sypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawom geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref, wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli, może co udostępnić,

bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie, czy w drodze na Jasień, czy róg Dąbrowskiego i Żurawie. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

zwolnić. Bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych propsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie, nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

Łona jedzie, a Charles Leclerc nie jedzie. No tak podsumujemy wyścig Charlesa Leclerca. Tak jak już na początku wspomniałem, nie dojechał do końca Grand Prix Monaco. No, klątwa Monaco nadal trwa. A jeszcze w trakcie muszę podziękować Krzysztofowi Ratajszczakowi, naszemu realizatorowi, że dzięki któremu ta audycja jest na antenie. Przejdziemy właśnie do Charlesa Leclerca, do jego wypadku. Tak jak mówiłem, zdarzyło się to dokładnie w tym samym miejscu, co wypadek Lance'a Strolla, który spowodował pierwszą neutralizację. W przypadku Lance'a Strolla prawdopodobnie to były właśnie odłamki, te drobne elementy, drobne kawałki asfaltu, które zaburzyły w pewien sposób przyczepność. Sprawa ma się zgoła inaczej w przypadku Charlesa Leclerca, który od razu po wypadku powiedział, że nawet nie wezmę tego za swoją winę. Auto po prostu się nie zatrzymało. Później bardzo zirytowany, widać było, że frustracja w nim jest na poziomie jakimś po prostu trudnym aż do w tamtym momencie, pewnie do porównań do czegokolwiek innego. Sam powiedział, że lewy przedni hamulec działał, prawy przedni działał w połowie, a tylnie w ogóle nie działały, więc to był powód wypadku Charlesa Leclerca. On już czuł podczas właśnie wjazdu, podczas jazdy, że oczywiście po zjeździe safety caru czuł, że hamulce nie działają i zastanawiał się, co zrobić. Jeżeli by teraz nie zahamował, po prostu by pojechał trochę wolniej i wjechał na prostą startową, to prawdopodobnie nie wyhamowałby przed zakrętem numer 1, a tam to mogłoby się skończyć naprawdę tragicznie, bo tam prędkości osiągane przez bolidy Formuły 1 są znacznie większe, więc byłaby ta sytuacja potencjalnie bardzo niebezpieczna. No, skończyło się w ten sposób, że nie zdobył podium, nie skończył wyścigu, ale przynajmniej nic mu się nie stało. No, trzeba dodać, że prawdopodobnie były to też przyczyną wypadku, były niedziałające zaciski hamulcowe. Lewis Hamilton jeździ z innymi. Fred Vasseur, czyli szef zespołu Ferrari, powiedział, że od następnego wyścigu Charles Leclerc będzie jeździł z właśnie tą samą specyfikacją hamulców, co Lewis Hamilton. No i tak się zastanawiam, czy Charles Leclerc jeszcze kiedyś wygra Grand Prix. Tak samo zastanawia się Kanye West. I wonder.

Niestety mój czas antenowy dobiega już końca. Nie poruszyłem niestety ulubionego tematu przez ulubionego tematu współprowadzącej Zuzę. Pozdrawiam Zuzę właśnie z sekcji tabloidowej. No niestety okazało się, że w tym wyścigu działo się na tyle dużo, że musiałem nadawać przez godzinę. Bardzo wam dziękuję za słuchanie chłopaków z Pitwallu. Ja nazywam się Michał Kędzia, realizował mnie Krzysztof Ratajszczak i słyszymy się za 2 tygodnie o tej samej porze. Do usłyszenia.

0: można łatwo utknąć w korku. Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja.
5: Siema, tu Kuras Demeted. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
6: Będzie ze mną Adaś Leśniewicz.
7: Sound podcast w Radiu Meteor. Wariacie, posłuchaj, idź się do edukuj, bo już najwyższy czas.
2: Witam serdecznie, Weird Sounds Podcast. Jestem tu ja, Adam Leśniewicz.
8: Jestem ja, Mikołaj Plewa.
9: I Łoczek!
2: Witam was.
8: I Krzysztof Ratajszczak za konsoletą.
2: Witam was serdecznie w ostatnim wydaniu tego formatu w czasie tej ramówki obecnej Radia Meteor, gdyż zbliża się sesja, wiadomo co, razem z sesją i wakacjami będzie Rady Tygodnik. Weird Sounds Podcast regularnie nie będzie, ale to tak, wiecie... Tak, nie lubimy pożegnania, aczkolwiek dzisiaj będziemy gadali o takim, można by powiedzieć, troszkę nostalgicznym temacie i puścimy trochę nostalgicznych piosenek i dodatkowo będzie też bardzo fajny taki temat związany z nowością przedpremierowy. Mogę nawet powiedzieć, ale o tym w następnym wejściu co i jak dokładnie, ale tematyka dzisiejszej audycji, żeby tak wam już nakierować, to są takie piosenki full circle, można by powiedzieć.

0: czyli piosenki, które dają ci poczucie lekkie, że I made it, I'm in a good place.
1: Coś się wydarzyło, coś się zakończyło.
0: Tak jest. Tak,
1: ale też w pozytywnym jest. Sensie.
0: Tak, właśnie, to nie są, nie będą płaczliwe piosenki, tylko bardziej takie, yeah, life is moving, no ale no zacznijmy od numeru, który...
1: Jeżeli, o tym opowiadam.
0: Tak,
1: wręcz.
0: Jeżeli wygrywamy, tak. To wygrywamy na całego. DJ Khaled, T-Pain, Ludacris, Snoop Dogg, All I Do Is Win.

0: Tak jest, All I Do Is Win. Mikołaj, jak często wygrywasz tak w skali od 1 do 10?
1: Codziennie budzę się rano i wygrałem, bo się obudziłem.
0: Ej, to jest mega piękne.
1: To jest mocne, nie?
0: To jest mega
1: deep,
0: piękne.
1: Ale ja.
0: Tak, ja uważam, że trzeba... Jest coś w tym, że tak myśleć sobie bardzo daily na temat tych swoich blessingów. A nie robimy lifestyle'owego dzisiaj podcastu, bo...
1: Czemu?
0: Dostałem informację, że należy trzymać się konsystent tematu, więc dzisiaj nie będziemy latać. Ale mam z tym problem, jakby wszyscy to wiemy, widzowie, że mamy z tym problem. Fani OG Weird Sounds Podcast i zarówno jak i fani Radio Meteoru Weird Sounds Audycja wiedzą to, że lubię sobie skakać po tematach, ale tak już jest. Dzisiaj pogadamy sobie natomiast, tak jak mówiłem, o tych... winning momentach i piosenkach, które może niekoniecznie mówią o tym w taki sposób dosłowny. Niektóre tak, niektóre nie, ale mają taki jakiś wydźwięk jakiegoś takiego zwycięstwa, jakichś takich końców, ale w pozytywnym znaczeniu. Tematyka wszelkich pożegnań, końców, początków to jest coś, co nie ukrywam, że jest niezmiernie bliskie. Tak personalnie, nawet całą płytę o tym nagrałem. Jak ktoś nie słyszy jeszcze Farewell's Worst Person Ever, myślę, że to jest jakieś moje personalne dealowanie z tym, że niektóre rzeczy się kończą. Może coś o tej przedpremierze powiemy, co Mikołaj myślisz?
1: No możemy. Coś?
0: Tak, dzisiaj będzie przedpremiera Tobiego. Tobiasz Wasilewski, reprezentant grupy Open, wydaje swoją słową płytę. Przyznam szczerze, że mam okazję z nim w jakiś tam sposób bardzo mały, ale współpracować od tej strony wydawniczej. I singiel jak na ranku w zdjęciu, ja już go słyszałem. Jakby przez to, że właśnie współpracujemy i dosłownie dzisiaj pomyślałem o tym, że ta tematyka bardzo pasuje. Jeżeli chodzi o ten singiel, ta tematyka jakichś takich full circle momentów, jakichś takich melancholijnych, ale niekoniecznie smutnych piosenek w dużym stopniu podkłada po prostu fajną podszewkę po to, żeby właśnie ten singiel zaprezentować. Wydaje mi się, że on wajbowo się będzie zgadzał z resztą tracklisty, którą wam pokażemy. I to jest pierwszy raz, kiedy chyba na audycji mamy przedpremierę. Płyta Wszystko Naraz w tym roku od Tobiasza będzie dostępna. Tak jest.
1: No dobrze, bardzo fajnie. Tak. Pozdrawiam Tobiego, z Tobim się znamy jeszcze z Solnej. Dobra mordeczka. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku, a widzę, że jest w porządku, bo dobre rzeczy wychodzą. Adam też mi parę rzeczy pokazywał, gadaliśmy sobie trochę i trzymam mocno kciuki.
0: Tak jest, także, ale to od razu powiem, że przedpremiera będzie w drugiej części audycji już pod koniec, żeby was trochę podtrzymać tutaj, wszystkich ziomów. A teraz polecimy z takim full circle, może no nie klasykiem, bo to jest relatywnie nowy numer, ale myślę, że tematycznie bardzo odpowiadające Ocean Way, J. Cole, zamykający numer z jego pożegnalnej płyty The Fall Off.

0: Ocean Way, J. Cole, tak jak mówiłem. To jest jakiś taki wspólny mianownik wielu z tych numerów, które ja wybrałem tutaj, oprócz tego, co wybrał Mikołaj, oczywiście Władca Rzek, który siedzi tu w kącie i się nas gapi.
1: Też nie, od nie niego. Mamy schizofrenii.
0: Tak, jest tu. Też od niego numer dzisiaj będzie. Tak, to jest, jeżeli chodzi o ten wspólny mianownik, dla mnie z tych numerów, które ja dzisiaj wybrałem, bardzo dużo to są, bardzo dużo z nich to są ostatnie numery projektów. W jakiś sposób.
1: Okay. Coincidence?
0: Tak, no, znaczy tak i nie. Wydaje mi się, że jakoś tak podświadomie rezonuje z tym doborem estetycznym, z tą tematyką i z ostatnimi numerami. Wydaje mi się, że sam też tak myślę trochę projektowo o swojej muzyce. Jest to ciekawostka taka może, że to są często ostatnie numery płyt. Jest dużo takich jakichś metalcore'owych memów, że typowy metalcore'owy album, że 9 numerów jest Saigon, po prostu Blast i Bidony. I Breakdowny, przepraszam, nomenklatury, tutaj używam swojej. Breakdowny i ostatni numer to jest, wiesz, wzniesienie się do niebios i wiesz, i łzy, i wielki patos.
1: Tak, po prostu tak. Wielka. No, ciekawe spojrzenie.
0: Także no, sporo tych numerów jest właśnie na końcach tracklisty, a jak u ciebie z tych twoich pików?
1: Generalnie to te wszystkie te numery, które są, zobaczymy, które się załadowały nam na listę, a które nie.
0: Drake Owen następny.
1: Ale no to właśnie to jest numer, który gdzieś tam odkryłem jakiś czas temu, nie potrafię powiedzieć kiedy dokładnie, ale widzisz, no nie jest to numer z końca tracklisty, ale nazywa się Over. Pochodzi z jednego z lepszych albumów według mnie Drake'a, czyli Thank Me Later. Ale dlaczego go wybrałem? Ponieważ jak się wsłuchacie, moi drodzy, w tekst pierwszy otwarcia, to jest dla mnie nieprawdopodobne, ponieważ to jest dla mnie dopiero full circle moment. I know way too many people here right now that I didn't know last year. I bardzo mocno to do mnie przemawia, bo w moim życiu w tym momencie bardzo dużo się podziało, bardzo dużo się zmieniło, bardzo dużo zmieniło się na dobre, bardzo dużo świetnych i wspaniałych ludzi poznałem, ale gdzieś tam można powiedzieć, że czuję się pogubiony w takiej rzeczywistości nowej i staram się w tym odnaleźć, ale czuję się z tym wspaniale. Jest to naprawdę wyjątkowy numer. Śmiesznie może to zabrzmieć, bo jest trochę patetyczny, jest taki mocno Drake'owy, brzmi tymi czasami, tamtymi.
0: No to jest która płyta, powiedz mi, przypomnij mi?
1: Thank Me Later, to jest 2010.
0: 2010, okej. Okay. 2010 Drake brzmi bardzo winning.
1: Tam
0: wszystko wygrywał chyba w swojej głowie. No, i nie tylko w swojej głowie.
1: I to prawda, no. I właśnie to Over bardzo, jakby jak na to, jak Drake potrafi swoimi kasztanami, swoją po prostu osobowością zepsuć poczucie zwycięstwa w taki właśnie sposób mocno gdzieś tam odklejony od rzeczywistości, tak tutaj mam wrażenie, że jeszcze nie był zachapany tak tą sławą i tym wszystkim i w swoim tym zabawnym brzmieniu potrafił przemycić jednak jakąś taką treść przemawiającą do szerszego grona.
0: No dobrze, to polećmy z Over Drake. 16 lat temu ten numer był wydany, dużo się zmieniło od tego czasu, ale jest na pewno to prawda, że ten numer jest jakiś taki klepiący trochę po ramieniu, też w dużym stopniu nostalgiczny. Słuchamy Over Drake.

0: Nieprawdopodobny beat, nieprawdopodobne czasy, coś wspaniałego. Drake over. To co on mówi, no to jest po prostu dla mnie taki everyday, codzienny po prostu motywator, który gdzieś tam niby brzmi tak trochę lamusiarsko z jednej strony, a z drugiej strony, kurde, to jest jednak coś, to jest muza.
1: Czasami w prostych, może troszkę frazesowych takich wersach, ja się łapię na tym, że jeden wilk we mnie mówi liryczny hip-hop i bisz i łona i w ogóle, a drugi mówi, że czasami właśnie jakby tego Drake'owi nie można odebrać, że jego catchiness i umiejętność posługiwania się dosyć prostymi środkami stylistycznymi w dużym stopniu no panował praktycznie perfekcyjnie. Mimo jakichś tam kontrowersji i tak dalej, nie można mu tego
0: ten
1: w ogóle odebrać.
0: Ten beat brzmi jak zwycięstwo po prostu i cieszmy się z tego, że możemy zwyciężyć każdego dnia.
1: Coś, co jest też motywem w tym wszystkim, jakimś przeplatającym się między tymi wszystkimi utworami, moim zdaniem, jest czas i pewna jego płynność. To, że to jest też, jak już wcześniej mówiłem o mojej jakiejś trudności z tematem pożegnań, tego, że coś się definitywnie kończy, cokolwiek to może być, tak. W dużym stopniu jest to też związane z tym, że czas jest troszkę nieodwracalny i to też można potraktować w taki słodko-gorzki sposób. Słodko-gorzki soundscape'owo również jest ten numer, który o tym opowiada. Everything is temporary, to jest taki catchphrase trochę tego utworu, który otwiera projekt Suicides and Sunshine australijskiego Trophy Eyes. Pamiętam, że maniakalnie tej płyty słuchałem, jak wprowadziłem się 4 lata temu do Poznania i wtedy bardzo dużo takich gorzko-słodkich tematów było u mnie, prywatnie, zespołowo, muzycznie, jak najbardziej również. Strasznie polecam w ogóle płytę Suicides and Sunshine. Myślę, że ona w ogóle się wpasowuje w ten
0: Full circle?
1: Tak, full circle moment, bo opowiada pewną taką historię, która zatacza koło, zatacza pętlę też wokół narratora, który zaczyna od numeru właśnie Life in Slow Motion, gdzie mówi, że wychodzi do ludzi po raz pierwszy usłyszeć swój głos od tygodni, dlatego że po prostu siedział sam w domu i no nie będę tutaj streszczał całej narracji, natomiast cała płyta kończy się numerem Epilog, który jest, który miał docelowo być ostatnim numerem Trophy Eyes ever, jest takim podziękowaniem i jest ultimate full circle moim zdaniem, jeżeli chodzi o ostatni właśnie numer na trackliście. Tym razem akurat będzie pierwszy, ale one są bardzo, bardzo złączone. Dlatego posłuchajmy Life in Slow Motion. Bardzo polecam czuć się w tekst, w ten vibe i w ten płynący synth na początku, który jest po prostu jakimś kosmicznym odcieniem melancholii dla mnie i to jak brzmi po prostu przeszywa mi zawsze brain. Słuchamy Life in Slow Motion, Trophy Eyes.

0: Everything is Temporary. Myślę, że bardzo bittersweet numer, wpasowujący się jak najbardziej w tą tematykę. To był chyba pierwszy, który przyszedł mi do głowy, szczerze mówiąc.
1: Okay.
0: Jak mówiliśmy o tej audycji, ta audycja też w jakiś sposób jest takim full circle momentem. Się śmieliśmy dzisiaj z Mikołajem, że robimy podsumowania. Mm-hmm. Ale nie ma co podsumowywać w sumie, bo parę tych audycji jak naprawdę od początku tego semestru dostałem informację, że Radio Meteor poszukuje właśnie tych autorskich audycji. Właśnie wtedy wysunąłem pomysł, że może wrócić z tym formatem na ramówkę. Nie mogę powiedzieć, jaka jest tego przyszłość. Bardzo fajnie mi się odświeżyło ten jakiś mój licealny podcast na antenie radia. Zobaczymy, co dalej, bo też nie wiem, co dalej, jeżeli chodzi o moją dyspozycyjność czasowo-geograficzną.
1: Natomiast bardzo mi się podoba dyspozycyjność czasowo-geograficzna.
0: Tak, ale myślę, że to jest coś, co zawsze sobie będzie jakoś tam żyło i nie mówię, że to jest ostatni Wilson's podcast, bo...
1: To jest zły pomysł, żeby mówić, że to jest coś ostatni raz.
0: Tak, nie ma co. To jest na pewno w radiu usłyszycie.
1: 8 czerwca to jest na pewno ostatni raz, kiedy jest Weird Sounds Podcast. 2026. Tak, bo nie wiadomo,
0: tak. Wiadomo, ciekawe, co będzie za rok. Tego nie wiemy, natomiast co wiem, to jest, że przyszedł czas na naszą przedpremierę. Tak jak mówiłem, longplay debiutancki Tobiego, który wcześniej wykonywał robotę producencko-rapersko-śpiewaną w Open. Znaczy dalej wykonuje, natomiast teraz właśnie wydaje solowego longplaya tutaj w kolabo z Restoring Force, w którym ja działam od jakiegoś czasu z paroma osobami. Mieliśmy wydać metalcore, to się nie zmienia, natomiast... Ja Tobiego męczę od nie wiem ilu lat, 3 lata temu się poznaliśmy na X-Feście, od razu mnie Open kupił, jak ich widziałem. No i uważam, że gościu ma turbo potencjał, bo w ogóle producencki, wokalny i wszystko się tu zgadza. No i dlatego także zaproponowałem, żebyśmy poszli na jakieś takie wydawnicze kolabo, żeby pomóc to przepchnąć do ludzi, którzy powinni tego usłyszeć. Dosłownie parę dni temu pierwszy numer, który razem, że tak powiem, obrabialiśmy, bo oczywiście w 100% cały longplay jest projektem Tobiego, zrobiony tylko i wyłącznie przez niego w każdym calu. Tak, numer Blok na głowie, który jest już dostępny na Spotify, bardzo polecam dla takich drum and bassowych świrów, natomiast dzisiaj strasznie się cieszę w ogóle, że to się udało, ale będzie przedpremierowo do posłuchania numer, który jeszcze nie ma, którego jeszcze nie ma nigdzie, jak na ramkę w zdjęciu. Bardzo ładna akustyczna gitarka, bardzo dużo śpiewania, mniej rapowania, ale dużo też takich real talkowych wersów, które, no nie wiem, I'm a sucker for this, po prostu. Ja to lubię, jak teksty są relatable, są z pierwszej ręki, że tak powiem, pierwszoosobowo nawijane, tudzież śpiewane, dlatego strasznie mnie to kupiło za pierwszym razem i pamiętam, że ja trochę Tobiego namawiałem, żeby to był następny singiel. I chyba mi się udało, ale jeszcze tego nie mogę wam obiecać na 100%. Jeżeli ktoś z moich znajomych słucha tego, albo nieznajomych też, to obczajcie sobie Blok na głowie i teraz polecimy z numerem Jak na ramkę w zdjęciu, który na pewno już niedługo, nie powiem kiedy, będzie out.

0: No wow, no jestem pod wrażeniem. Gratulacje, naprawdę bardzo, bardzo ładny numer. Kurde, świetne są te riffy głosowe, naprawdę szanuję taką skalę, bo sam jestem raczej z tonów basowych. I w sumie właśnie też porównując do tego, co usłyszałem, blok na głowie.
1: Tak, blok na głowie.
0: Blok na głowie, tak, już nie chciałem pomylić tytułu. To naprawdę ciekawa różnorodność stylów. Na tak zwanym poza anteniu się uśmiechnąłem do Adama, bo mieliśmy podobną myśl, że z jakiegoś powodu bardzo pasowałbym nam na tym numerze Grubson.
1: Na ficie, tak. Na trzecią zwrotkę. No, a Tobi wiem, że jest fanem
0: Grubsona. Myślę, że on fajnie mógł zrobić podbitki na refrenie. tak od razu już cała wizja.
1: Jest w tym coś. Ja powiem szybko jeszcze jednym zdaniem. Tak. Nie wiem, ja mam jakiś swój manifest, prowadzę od paru lat odnośnie ludzi, którzy uważą, że powinni być znani na skalę ogólnopolską, a nie są. I kontrastując ich z ludźmi, którzy sama nie powinni. I właśnie dlatego powstały takie rzeczy jak Restoring Force, jak w ogóle to, że w magazynie muzycznym staram się highlightować to, co highlightuję. Nie wiem, na ile... To jest praca owocna, natomiast starajmy się dbać o to podziemie, bo właśnie przez to podziemie znalazłem moim zdaniem takie perełki jak Open, z którego wywodzi się Tobi, który uważam, że ma po prostu ogromny potencjał. I trzymam kciuki strasznie za tą płytę, wszystko naraz. Uważam, że bardzo jest różnorodna i bardzo dobra po prostu.
0: Tak jest. Klasa. Nie wiem, czy to jest dobry strzał, ale słyszę tutaj troszeczkę inspiracji Jimem Legacy. Z UK. Gdzieś tam to jest też muza, która do mnie bardzo mocno przemawia, więc cieszę się, że takie brzmienia robimy po naszemu. Cieszę się, że
1: Polską w R&B. Polską w R&B, moim zdaniem.
0: Cieszę się, że możemy takie inicjatywy wspierać i wielkie pozdro, bardzo kibicuję.
1: Unconditional Notion, Nate Sip. Dwa słowa jeszcze przed tym, jak polecimy. Co, Mikołaj, powiesz?
0: To jest numer, który możemy sobie omówić po tym, jak poleci, bo to jest numer, który znalazłem na początku tego roku i cały ten rok ze mną kroczy. Więc posłuchajmy Unconditional.

0: Tak jest. Unconditional to jest numer, który odkryłem gdzieś tam na początku tego roku, a na początku tego roku byłem... było zupełnie inaczej niż jest dziś. Tak sobie odwijałem po prostu teraz kalendarz, patrzyłem sobie, że Sylwestra spędzałem w Bochni. Wiesz, gdzie jest Bochnia?
1: Nie mam pojęcia.
0: Bochnia jest pod Krakowem. Tak między Katowicami a Krakowem mniej więcej. Byłem z moimi ziomalami tam. Serdecznie pozdrawiam Durianka, Adasia, Eryka i wszystkich pozostałych mordziastych. Kurde.
1: Gdybyśmy jednym zdaniem opisać, co się zmieniło.
0: Wiesz co, tak właśnie dzisiaj też, bo trochę się, nie byłem na czas, nie zrobiłem z tobą zapowiedzi tej audycji, dlatego że wracam z próby. Wracam z próby chóru, w którym śpiewam, którego w styczniu bardzo intensywnie myślałem nad porzuceniem. Jako, że nie porzuciłem tego, to teraz była próba do projektu, który jest największym projektem kiedykolwiek, bo śpiewam w sobotę, wszystko na to wskazuje, na cholernym stadionie miejskim w Poznaniu z pieprzonym Dawidem Podsiadło, więc...
1: Szalo, Dawid Podsiadło w ogóle, co jest?
0: Więc widzicie, no czasami warto być unconditional, czasami warto jednak zacisnąć zęby i iść dalej. Ten numer w ogóle też trochę zainspirował mnie do Bass from Space. To były takie pierwsze zakusy. Znaczy generalnie pomysł jako taki miałem już wcześniej, ale nie wiedziałem jak go zrealizować. Na szczęście pojawił się Igor, który złapał ze mną tą wizję i możemy kierować bardzo fajną historią. Kurde, no po prostu tyle się wydarzyło przez te ostatnie 6 miesięcy, że kocham i nienawidzę, naprawdę. To jest bardzo, bardzo ciekawe uczucie i bardzo ciekawy moment, w którym się znajduję. Jak ty się znajdujesz w tej rzeczywistości?
1: Jeżeli chodzi o przestrzeń tych ostatnich, co, sześciu, no pięciu właściwie miesięcy, teraz leci szósty, a u mnie się dużo tematów wyprostowało, raczej. Z bardzo trudnych jakichś sytuacji w miarę jakoś się to przerzedziło, więc w sumie może chyba jeszcze tych rzeczy, które w poprzednim roku trochę mnie nurtowały albo jakoś zakłócały mi spokój, nie czuję, że jeszcze jakby w 100% je wszystkie przepracowałem i zrobiłem. Doprowadziłem do takiego momentu full circle, natomiast jest bliżej niż kiedykolwiek, dlatego też, jako że to jest, tak jak już mówiłem, 40 razy, jakaś tam ostatnia na nieokreślony czas audycja w tej formie, to szukałem jakiegoś takiego związłej tematyki, która może właśnie podsumuje ten czas, bo tak naprawdę od początku roku właśnie robię Wilson's podcast w Radiu Meteor i to full circle czasami takes time, ale generalnie powiedziałbym, że jest jakimś motywem, którego się powoli łapie. Mhm. Także u mnie się to w miarę wyprostowało, ale też myślę, że miałem bardzo intensywne miesiące, tak naprawdę, od początku roku. Co ciekawe, czerwiec się zapowiada na jeden z lepszych ever. Dopiero się zaczyna, ale jest duża szansa, że
0: super. Jeden będzie bardzo dobry miesiąc. Jeden z lepszych miesięcy w tym roku.
1: Jeden z lepszych miesięcy ever chyba.
0: Ever, o.
1: Dużo się dzieje pozytywnych rzeczy, ale może nie chcę zapeszać, bo nie ma co jeszcze się zawiodę czy coś, więc ale wątpię. Świetne rzeczy, jutro widzę Bring Me The Horizon w Krakowie, potem Summer Punch Festival, też temat regularnie rzeka. Powtarzany tutaj przeze mnie w radiu, promowany, bardzo ważna dla mnie impreza z ważnymi zespołami, oraz 27-28 czerwca zapraszam na weekend, jak gramy z Lochami Smoki, z Lochami i Smokami. Gramy z chłopakami na początku na Nieźle Fest we Wrocławiu. Pierwsza edycja super imprezy, która zapowiada się na jedną z ważniejszych na mapie Polski, jeżeli chodzi o naszą muzę. Powiedzmy undergroundowo, niezalową, gitarową scenę. A potem gramy tutaj w Poznaniu taki co-headline zespołem The Staff w Minodze. Jak jeszcze nie grałem w Lochej Smoki, to chodziłem na te koncerty chłopaków, jak grali w Minodze i zawsze to był ścisk, wszyscy śpiewali. Fajnie będzie od drugiej strony to zobaczyć. No, to mam dużo fajnych rzeczy. Jeszcze mam grilla radiowego, turniej we flanki. Kurczę, nie mogę sobie wymyślić czegoś złego. A teraz, bo robimy kolejne rekordowe wejście, chociaż chyba rekordu sprzed 2 tygodni pobijemy, kiedy wejście miał 17 minut. Jak robiliśmy podsumowanie Ekstraklasy, pozdrawiam, keks. Buszek, 723BSR, propozycja Władcy Rzek, szczeciński klasyk, zakończenie projektu 723 Tapes, legendarnego szczecińskiego mixtape'u hip-hopowego. Ten numer jest jak miód na serce i po prostu płynąca nostalgia dla mnie za czasami liceum. Buszek.

Random Beats. Dobra, jak zawsze kochamy technologię i technologia nam płata figle. Zaproponuję mój numer, zaproponuję Trace, Franklin, Blinders i Władca Rzek do nas potem wpadnie.

wracam się za szyję w domu bez ludzi, bo nie muszę chodzić na palcach. Trace jak Stef. Trace jak Stef. Trace jak Stef. Teraz to marzy mi się u mnie na wsi.

0: To jest numer, który absolutnie brzmi jak zwycięstwo. Teraz mamy jeszcze finały NBA, więc totalnie się w to wpisuje wszystko. Franklin to jest gość, którego od dawna bardzo mocno followuję, bardzo mocno mu kibicuję. Cieszę się, że jest takim dobrym ziomem i dobre rzeczy robi, dobre rzeczy mu wychodzą. Brzmi to w taki sposób, że chce mi się grać w kosza i to też jest dla mnie takie zwycięstwo, że taka muza jest i no blisko mnie po prostu. To jest chyba takie moje przemyślenie, że taka dobra muza nas otacza i cieszmy się z tego.
1: Tak jest!
0: O, Władca Rzek!
1: Władca Rzek! Siema!
0: No i co? To może teraz tego Buszka sobie posłuchamy, co?
1: 7-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3

Warszawie, bo znów budzę się w metrze, yo. Mokotowskie pola szumią na wietrze. Nie ma rymu do odgłosu tych westchnień. Dużo stylu potraktujesz powierzchnię. Rymy cięte jak żyletą je zetnę.

0: Sierzeń władczy BSR, ze Szczecina. To jest taki kolektyw, który gra rap.
1: Raj.
0: Moim zdaniem.
1: Dobra.
0: Władczy Rzek.
2: Dobra.
1: Dzięki. Koniec. Władca Rzek, za to, że byłeś przez ten sezon Weird Sounds Podcast.
2: Pojawił się i znikał. Legendarny człowiek podobno. Ale nie wiem. W ogóle Władca Rzek, ja powiem trochę loru. Mogę? Skino, dobra. Powiedzmy. Władca Rzek powstał... jest taki zespół, Gobliny się nazywa. Gra tam mój kolega Kuba. I wydaje numer Boomerang. I tam na ficie jest Władca Rzek. On tam rapuje. I jakoś tak zafascynowało mnie to, bo ta nazwa... ja nie powiem, kim jest Władca Rzek, to jest anonimowa postać, natomiast jego fizyczną wersję możecie na teledysku właśnie utworu Boomerang zespół Gobliny zobaczyć. No i w ogóle to jest nazwa odnosząca się do gry Margonem, nie wiem, czy ktoś grał tam w Władca Rzek. To nawija zwrotę o opaleniu. I fascynujące to jest. To jest geneza tego. A jeżeli chodzi o 723 BSR, to prawda. Jest to szczeciński kolektyw, paru ziomeszków z Pogodna, z którymi się kumplowałem w liceum. Znaczy, dałem się kumpluję z nimi, ale już nie jesteśmy w liceum. I wydali razem mixtape taki osiedlowy, można by powiedzieć, między innymi Kax tam przewodził swego czasu po jakby powiązywany często z Fukajem, razem jakieś pierwsze numery nagrywali i właśnie ta płyta jest takim szczecińskim świetnym lorem, polecam bardzo, parę bardzo dobrych bangerów tam jest, między innymi Goryl, Buszek, czy Cytrynowy Trip na przykład, jest bardzo dobre są niektóre te numery. I co? I co dalej?
1: No ja wiem, co dalej, no bo był Władca Rzek, ale nie było jeszcze jednego najważniejszego chyba momentu Weird Sounds Podcast, jednej brakującej.
2: Aha, no tak. No tak.
1: Ja myślę, że możemy zapowiedzieć ostatnie numery i się pożegnać po prostu. Już zbliża nam się powoli godzina 23.
2: Tak jest.
1: Ja jutro mam dwa egzaminy.
2: Krzysztof Ratajszczak nas realizował. Dziękujemy serdecznie za siedzenie z nami w radiu do tej późnej pory, bo dzisiaj nie leci pucha. Jesteśmy tutaj, Flesh and Bones na Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Radiu Meteor. Czy 4, nie pamiętam adresu. Przyjedźcie nas odwiedzić kiedyś,
1: ja
2: albo przyjeżdżajcie.
1: Tylko, że tak, ode mnie leci numer Joel. Artysty Perry Mason, on poleci po tym, co Adaś zapowie klasycznie. Ważny numer.
2: Tak jest.
1: Opowiada o tym, jak byśmy chcieli, żeby relacje wyglądały, jak liczymy na to, co się powinno w naszych życiach zadziać. No i co? Obudźcie się jutro rano i wygrywajcie.
2: Obudźcie się jutro rano i wygrywajcie. Pamiętajcie, że końce wszelkie niekoniecznie są czymś złym. Może nawet są czymś dobrym, mimo tego, że potrafią być smutne. My nie kończymy, bo w Radiu Meteor, w magazynach muzycznych będziecie mogli nas regularnie słuchać. To się raczej nie zmieni. Dziękuję za te ostatnie miesiące w Weird Sounds Podcast. Być może do usłyszenia za jakiś czas w tym formacie albo w jakimś innym. Zobaczymy, co przyniesie czas. Ale w międzyczasie oczywiście magazyny muzyczne w Radiu Meteor prowadzone przez Muła oraz Mikołaja Plewę. No i co? Ja się żegnam numerem World Stops Turning, Alexis on Fire. 7-minutowy taki bardzo klimatyczny numer, który kończy płytę Adernes i w dużym stopniu podsumowuje cały dzisiejszy temat chyba i wyczerpuje go dla mnie, jeżeli chodzi o soundscape. Czegoś, co kończy jakiś element i brzmieniowo właśnie tak brzmi. 7-minutowy, bardzo fajny utwór, którego rzadko zdarza mi się słuchać, a to dlatego, że jest po prostu dla mnie mega special.
1: No
2: żegnamy
1: dobrze.
2: Się.
1: World doesn't stop turning, ale clock is turning.
2: Lecimy z tym najmocniej. World stops turning, Alexis on Fire i Joel Perry Mason. Weird Sounds Podcast się odmeldowuje. Do usłyszenia na antenie niedługo. Trzymajcie za

0: I guess Adam, listen to this. Benji's the no others listen to you.
1: Sounds Podcast w Radiu Meteo. Wariacie, posłuchaj, wbij się do e-booku i bo już najwyższy czas.
2: Radio Meteor. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym, co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak.
6: I Dawid Krawaczyński, jesteśmy Mikromuzyk i pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.
7: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: promocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteorii. Zaprasza Kacper Iska.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja.
4: Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
5: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: sobie.
1: Nie, to dolej troszeczkę, no.
2: Może sałatki trochę, co?
1: Nie, dolej, bój.
3: Yeah.

0: autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
0: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17. W Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour. I w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
6: Revolution is the genocide.

Radio Meteor.

0: promocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Cześć, z tej strony Maciek z Tides from Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
0: Słuchasz Radia Meteor.

0: Szefie, o co ci chodzi? Przepraszam, pomyliłem się i wszystko. Przeprosiłem ciebie, kurwa, dwa razy. O co tobie, kurwa, chodzi? Słuchaj, weź mnie nie wkurwia przez chwilę. Przeprosiłem ciebie dwa razy. Niech się odpierdol ode mnie.
1: Słuchasz Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Cześć, tu Fismul, słuchacie Radia Meteor.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
1: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
2: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
0: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
2: Dominik Pardiak,
1: Aleksander Gięda
0: i Adam Zawadzki.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
4: Autopromocja. Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: wybiła druga w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor. Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać